RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Spotkanie z więźniami i wizyta w opactwie Matki Bożej w Montserrat. Papież Leon XIV kontynuuje pielgrzymkę w Hiszpanii. W Barcelonie pielgrzymce przygląda się Paweł Pawlica.
2: Papież spotkał się z osadzonymi w więzieniu Brians pod Barceloną. Leon XIV przemawiał do 80 osadzonych oraz personelu zakładu.
3: A cada uno os digo.
2: Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, ale liczy na twoją poprawę. Aby wzrastać, trzeba mieć zdolność do nawrócenia, żalu, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia. Po spotkaniu w więzieniu Leon XIV udał się na modlitwę do opactwa Matki Bożej Montserrat, położonego w górach Katalonii. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii.
1: Ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek został krajowym duszpasterzem samorządowców. Tak zdecydowali biskupi zgromadzeni podczas 405. zebrania plenarnego episkopatu w Łomży. Biskupi dokonali wyborów do gremiów episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych konferencji Episkopatu Polski. Duszpasterz krajowy samorządowców to nowa funkcja w polskim kościele. Ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek został powołany na 5-letnią kadencję. Przypomnijmy, że delegatem konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników w administracji samorządowej jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Sanktuarium w Tuchowie przygotowuje się na powrót swojego największego skarbu. Już wkrótce do bazyliki wróci cudowny wizerunek Matki Bożej, który przez ostatnie miesiące przechodził specjalistyczne prace konserwatorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak mówi kustosz sanktuarium, ojciec Grzegorz Gut, wierni zobaczą obraz w nieco innej odsłonie niż dotychczas. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się wydobyć oryginalne kolory sprzed 500 lat i rozjaśnić wizerunek.
4: No, obraz wygląda olśniewająco. Matka Boża, można powiedzieć, nie tyle się zmieniła, co na pewno stała się bardzo wyrazista teraz. I spojrzenie, jej twarz wyrazista i widać rumieńce na policzkach, dwoje uszu odsłonięte i zostało też odsłonięte oryginalne włosy, które teraz są delikatne, lekko jakby rozwiane. Nie są takie grube, takie twarde, jak to były dotychczas, ale są właśnie te pierwsze włosy z połowy XVI wieku. Odsłonił się piękny zielony płaszcz ze złotymi ornamentami okrywający ciało Maryi, jak i ciało nachodzące na ciało Pana Jezusa. Odsłoniła się piękna czerwona suknia ze złotymi ornamentami. Taka samą suknię ma Pan Jezus na kolanach Matki Bożej. Odkryła się pierwotna róża pod czwartą warstwą namalowań. Panie odkryły tą pierwszą różę, którą Maryja trzyma w dłoni. Także można powiedzieć, Maryja nabrała takiego blasku, ale myślę, spojrzenie, jej oczy, jej usta rozpoznamy.
1: Powrót Matki Bożej Tuchowskiej z Krakowa do sanktuarium w Tuchowie będzie miał uroczysty charakter. Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi 20 czerwca, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i powitania wizerunku przez wiernych. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. Następnie obraz zostanie przeniesiony do bazyliki katedralnej w Tarnowie.
4: Około godziny 10, już 20, zostanie obraz przeniesiony ulicami Tarnowa przez kleryków do katedry tarnowskiej. Tam obraz będzie się znajdował do godziny około 16.30, skąd nastąpi uroczyste wyprowadzenie obrazu i pod eskortą oczywiście przewieziony zostanie obraz do Tuchowa. Planowany przyjazd około godziny 17.00.
1: Powrót cudownego obrazu poprzedzi jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w regionie. Już w lipcu do Tuchowa przybędą tysiące pielgrzymów na Wielki Odpust Tuchowski. Karolina jest moją idolką, zamierzam robić to, co ona. Takie głosy można było usłyszeć od uczestników 23. edycji konkursu o błogosławionej Karolinie. W rocznicę beatyfikacji dziewicy i męczennicy w Zabawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu poetycko-plastycznego. Temat tegorocznej edycji to uczniowie Chrystusa. Nadesłano ponad 400 prac konkursowych.
5: To przedstawia Karolinę, która idzie za mną i która wiem, że zawsze jest przy mnie, jako taki cień obok mnie.
6: To jest wiersz o tym, że błogosławiona Karolina jest z Zabawy. Zawsze jak była małą dziewczynką, taką młodą, to chodziła i do kościoła. Po prostu na tej ziemi to dla dobra robiła. Karolina jest moją idolką. Zamierzam robić to, co ona.
7: Moja praca plastyczna przedstawia błogosławioną Karolinę z młodą dziewczynką, czytającą Pismo Święte. Chciałam pokazać tym, że błogosławiona Karolina wspiera nas w poznawaniu nauki Chrystusa.
8: Moja praca przedstawia Pana Jezusa, gdzie opiekuje się Karoliną. Naprawdę fajnie było to robione, miło czas spędzałem z dziadkiem.
1: Konkursowa gala była częścią obchodów 39. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: za burtą w czasie burzy. Więc w twoim życiu rozpętuje się burza. Naprawdę duża burza. Nie wiesz, czy to przetrwasz. Wszyscy ją przechodziliśmy i bez wątpienia nadejdą kolejne. Więc jak reagujesz w takiej sytuacji? Co wtedy robisz? Sytuacja wygląda tak. Uczniowie płyną łodzią po Morzu Galilejskim i jest źle, naprawdę źle. Znajdują się kilka kilometrów od brzegu, wyjący wiatr jest przeciwko nim, fale rozbijają się o dziób i wtedy nadchodzi Jezus, krosząc po wodzie. Więc Piotr, nadąsany Piotr, krzyczy: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus odpowiada: Przyjdź. Szczerze mówiąc, myślę, że większość z nas pozostałaby w łodzi z pozostałymi 11. Ale Piotr najwyraźniej uznał, że jest bezpieczniejszy na wzburzonym morzu z Jezusem niż w łodzi z przyjaciółmi. Ciekawy wybór, nie sądzisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Barnaby apostoła. Święty Barnaba nie był w gronie 12. Uważany jest jednak przez Kościół za apostoła. Z pochodzenia Żyd z rodu Lewiego, stryjeczny brat świętego Marka Ewangelisty, urodził się na Cyprze. Sposób, w jaki nauczał, zyskał mu takie powodzenie, że apostołowie zmienili jego imię Józef na Barnaba, co oznacza syn pocieszenia. Był również znany ze swej hojności we wczesnochrześcijańskiej wspólnocie Jerozolimy. Święty Barnaba zaprzyjaźnił się z nawróconym niedawno byłym prześladowcą Kościoła, Szawłem z Tarsu, i wprowadził go do grona apostołów. Przybrawszy imię Pawła, Szaweł stał się później wielkim apostołem. Kiedy święty Barnaba wybrał się do Antiochii, ażeby skonsolidować powstający tam Kościół, poprosił świętego Pawła o pomoc w pracy. Po rocznym pobycie w Antiochii obydwaj pospieszyli, by zanieść dary wspólnoty dla dotkniętych klęską głodu biednych w Judei. Razem ze świętym Pawłem Barnaba głosił wiarę na Cyprze i Azji Mniejszej. Wzięli potem udział w pierwszym soborze w Jerozolimie. Po powrocie do Antiochii rozdzielili się. Święty Barnaba chciał bowiem, by jego stryjeczny brat Jan Marek towarzyszył im w ich drugiej podróży misyjnej, zaś święty Paweł nie sprzeciwiał się temu. Święty Barnaba z Janem Markiem pojechał na Cypr. Nic pewnego nie wiemy o późniejszym życiu świętego Barnaby, poza tym, że był znany Koryntianom. Tradycja podaje, że zginął na Cyprze, prawdopodobnie ukamienowany.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 11 dzień czerwca. Jak słyszeliśmy dziś wspomnienie świętego Barnaby apostoła, wspominamy również zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1991 roku zmarł ksiądz Stanisław Nykiel, w 1998 ksiądz Józef Godek. W 2019 do domu ojca odszedł ksiądz Zdzisław Sąsiadek, a w 2025 ksiądz Andrzej Chmielarz. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Do Tuchowa wraca największy skarb sanktuarium. Wierni już niebawem zobaczą odnowiony wizerunek Matki Bożej.
2: No, obraz wygląda olśniewająco. Matka Boża, można powiedzieć, nie tyle się zmieniła, co na pewno stała się bardzo wyrazista teraz. I spojrzenie jej, twarz wyrazista i widać rumieńce na policzkach, dwoje uszu odsłonięte i zostało też odsłonięte oryginalne włosy, które teraz są delikatne, lekko jakby rozwiane. Nie są takie grube, takie twarde, jak to były dotychczas, ale są właśnie te pierwsze włosy z połowy XVI wieku. Odsłonił się piękny zielony płaszcz ze złotymi ornamentami okrywający ciało Maryi, jak i ciało nachodzące na ciało Pana Jezusa. Odsłoniła się piękna czerwona suknia ze złotymi ornamentami. Taka samą suknię ma Pan Jezus na kolanach Matki Bożej. Odkryła się pierwotna róża pod czwartą warstwą namalowań.
0: Mówił na antenie RDN Małopolska kustosz sanktuarium ojciec Grzegorz Gut. Powrót Matki Bożej Tuchowskiej z Krakowa do sanktuarium na Lipowym Wzgórzu będzie miał bardzo uroczysty charakter. Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi 20 czerwca, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i powitania wizerunku przez wiernych. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. Następnie obraz zostanie przeniesiony w eskorcie do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Synoptycy zapowiadają, że dziś zachmurzenie w Polsce będzie duże, mogą pojawić się opady deszczu oraz burze. Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział, że w niektórych miejscach w kraju mogą jednak pojawić się rozpogodzenia.
4: Temperatura maksymalna od 13 stopni nad morzem, około 16 stopni w centrum kraju, do 20 na krańcach południowo-wschodnich. Najchłodniej w rejonach podgórskich od 12 do 15 stopni. Jeśli chodzi o sumę opadów, największe prognozowane na zachód oraz północ kraju do 20 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
0: W nocy mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, ale pojawią się również rozpogodzenia. Gmina Uście Gorlickie prosi o zachowanie ostrożności w związku z wizytami w tym regionie niedźwiedzi. Apel skierowany jest przede wszystkim do turystów wędrujących po górskich szlakach. Wiadomo, że w okolicznych lasach przebywa od 2 do 3 osobników. Wójt gminy Uście Gorlickie Ewa Garbowska-Góra mówi, aby nie lekceważyć ostrzeżeń.
5: Niektórzy mówią, że one przechodzą tylko, niektórzy mówią, że faktycznie mają u nas swoje siedliska. Wiemy, że są, że pojawiają się, no więc przede wszystkim trzymać się szlaków. Na szlakach nie pojawiały się, na szlakach nie było ich widać. Odpowiednio się zachowywać. Jest bardzo szeroka kampania w internecie, w mediach. Można zapoznać się, jak powinni się wszyscy zachowywać. Przede wszystkim hałasować.
0: Głośne zachowanie ma z daleka komunikować dzikim zwierzętom naszą obecność, co powoduje, że nie chcą się one konfrontować i nie kierują się w naszą stronę. Ewa Garbowska-Góra dodaje, że prowadzone są rozmowy z leśnikami, aby przy niektórych wejściach do lasu zamontować tabliczki informujące o zagrożeniu. Uście Gorlickie to powierzchniowo największa gmina w Małopolsce. To górski, mało zurbanizowany teren w ponad 70% pokryty lasami. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pochmurno, deszczowo i chłodno, chociaż termometr wskazuje po ranku 14-15 stopni, to mimo wszystko ta odczuwalna temperatura jest dużo niższa. I ten deszcz jeszcze będzie nam towarzyszył, przynajmniej do godzin południowych. Po południu przejaśnienia powinny tutaj występować już w regionie, a nawet i może pojawić się słońce, ale to dopiero godzina 15, 16, 17, tak wstępnie zapowiadają nam synoptycy. Na razie opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Czwartek chłodny, pochmurny, ale z dnia na dzień powinno nam się robić coraz cieplej. My dziś maksymalnie 17, ale jutro już mamy 19 stopni, sobota również 19, niedziela lekkie ochłodzenie 18, ale co najważniejsze, to już mniej tych chmur, no chociaż no weekend jeszcze sobota, tylko przelotnie można popadać, niedziela tylko częściowe zachmurzenie, jutro trochę chmur, trochę słońca, słońca więcej w godzinach popołudniowych, a w nocy już też te noce bezdeszczowe, tylko pochmurne i temperatura 10-11 stopni. I od przyszłego tygodnia już tutaj poprawa pogody. Temperatura wzrośnie do 21-22 stopni. No i więcej słońca. Przynajmniej wstępnie tak zapowiadają nam synoptycy, a kolejny weekend, czyli 20 i 21 czerwca, to już temperatura będzie wynosiła 28 stopni. Czwartek, 11 dzień czerwca, 24 minuty nam zostało do godziny 7, polski czwartek, czyli gramy dzisiaj wyłącznie po polsku, polscy artyści dziś nam będą towarzyszyć, a zaczynamy od Maryli Rodowicz, Wielka Woda.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz Omega.
4: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczysz tu do mnie.
3: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
5: Radiowe kino plenerowe.
3: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Patrycja Markowska śpiewa ostatni raz, a my pierwszy raz zaglądamy na ulicę i spoglądamy w dzisiejszym poranku, jak wygląda sytuacja. Bez zdarzeń drogowych informuje pter dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zarówno noc, jak i poranek, ale przypominam, zmotoryzowanym, chociaż już wszyscy chyba dobrze wiedzą. Padało nam, mocno nam padało w nocy, występowały burze. O poranku jeszcze lokalnie też będzie nam padało, dlatego uważajcie. Drogi mokre, pełno kałuż, no i też tutaj miejcie na uwadze przechodniów, bo są

0: bez utrudnień Mickiewicza Słowackiego, Aleje Solidarności. Zobaczmy sobie Mościce, jak przed siódmą, Aleję Katkowskiego też spokojnie i od strony Witosa bez utrudnień, od strony jadąc Mościckiego do Czerwonych Klonów. Podobna sytuacja, ulica Zbylitowska. No i jeszcze zobaczmy sobie Koszycką, też idealnie. No i jednym słowem, tak jak długi weekend na naszych drogach, ale przypominam, to wszystko się nam będzie zmieniało z minuty na minutę, tych samochodów będzie przybywało i zazwyczaj tak zwykle jest, że przed siódmą to jeszcze spokojnie, ale po siódmej to już się zaczynają korki i postoje, dlatego pamiętajcie o tym, żeby spoglądając na zegarek, może powiedzieć sobie, to już ten czas, że trzeba wyjechać w drogę.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: I a propos tego czasu, 10 minut nam zostało do godziny 7 Polski czwartek. Przypominam, gramy wyłącznie po polsku, a teraz Daria Zawiałow, Szarówka. A za naszymi oknami, no taka szarówka troszeczkę, chociaż słońce wstało. Wstało nam o godzinie 4.14, zajdzie o 20.56, to tych godzinach porannych. Więcej chmur niż słońca.

0: Krzysztof Krawczyk i Andrzej Piasek Piaseczny. Przytul mnie życiem. A propos przytulania, no to są tacy, a wydaje mi się, każda drużyna marzy o tym, żeby przytulić się do pucharu. No ale nie każdemu będzie to dane. Przypominam, dziś oczy skupione są na Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I to chyba temat numer jeden, bo przecież rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To wszystko w godzinach wieczornych, dopiero godzina 21. To pierwsze spotkanie. No i już spekulacje, kto zwycięży tegoroczny mundial. No, zalicza się Francję tutaj do głównych faworytów rozpoczynającego się dzisiaj mundialu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. 4 lata po przegranym finale w Katarze trójkolorowi liczą na rewanż. No i pytanie tylko, jak im pójdzie. Ale dziś nie trójkolorowi, ale Meksyk, Republika Południowej Afryki. To wszystko o godzinie 21. Ale do tego tematu, do mistrzostw FIFA 2026 wrócimy jeszcze na pewno nie raz, a już za chwilę na antenie Radia RDN Małopolska. Wiadomości punktualnie o 7, a do 7 pozostało nam 2,5 minuty.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Mamo, tato, mam plan!
9: Jaki?
8: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
9: To brzmi jak marzenie.
8: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
10: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
8: I żadnych wymówek.
11: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
1: Po reklamie.
3: Radio RDN Małopolska.
12: Polacy wśród wiernych obserwujących uroczystości w Sagrada Familia.
13: Dla mnie to przede wszystkim ten aspekt duchowy był niezmiernie istotny, głęboki i wydaje mi się, że warto było tu przyjechać.
12: Młodzi chcą pracować w wakacje. Ofert szukali na targach zorganizowanych w obiektach OHP w Tarnowie. Rodzina potrzebuje dziś promocji jak nigdy dotąd, mówią organizatorzy dużego wydarzenia w Tuchowie, które już w ten weekend. Wiadomości o 7, Aneta Mleczko zapraszam. Wieża Jezusa Chrystusa i krzyż górujące nad Bazyliką Sagrada Familia oficjalnie pobłogosławione. W setną rocznicę śmierci architekta budowli Antoniego Gaudiego symbolicznie zakończono budowę kościoła. Po uroczystej mszy świętej zgromadzeni byli świadkami widowiska muzyczno-audiowizualnego. Do pokazów wykorzystano drony i materiały pirotechniczne. Całość robiła gigantyczne wrażenie. Reporterce Agacie Król mówili o tym Polacy, którzy byli na miejscu.
14: Wszystko bardzo ładne. Najbardziej może te światła takie wielkie, duże, ładne.
15: Lubiłam bardzo te fuegos artificiales.
16: Sztuczne ognie.
15: I te los petardos.
16: Jesteśmy pod wrażeniem wszyscy. Wdzięczni za wizytę w Katalonii. Wdzięczni Gaudiemu za świątynię, za bazylikę. Po tylu latach ukończona. No i szczęśliwi, że mogliśmy w tym akcie uczestniczyć.
13: To było przeżycie, które było kwintesencją mojego pobytu tutaj. Przyjechałem tutaj ze Szczecina specjalnie. Natomiast cała reszta oprawa piękna, cudowna, na pewno ważna. Dla mnie to przede wszystkim ten aspekt duchowy był niezmiernie istotny, głęboki i wydaje mi się, że warto było tu przyjechać.
4: Jest to spełnienie moich marzeń i spełnienie oczekiwań. Drepczę sobie po Barcelonie już trzeci dzień śladami Gaudiego i to jest takie zwieńczenie po prostu całego tego mojego urodzinowego wyjazdu, który sobie sama w prezencie zafundowałam.
12: Uroczysta msza święta była ostatnim punktem wizyty papieża Leona XIV w Barcelonie. Z samego rana dzisiaj papież wyruszy na Wyspy Kanaryjskie. Na początek Las Palmas na Gran Canaria, następnie Santa Cruz na Teneryfie.
17: Słuchacie wiadomości RDN.
12: Młodzi chcą pracować w wakacje. Ofert szukali na targach zorganizowanych w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego w Tarnowie. Uczniowie tarnowskich szkół podkreślają, że chętnie zarobiliby pieniądze i rozwijali swoje umiejętności. Interesowali się m.in. pracą przy obsłudze klientów korzystających z kajaków. Co mogą robić młodzi i ile zarobić, to pytanie do szefowej firmy z Jurkowa, Beaty Mrozik.
18: Czyścimy kajaki, pontony, rowery, wystawiamy wszystko na wodę, puszczamy klientów. Starsi starzem, którzy już przepłynęli sobie kilka odcinków na Dunajcu, Jurków, Zakliczyn, Jurków i Seb, jeżeli przepłynęli to z rodzicami albo są pełnoletni, mogą szkolić klientów. Wydajemy kapoki, a później wszystko wraca z powrotem na bazę i tak przez cały dzień do wieczora.
19: Jeżeli ktoś naprawdę chce pracować, to ile jest w stanie zarobić wakacje?
18: Za dzień do 300 zł na rękę.
12: Na targach były także oferty pracy za granicą, m.in. do zrywania i sortowania kwiatów w Holandii, do budowlanki i wykończeniówki w Hiszpanii oraz oferty w Szwecji jako pracownik leśny do przycinania i sadzenia drzewek. Na drodze powiatowej w Marcinkowicach ruch jest wahadłowy. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Trwa przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w okolicy przejazdu kolejowego. Powstaną tu 4 dodatkowe pasy ruchu. Kierowcy włączający się do ruchu będą mogli skorzystać z prawo i lewo skrętu na drodze gminnej. Dodatkowe pasy będą też na powiatówce, po jednym od strony Limanowej i Chełmca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
20: Tutaj ze względu właśnie na prognozowany większy ruch na tych drogach prowadzących do stacji, wspólnie z samorządem uzgodniliśmy rozwiązanie dodatkowe, polegające na wytyczeniu nowych pasów do krętu. Nie jest to skomplikowana inwestycja drogowa.
12: Prace mają zakończyć się jeszcze w czerwcu. Przypomnijmy, że już od niedzieli na trasę Marcinkowice-Nowy Sącz wyruszą pociągi. Te przejadą nowym odcinkiem zmodernizowanej linii kolejowej 104.
17: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
12: Rodzina potrzebuje dziś promocji jak nigdy dotąd, przekonywali organizatorzy 15. Sanktuaryjnego Festynu Rodzinnego i 8. Powiatowego Święta Rodziny u Matki, które w niedzielę odbędzie się w Tuchowie. Starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma na antenie RDN Małopolska zwracał uwagę, że współczesny świat nie zawsze sprzyja budowaniu trwałych więzi, dlatego potrzebne są inicjatywy przypominające o znaczeniu rodziny i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
21: Dla nas to święto niedzielne jest ogromnie ważne, jako dla powiatu tarnowskiego, ale też dla ludzi, którzy prezentują pewne wartości. Niestety ten trend negatywny z Europy dotarł do nas i dlatego takie ważne wydarzenia muszą się odbywać w naszym rejonie. Musimy przeciwdziałać, musimy jakieś wykonywać działania, które będą promowały rodzinę, ale też i dzietność, ponieważ obserwujemy to, choćby nawet po statystykach urodzeń dzieci w poszczególnych gminach, co się też przekłada na sytuację w oświacie, ale przede wszystkim to, żeby jednak utrwalać te wartości, które są od wielu pokoleń dla nas, chrześcijan, bardzo ważne. Dlatego to święto jest w Tuchowie u matki.
12: 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki odbędą się w niedzielę przy sanktuarium w Tuchowie na Górnym Parkingu. W programie są m.in. msza święta w intencji rodzin o godzinie 14, występy artystyczne oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Wierni już niebawem zobaczą go w odnowionej odsłonie z rozjaśnioną twarzą, odzyskanymi oryginalnymi kolorami w pięknej, wotywnej sukni.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Przed chwilą byliśmy w Hiszpanii, w Barcelonie. No jeżeli ktoś szuka słońca, no to powiemy tak, tam na pewno to słońce znajdzie. Hiszpania, Portugalia, południem Francji, południem Włoch, słoneczne. A u nas chmury, deszcz i chłodno, 17 stopni. Taka pogoda nie tylko w godzinach porannych, ale i po południu, w godzinach wieczornych. Troszeczkę powinno nam się to wszystko pozmieniać.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Chociaż już te zmiany będziemy odczuwać w godzinach późno popołudniowych, 16-17, przejaśnienia, a nawet może pojawić się słońce. Tak więc czekamy na to słoneczko, nie będziemy mieli nic przeciwko, jeżeli pojawi nam się dużo wcześniej, nawet i teraz, o 7:07. Dlaczego nie? Mogłoby nam zaświecić i towarzyszyć w drodze, na przykład do pracy. Chcielibyśmy, żeby tak było, no ale na razie wygląda na to, że ma całkiem inne plany. 7:07, Mysłowic. No za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza i sprawdzimy nasze plany.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
5: To była autopromocja.

17 minut mamy po godzinie 7. Zaglądamy do naszego kalendarza. No i spoglądamy, jak wygląda ten dzień. 162 dzień roku. Do końca roku 203 dni nam pozostało. Mamy cały czas wiosnę. Lato rozpocznie nam się za 10 dni. 21 czerwca. Dzisiaj dzień trwa 16 godzin 42 minuty. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 59 minut, ale krótszy jeszcze od najdłuższego dnia w roku o 4 minuty, czyli jeszcze nam tego dnia przybywa i przybędzie nam jeszcze 4 minuty. No, a później, no niestety, dni będą coraz krótsze. No i jesień, ale nie, o jesieni nie mówimy, bo przecież mamy wiosnę, później lato i cieszymy się ładną pogodą, chociaż dzisiaj to bardziej jesienna pogoda niż letnia. Dobrze, zostawmy sobie pogodę, na pogodę jeszcze przyjdzie czas. W kalendarzu dziś swój dzień ma Paula, Barnaba, Anastazy, Radomiła, Fortunat, Jan, Felix, Teodozja, Flora i Radomił. No i dziś w kalendarzu, oj, taki mamy bardzo ciekawy dzień w kalendarzu świąt nietypowych, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. A jak Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to powinniśmy jakąś tutaj zabawę już samego rana wymyślić. No pytanie tylko jaką. A propos właśnie zabawy, no i to jest taka informacja zatrważająca, bo okazuje się, że 1 na 5 dzieci w wieku od 2 do 4 lat nie bawi się z rodzicami w domu. Alarmująca, bardzo alarmująca statystyka. No niestety rodzice coraz bardziej tutaj skupieni na pracy niż na tych pociechach. Nie mają czasu na te zabawy. No i zabawa przestała być przywilejem, a stała się tutaj, okazuje się, takim międzynarodowo chronionym prawem każdego dziecka. Konwencja ratyfikowana przez 196 państw zobowiązuje rządy całego świata do stworzenia warunków swobodnej zabawy dla tych najmłodszych, dla dzieci. A wizja bardzo ambitna. Zabawa nie była traktowana jako dodatkowa aktywność, ale jako niezbędny element dzieciństwa. No właśnie, element dzieciństwa, niezbędny element dzieciństwa, którym ważne jest jako nie tylko prawo do edukacji czy opieki zdrowotnej. Tak więc proszę o tej zabawie nie zapominać. No i też proszę nie zapominać o tym, że pomimo tego wieku, już dorosłego wieku, no to jeszcze też takimi gdzieś tam w środku jesteśmy takimi małymi dziećmi i też pamiętajmy o tej zabawie, że też i nam się ta zabawa należy. No to pozostańmy przy tej zabawie, przy takiej muzycznej zabawie. Zabawa w stylu folk, z pozdrowieniami, z życzeniami dla naszych solenizantów. Krzysztof Krawczyk.

Zabawa w stylu folk przypomina Międzynarodowym Dniem Zabawy. No i niestety zabawa systematycznie znika z naszego dzieciństwa. Mijające dekady pokazały taką bardzo bolesną prawdę. No i też pokazują badania naukowe, współczesne dzieci mają znacznie mniej czasu na swobodną zabawę niż ich rówieśnicy sprzed kilku lat. No i chyba każdy z nas dobrze by pamięta, jak te nasze zabawy wyglądały, jak teraz wyglądają te zabawy najmłodszych. No ale proszę pamiętać, że nie tylko zabawy tutaj dotyczą tych najmłodszych, ale też my starsi też powinni mieć chwilę czasu, no, żeby się odprężyć, no i z tymi najmniejszymi, najmłodszymi też my zabawić. I a propos odprężenia, a propos zabawy, no to czeka nas dobrych kilkadziesiąt dni zabawy przed telewizorem, ale mam nadzieję, że nie będziemy cały czas tego czasu spędzać przed telewizorem, no chyba, że ktoś się wybierze do Meksyku, do Kanady albo do Stanów Zjednoczonych, bo Mundial nam się dzisiaj rozpoczyna 11 właśnie czerwca i tutaj Estadio Azteca w Meksyku. Oficjalne rozpoczęcie właśnie dziś. Grają gospodarze z reprezentacją RPA. No o 21:00 to wszystko rozpoczyna się. No ale przed pierwszym gwizdkiem, no to oczywiście ceremonia otwarcia i Shakira, między innymi Burna Boy. No i gwiazdy jeszcze muzyczne, które się pojawią w Meksyku. Później 12 czerwca kolejne otwarcie. To otwarcie Kanada i Stany Zjednoczone. Tam też gwiazdy. No i pierwsze spotkania, czyli Kanada, to tutaj między innymi gospodarze zmierzą się z Bośnią Hercegowiną. No i tutaj na kanadyjskim stadionie w Toronto Alanis Morissette i Michael Bublé obowiązkowo, no bo to przecież jak nie o nim, to kto by tutaj mógł wystąpić na scenie, kanadyjskiej scenie muzycznej, szczególnie podczas Mistrzostw Świata. A później również jutro Stany Zjednoczone, Los Angeles, no i Stany zagrają z Paragwajem, Stany Zjednoczone. No i też otwarcie, wielkie otwarcie i też kolejne gwiazdy, między innymi Katy Perry. Tak więc dwa dni ceremonii otwarcia, chociaż to główna ta ceremonia, to przypominam, to dziś Meksyk, Estadio Azteca o 21:00, a później pierwsze spotkanie. No i kolejne spotkania, które nam będą towarzyszyły, ale na bieżąco będziemy omawiać, no i przede wszystkim przedstawiać drużyny, które będą brały udział w kolejnych dniach. Mundial rozpoczęty. No i czekamy na te pierwsze wyniki, bo to jest bardzo ważne, kto tą pierwszą bramkę podczas tegorocznego mundialu, podczas tegorocznych Mistrzostw Świata zdobędzie. Przypominam, dziś grupa A, faza grupowa, Meksyk, Republika Południowej Afryki, to godzina 21:00. No i spotkania zazwyczaj to albo 21:00, albo 4:00, 3:00 nad ranem. Noce zerwane będą na pewno. Sport, między innymi piłka nożna, już za chwilę, 7:30 na antenie Radia Ardent Małopolska. Do tego czasu z ciszą pośród czterech ścian Ania Wyszkoni.

0: naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai. Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Radiowe kino plenerowe.
6: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
8: Po reklamie.
9: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
10: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Dziś w stolicy Meksyku rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. O 21.00 reprezentacja gospodarzy podejmie Republikę Południowej Afryki. Mundial, po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, zostanie rozegrany nie tylko w Meksyku, ale także w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Potrwa do 19 lipca, a prosto z Meksyku nadaje Jan Pachlowski.
11: Przyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych do miasta Meksyk już na lotnisku można zauważyć, jak zbliżający się Mundial jest głęboko zakorzeniony w świadomości Meksykanów. Pełne samoloty kibiców meksykańskich, którzy na stałe zamieszkują w USA, ale przylatują do stolicy, aby poczuć w ojczyźnie atmosferę tego wydarzenia. Już na lotnisku słychać śpiewy.
12: Se alegra cielito, lindo los corazones.
11: Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum ogłosiła, że zajęcia szkolne w mieście Meksyk zostaną zawieszone podczas inauguracji Mistrzostw Świata, a pracownicy urzędów swoje obowiązki będą wykonywać zdalnie.
13: Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu. Biorąc pod uwagę, że mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu, dla Meksykanów przynajmniej.
11: Podkreśla nasza rodaczka Anna Olzacka, od wielu lat mieszkająca w meksykańskiej stolicy.
10: Zostajemy w temacie piłki nożnej. Sądeczanka Paulina Tomasiak zaliczyła kolejny występ w reprezentacji Polski, ale biało-czerwone przegrały 1-3 z Holandią. Polki zajęły ostatnie miejsce w grupie B eliminacji do Mistrzostw Świata. W kwalifikacjach podopieczne Niny Patalon zdobyły tylko 1 punkt. To oznacza również, że spadły do dywizji B Ligi Narodów. Jesienią zagrają w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w Brazylii. Metal Tarnów stracił szansę na utrzymanie w piłkarskiej czwartej lidze. Zawodnicy z Warsztatowej przegrali wyjazdowe spotkanie z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska 0-3. Metal ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie w lidze z rezerwami Hutnika Kraków, ale bez względu na wynik Tarnowianie spadną do piątej ligi, w której zagrają w przyszłym sezonie. A w najbliższą niedzielę hala Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Krupniczej gościć będzie uczestników Mistrzostw Województwa Małopolskiego Masters w tenisie stołowym. Rywalizacja mężczyzn będzie się odbywać w czterech grupach wiekowych, a wezmą w niej udział zawodnicy od 40 lat wzwyż. Kobiety zmierzą się natomiast w jednej kategorii Open dla zawodniczek wieku 40 lat i starszych. Turniej rozpocznie się o 10, a jego zakończenie połączone z rozdaniem nagród przewidziane jest na godzinę 14, przypomnę, w niedzielę.
9: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: W całej Polsce chmury dominują, te chmury nam cały czas ciemne przemieszczają z południowego na zachodu na północnym wschód. Maksymalnie dziś to 17 stopni, jeszcze w godzinach przedpołudniowych spodziewane są opady deszczu, tak więc proszę ten parasol mieć przy sobie, przyda nam się, chociaż w godzinach popołudniowych, późno popołudniowych już ten parasol możemy schować, będą występować przejaśnienia. Teraz 14 stopni.
14: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Jutro już 19 stopni, przed południem jeszcze chmury, ale po południu już powinno być słonecznie. Teraz o poranku sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Wspominałem, że opady deszczu, no to jak opady deszczu, to i muzycznie też deszcz nam pada. A to za sprawą Sydneya Polaka w polski czwartek, 25 minut przed 8:00, deszcz.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Mamo, tato, mam plan!
6: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Tyłobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwy rycerzem.
6: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
7: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja bez zdarzeń drogowych. Bardzo dobre informacje, mówi oficer dyżurny Komendy Policji Tarnowskiej. No to zobaczmy sobie na ulicę, a przy okazji ulicy, no przypominamy o tych zmianach przepisów od czerwca, od 3 czerwca dokładnie, tutaj do 16 roku życia, jadąc rowerem czy hulajnogą, ci najmłodsi muszą mieć obowiązkowo kaski. To jest jeden przepis, który nam wszedł w życie. Kolejny to 10 czerwca, czyli wczoraj zmieniły się zasady rejestracji używanego samochodu. Kierowcy, którzy chcą zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, nie muszą już ich przynosić do Wydziału Komunikacji, tak więc to jest dobra informacja. Nie trzeba odkręcać tych tablic, z tymi tablicami iść do Wydziału Komunikacji. Po prostu wystarczy tutaj napisać oświadczenie, no i w tym oświadczeniu należy przedstawić, że tablice są tutaj numery takie same. Na tym oświadczeniu należy napisać, że tablice są czytelne, spełniają aktualne wymogi formalne, no i nie trzeba tych tablic rejestracyjnych okazywać już urzędnikowi. To weszło w życie 10 czerwca, czyli wczoraj, a do tej pory właściciel samochodu, który chciał zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne, no musiał je ściągnąć z samochodu, przedstawiać w urzędzie, no i to w ogóle nie miało znaczenia, że numery pozostawały takie same, a teraz, no przynajmniej piszemy oświadczenie, pokazujemy, no i proszę bardzo, przepis, który od lat irytował kierowców, teraz nam się zmienił. Tak więc przypominam, ten przepis wszedł w życie wczoraj. No to jeszcze ulice. Zobaczmy sobie, jak wyglądają. O poranku ulica Tarnowa. Przed 7:00 przypominam, idealnie było. Nie zatrzymywaliśmy się. Przejechaliśmy przez całe miasto bez postoju. A teraz już z postojami. Z postojem na ulicy Gumnickiej od Mostowej do Dąbrowskiego. Spore ruchy na Konarskiego. Krótki postój na rondzie Sikorskiego, Krakowska, Narutowicza praktycznie z każdej strony. Postój na Klikowskiej. Tu już dłuższy postój od Paderewskiego, Wieniawskiego do ronda Słowackiego Szkotnik, jadąc w kierunku Solidarności. Klikowska, ciąg dalszy to od Jabłoniowej, Miętowej, powoli do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Zobaczmy sobie na Słonecznej. Słoneczna to tak w miarę spokojnie. Natomiast na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, też czeka zmotoryzowanych krótki postój. Mościce, Alej Kwiatkowskiego od strony Mościckiego bez problemów do Czerwonych Klonów. Od strony Witosa troszeczkę więcej tych samochodów, ale też nie zatrzymujemy się. Z Belitowska płynnie i zobaczmy sobie jeszcze Koszyc. Tutaj też płynnie do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska dojeżdżamy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Pamiętajcie, zmotoryzowani, tutaj te warunki na naszych drogach nie są idealne, bo przecież ten deszcz nam pada, będzie padało, kałuże na naszych ulicach, tak więc powoli, ostrożnie, noga z gazu, odległości między pojazdami zachowane, no i też pamiętajcie, uważajcie tutaj na przechodniów. Często pod parasolem nie zawsze widzą to, co się dzieje na drodze, dlatego tutaj szczególny apel o tą ostrożność i bezpieczeństwo. 13 minut do 8:00.

Grupa Red Lips w polski czwartek. Tu i teraz. No tak, tu, nie teraz, ale za chwilę. Za chwilę nasza poranna rozmowa, dokładnie po godzinie 8. Poranna rozmowa na antenie Radia 1 Małopolska z cyklu Słowo za Słowo 8.10. A dziś gościem radia burmistrz Brzeska Tomasz Mlatocha. A do 8 pozostało nam jeszcze 6,5 minuty.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się nasze fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od złoty 44 za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.
2: Papież Leon XIV poświęcił wieżę Jezusa w Bazylice Sagrada Familia. Ponad 130 rodzin odebrało w Nowym Sączu klucze do własnego M.
3: Bardzo mi zależało na tym mieszkaniu i bardzo go potrzebuję.
2: Do Tuchowa wraca największy skarb sanktuarium. Wierni zobaczą odnowiony wizerunek Matki Bożej. Młodzi chcą pracować w wakacje. Ofert szukali na targach zorganizowanych w obiektach OHP.
4: Chciałabym jakoś sobie dorobić na wakacje, na jakieś swoje zachcianki.
2: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. 172,5 metra, tyle mierzy najwyższy kościół na świecie. Papież Leon XIV poświęcił wieżę Chrystusa Bazyliki Sagrada Familia. W inauguracji wzięło udział kilka tysięcy osób, hiszpańska para królewska oraz premier kraju. Uroczystość przypadła dokładnie w setną rocznicę śmierci Antonio Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Paweł Pawlica.
5: Śpiew chórów z całej Katalonii, dźwięk dzwonów i organów, a także widowisko świetlne z wykorzystaniem dronów, sztucznych ogni, tysięcy lamp i reflektorów. Tak Barcelona zaprezentowała światu najwyższą kościelną wieżę, którą zwieńcza czteroramienny, przeszklony krzyż. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu. Mówił papież Leon XIV. Otwarcie wieży nie kończy budowy świątyni, która powstaje od 144 lat. Fundacja Sagrada Familia teraz będzie koncentrować się na pracach przy fasadzie Glorii i głównym wejściu do Bazyliki. Prace według różnych szacunków potrwają od 10 do 12 lat.
2: Trzy nowe bloki przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu zostały oddane lokatorom. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło pracę w segmentach B, C i D. Osoby, które zakwalifikowały się w ramach naborów, mogły po raz pierwszy zobaczyć swoje mieszkania.
6: Cieszę się, że w końcu się udało, bo trochę by czekali na to.
7: Prawie rok od pierwszych naborów, aż po drugi nabór.
6: Cenowo bodajże lepszy jest i jakoś człowiek się pewniej czuje, niż jakby właściciel jakiś inny był.
8: Nie zastanawialiśmy się długo, bo jesteśmy po ślubie, no i szukaliśmy czegoś, żeby się zatrzymać.
9: My się cieszymy, że właśnie już za niedługo faktycznie będziemy mieć taki swój kąt teraz.
10: Na pewno jestem w szoku, że na tyle wniosków udało się jednak dostać to mieszkanie. I w sumie podoba mi się bardzo, jak zostało wybudowane tutaj wszystko.
3: Bardzo mi zależało na tym mieszkaniu i bardzo go potrzebuję akurat. Teraz jestem na mieszkaniu, które jest bardzo drogie, bo około 3 tysięcy płacę za mieszkanie, także jest to duży plus dla mnie.
2: W trzech segmentach jest w sumie 137 mieszkań.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Sanktuarium w Tuchowie przygotowuje się na powrót swojego największego skarbu. Już wkrótce do Bazyliki wróci cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej, który przez ostatnie miesiące przechodził specjalistyczne prace konserwatorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak podkreśla kustosz sanktuarium, ojciec Grzegorz Gut, wierni zobaczą obraz w nieco innej odsłonie niż dotychczas. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się wydobyć oryginalne kolory sprzed 500 lat i rozjaśnić wizerunek. Odsłoniła się czerwona suknia Matki Bożej oraz zielony płaszcz ze złotymi ornamentami. Z okazji renowacji dzieła powstała również bogato zdobiona sukienka okrywająca obraz. To wyjątkowy element wizerunku, ponieważ powstał z wotów składanych przez pielgrzymów. Naszywaniem zdobień zajęła się siostra Rita Bernardynka Klauzurowa z Krakowa, której zajęło to ponad 3 miesiące. Jak mówił na antenie RDN ojciec Grzegorz Gut, wśród darów przekazywanych Matce Bożej znalazły się m.in. złote pierścionki, obrączki, łańcuszki oraz korale ofiarowane jako wyraz wdzięczności za otrzymane łaski.
12: To nie jest tylko taka zwykła biżuteria, to nie są tylko zwykłe świecidełka, natomiast każdy ten drobiazg to jest jakieś doświadczenie, jakiś łask w czyimś życiu, za przyczyną Matki Bożej Tuchowskiej. Tam jest wiele obrączek, gdzie już na przykład starsi małżonkowie przychodzili, że już im już te obrączki nie są potrzebne, przeżyli pięknie całe życie, zawdzięczają to życie Matce Bożej Tuchowskiej, zawdzięczają jej dzieci, wnuki, wielką, dużą rodzinę, więc te obrączki są splecione wstążką, ofiarowują na suknię Matki Bożej Tuchowskiej. Wszystko tam jest powszywane też to. Są też małe stópki, to jest małe takie wotum dziękczyny za cud narodzin dziecka, gdzie w zasadzie nie dawano szans, ciąża była zagrożona, natomiast jednak wiara przezwyciężyła wszelkie obawy i trudności.
2: Powrót Matki Bożej Tuchowskiej z Krakowa do sanktuarium na Lipowym Wzgórzu będzie miał uroczysty charakter. Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi 20 czerwca, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i powitania wizerunku przez wiernych. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. Następnie obraz zostanie przeniesiony do bazyliki katedralnej w Tarnowie, gdzie będzie kilka godzin, a następnie pod eskortą zostanie przewieziony do Tuchowa. Powrót cudownego obrazu poprzedzi jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w regionie. Już w lipcu do Tuchowa przybędą tysiące pielgrzymów na Wielki Odpust Tuchowski. Młodzi chcą pracować w wakacje. Ofert szukali na targach zorganizowanych w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego w Tarnowie.
4: Chciałabym jakoś sobie dorobić na wakacje, na jakieś swoje zachcianki, no i też jakoś dokształcić te moje umiejętności w różnych dziedzinach.
13: Pasuje znaleźć sobie taką ofertę pracy, która będzie na przykład dawała nam mnóstwo wolnego czasu, nie będzie jakoś bardzo wymagająca, bo nie jesteśmy wszyscy pełnoletni. No i przede wszystkim będzie nam pasować, nie? Bo wiadomo, kasa się przyda każdemu.
14: Chcielibyście pracować w wakacje?
15: Tak. Planuję zarobić sobie pieniądze na auto.
14: I co chciałbyś robić?
15: Może magazynier czy coś w tym stylu.
16: No ja się zastanawiałam nad kelnerem. Jeszcze nie pracowałam. Może w te wakacje coś się zmieni. Może znajdę pracę, ale w tym wieku to trochę ciężko znaleźć.
2: Na targach były także oferty pracy za granicą, do zrywania i sortowania kwiatków w Holandii, do budowlanki i wykończeniówki w Hiszpanii oraz oferty w Szwecji jako pracownik leśny do przycinania i sadzenia drzewek. Zarobki w Holandii za godzinę pracy to ponad 14 euro, a w przypadku pracy na budowie to około 2000 euro miesięcznie. Organizatorem targów było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie. Kto nie zdążył na targi, może odwiedzić Młodzieżowe Biuro Pracy przy ulicy Mościckiego 27 w Tarnowie. Tyle o tej porze. Kolejne o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, a po 9:00 audycja Rozgryźć Kościół. Gośćmi będą Sławomir Barszcz, Damian Sowa, Marcin Kucharczyk, organizatorzy drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Tarnowie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Czwartek pochmurnym, z opadami deszczu i te opady deszczu spodziewane są jeszcze w tych godzinach porannych. Po południu, późnym popołudniem, przejaśnienia około godziny 16-17. Temperatura maksymalnie dziś to tylko 17 stopni. My teraz mamy 13-14 stopni. Jutro troszeczkę cieplej, 19, ale chmury w dalszym ciągu przed południem.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jutro przed południem chmury, ale po południu już powinno nam się zrobić słonecznie. No i chmury jeszcze będą dominować dzisiaj w nocy. W nocy temperatura 10 stopni. O poranku teraz sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
9: Radiowe kino plenerowe.
2: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut już po godzinie 8, czyli poranna rozmowa, słowo za słowo w studiu już naszym gościem. Rozmowę dziś prowadzi Tomasz Graczewski.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich Państwa przed radioodbiornikami.
3: Panie burmistrzu, zacznijmy tę rozmowę od wojska, bo ostatnio, gdy się spotkaliśmy, mówił pan o planach, o realnej perspektywie. Czy teraz ta perspektywa jest bliższa albo jeszcze bardziej realna?
4: Tak, ona się w zasadzie materializuje. Mamy jakby zapowiedź, że jest bardzo duża szansa, że myślę, że jeszcze w tym roku przynajmniej jedna kompania Wojsk Obrony Terytorialnej znajdzie swoje miejsce w Brzesku. Jedna kompania, to mówimy około grupie 100 żołnierzy na początek, plus oczywiście cała obsługa logistyczna, no i wszystkie te struktury, które są potrzebne, aby ta kompania mogła funkcjonować. No, dla nas jest to bardzo dobra wiadomość. Wiemy, że Wojska Obrony Terytorialnej to nie tylko służba w czasie powiedzmy tej wojennych różnych zawieruch, ale również wojska te służą mieszkańcom podczas różnych nawałnic, powodzi, podtopień. Pamiętamy, jak dużą rolę te wojska odegrały, chociażby na Dolnym Śląsku, kiedy to nie tak dawno tam wystąpiły poważne powodzie. I myślę, że taka struktura na pewno powiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i całego powiatu.
3: No, powiedział pan, że znajdzie miejsce w Brzesku. Jakie to będzie miejsce? Bo ostatnio rozmawialiśmy, to na stole była opcja tak zwanej starej ujeżdżalni, no ale od tamtej pory trochę się zmieniło. Zwolniła się dotychczasowa komenda policji.
4: Owszem, ta opcja starej ujeżdżalni nadal pozostaje. Pozostaje również jakby cały czas brana pod uwagę jest lokalizacja też na ulicy Mickiewicza. Tam jest budynek Agencji Mienia Wojskowego, ale faktycznie zwolniła się komenda po policji powiatowej. Komenda powiatowa policji przeniosła się do nowej lokalizacji, tuż nieopodal szpitala, blisko przy wjeździe na obwodnicę, na autostradę. No i stary budynek na ulicy Szczepanowskiej jest rozważany jako właśnie miejsce lokowania takiej jednej kompanii WOT-u. Rozmowy cały czas trwają, pewne formalności muszą zostać dopełnione. Póki co dysponentem tego obiektu jest pan starosta brzeski, ale myślę, że tutaj w rozmowach z panem wojewodą uda się dojść do porozumienia i ten budynek będzie mógł zostać przejęty i zagospodarowany przez wojsko.
3: Obecność wojska w Brzesku to element takich szerszych działań Ministerstwa Obrony Narodowej, szerszych planów, bo słyszymy o planach na Łapanów oraz na Tarnów. W przypadku Tarnowa słyszymy o tym, że będzie to około 2000 żołnierzy stacjonowało, że będą nowe miejsca pracy, że poprawi się bezpieczeństwo. A co na tym zyska Brzesko, że będziecie mieli stacjonujące Wojska Obrony Terytorialnej, poza tym, co pan już wspomniał o tym aspekcie ochrony ludności?
4: Znaczy, tu mówimy o, na początku wspomniałem o tak naprawdę jednej kompanii. Ja myślę, że to będzie się rozwijało, przynajmniej takie zapowiedzi są, ale ten początek ma się zacząć od jednej kompanii. Natomiast no, z wojskiem przychodzi dużo potrzeb związanych z gospodarką mieszkaniową. Są potrzebne miejsca w szkołach, w przedszkolach. My takie miejsca mamy. Wiemy, że z demografią nie jest najlepiej generalnie w całej Polsce. No i żołnierze w dobrych miejscach chętnie się osiedlają, chętnie lokują swoje rodziny i tam swój byt wiążą z daną ziemią, z daną przestrzenią. Więc pod kątem, myślę, również gospodarczym są również szkoły średnie na terenie powiatu brzeskiego. Myślę, że słownie można uruchomić też klasy mundurowe. No a potem też miejsca pracy dla tej młodzieży łatwiej uzyskać, jeżeli wojsko faktycznie zostanie ulokowane na terenie naszej gminy, naszego powiatu.
3: To skoro tak wywołaliśmy ten temat ochrony ludności i obrony cywilnej, to są projekty, które w ostatnich latach szczególnie są, nazwijmy to, premiowane. Duże środki są w poszczególnych województwach na to przeznaczane. Co w tej materii robi Brzesko? Co planuje robić gmina Brzesko?
4: No, ostatnią edycję zakończyliśmy bardzo dobrym wynikiem. Bardzo dużo zakupów zrealizowaliśmy. Doposażyliśmy nasze spółki, które stały się pod podmiotami obrony cywilnej, bo moim zarządzeniem powołałem te spółki jako podmioty obrony cywilnej. One też powinny służyć mieszkańcom, oprócz tego, że normalnie funkcjonują, wykonują zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. No to mając odpowiedni sprzęt, odpowiednią infrastrukturę w sytuacjach kryzysowych, one też powinny być odpowiednio wykorzystane, ale wcześniej doposażone i takie doposażenie zrealizowaliśmy. Zakupiliśmy samochody strażackie, zakupiliśmy sprzęt, umundurowanie dla strażaków, agregaty prądotwórcze, które również zostały rozmieszczone i zarówno w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, ale też chcemy zrobić podpięcia przy każdym budynku użyteczności publicznej, tak aby każda jedna szkoła, przedszkole miało przyłącz specjalny dla agregatów prądotwórczych. To jest bardzo ważne przy sytuacji, kiedy na przykład nie ma prądu. No wiadomo, że rodzice, żeby móc iść pracować, móc wykonywać swoje codzienne czynności, obowiązki, no chcą mieć gwarancję tego, że ich dzieci będą odpowiednio zabezpieczone, że będą zaopiekowane w szkołach, przedszkolach, no więc taka infrastruktura jest potrzebna. Przygotowaliśmy również projekty budowy magazynów obrony cywilnej. Mamy dosyć dużo tego sprzętu, ale też no chociażby samych worków, które służą do podczas podtopień lokalnych czy powodzi. W naszym przypadku, patrząc na wielkość gminy, to jest 50 tysięcy worków. To są agregaty prądotwórcze, to są różne wodery, to są najaśnice i mnóstwo innego sprzętu. No i takie magazyny będziemy budować, bo póki co ten, który mamy obok urzędu, to tak naprawdę jest stary, nieduży garaż w bardzo, można powiedzieć, kiepskim stanie i niewiele z niego już można wykrzesać. Dlatego będzie budowany duży magazyn 18 na 12 metrów w jednej z miejscowości. Taki wniosek został złożony i w zasadzie został już zatwierdzony. Mamy nadzieję, że lada dzień dojdzie do podpisania umowy między nami a panem wojewodą i środki zostaną przekazane i ta budowa będzie mogła się rozpocząć, ale też magazyny kontenerowe, które będą odpowiednio wyposażone i w razie potrzeby będą mogły być dysponowane na miejsce koncentracji zagrożeń, tak żeby już cały sprzęt przewieźć, żeby mógł służyć czy to strażakom, odpowiednim służbom, czy to też nawet Wojsku Obrony Terytorialnej. Jeżeli taka potrzeba będzie, a módlmy się, żeby takich potrzeb było jak najmniej.
3: Starosta Brzeski na naszej antenie mówił w jednej z rozmów, że powiat będzie chciał stawiać na systemy łączności, szczególnie na południu powiatu, który jest pagórkowaty i zdarzają się miejsca, w których z zasięgiem w sytuacji kryzysowej może być trudno. Czy gmina Brzesko też będzie jakoś w ten system łączności takiej awaryjnej inwestować?
4: Tak, oczywiście, nawet nie tylko w awaryjny, ale zastępujemy cały sprzęt łączności. Po pierwsze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, bo to są jednostki, które są podległe bezpośrednio gminie, to jest 10 jednostek i tutaj z tego sprzętu takiego analogowego na najnowszy cyfrowy przechodzimy i taki potężny wniosek zakupowy też został przygotowany i w zasadzie on jest zatwierdzony, więc do realizacji dojdzie, ale również będą uzbrajane w to wszystkie inne podmioty gminne, te, które w sytuacjach kryzysowych tą łączność powinny mieć. Dodatkowo na wieży widokowej na Bochańcu też zamontowaliśmy specjalną antenę, więc my raczej z tą łącznością za jakiś czas problemów mieć nie powinniśmy. Dodatkowo cały system alarmowania poprawiamy. Zakupiliśmy już kilka całkowicie nowych syren, które są rozlokowane w kilku miejscach na terenie miasta, ale też na każdej remizie ochotniczej straży pożarnej. One zostały specjalnie przesterowane, tak aby różne sygnały mogły być przez nie dźwiękowe wydawane. Do tej pory to najczęściej były używane przez strażaków ochotników, a wiemy, że ten system alarmowania się zmienia i to zostały wszystkie te syreny przesterowane. Dosyć sporo to kosztowało pieniędzy, ale myślę, że to była bardzo ważna też rzecz. Także z jednej strony łączność, oczywiście ją budujemy, poprawiamy, a z drugiej strony jest cały system alarmowania.
3: To teraz przejdźmy do kwestii inwestycji drogowych na terenie gminy Brzesko, bo tak się złożyło w czasie, że sporo przetargów rozstrzygniętych. Zapytam najpierw ogólnie, jaka łączna kwota przewidziana na najbliższy czas do zrealizowania, gdzie te drogi powstaną, o jakim kilometrażu?
4: to jest kilkanaście dróg, które zostaną zmodernizowane w tym roku. Już w tym momencie rozpoczęły się prace na ulicy Gibałówka. To jest droga łącząca Szczepanów z Mokrzyskami, jakby równoległa do ulicy Parafialnej. Tam jest wymieniana podbudowa cała, będą robione dwie warstwy nawierzchni, oczywiście pobocza do tego. Rozstrzygnięty już jest przetarg na ulicę Powstańców Warszawy. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku są to kwoty bliskie miliona złotych. Dodatkowo otwarliśmy w ostatnich dniach też przetarg oferty na wykonanie kilkunastu innych dróg, które zaplanowaliśmy. To są i krótsze, i dłuższe odcinki, krótsze i dłuższe drogi, bo wiadomo, że w samym mieście no to są krótkie drogi, tak jak na przykład Władysława Jagieły, czy też ulica Słowackiego, czy też Robotnicza, Władysława Okietka i wiele, wiele innych. Pewnie nie sposób je tutaj wszystkie wymienić, ale to są bardzo różne kwoty i różne kilometraże, bo jedne drogi, tak jak wspomniana Powstańców Warszawy na tym odcinku, który remontujemy, czyli wzdłuż galerii, to jest 312 metrów, a na przykład ulica Gibałówka to jest 1,3 km. Więc trudno to jest sumować, dlatego że proszę zauważyć, że nawet ta droga 300-metrowa, ona będzie kosztować tyle, co w sołectwie na przykład droga, która ma 1,3 km, więc równać ich ze sobą nie ma sensu, ale na pewno warto te drogi realizować, inwestować, więc co najmniej kilkanaście dróg zostanie dogłębnie zmodernizowanych, plus oczywiście będziemy ruszać z bieżącymi remontami.
3: I to wszystko chcecie zrealizować jeszcze w 2026 roku?
4: Zdecydowanie tak. My jesteśmy w tym zaprawieni. Czasem nawet były trochę skargi na mnie przez mieszkańców, że rozkopałem całe miasto, bo kiedyś takie głosy też słyszałem z kilku miejsc. No jak to jest, że tyle inwestycji, tyle dróg naraz remontujemy? No bo rzeczywiście, no wiadomo, jeżeli się rozpoczyna remont, no to zaczynają się objazdy. Czasem jedna droga powoduje, że no niestety ten ruch chwilami w czasie tych prac, zwłaszcza układaniu masy asfaltowej, jest utrudniony, czy wtedy, kiedy dochodzi do regulacji studzienek, bo warto wspomnieć też, że czasem krótki odcinek, a tych studzienek jest kilkadziesiąt. Także no tu mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. No niestety te procesy inwestycyjne rządzą się swoimi prawami, ale myślę, że jeżeli już te remonty zostaną wykonane, to po prostu będzie po pierwsze i komfortowo, i bezpieczniej.
3: To skoro mowa o działaniach inwestycyjnych, a wcześniej pan tak wspomniał o demografii, to chciałbym zapytać o losy SIM-u w Okocimiu. Czy roboty mają się już ku końcowi, kiedy przekazanie kluczy nowym mieszkańcom gminy najprawdopodobniej?
4: No bardzo dobrze wygląda ta inwestycja. Ja myślę, że na koniec wakacji, najdalej początek września, mieszkańcy otrzymają klucze do swoich mieszkań. Przypomnę, że to jest ponad 40 mieszkań bardzo pięknych budynków położonych na widokowej, malowniczej działce. W zasadzie no, większość tych mieszkań już jest gotowa, w sensie powiedzmy sobie tynków, malowania, instalacji elektrycznych, wodnych czy wszystkich innych, które są niezbędne. Natomiast no, trwa jeszcze pewne prace wykończeniowe oraz prace na zewnątrz, związane chociażby z odwodnieniem, z niwelacją terenu, ułożeniem kostek brukowych, alejek, ścieżek, całej infrastruktury wokół tych budynków. Także patrząc na ten proces inwestycyjny, przebiega on zgodnie z planem. Byłem ostatnio kilka dni temu, oglądałem te mieszkania, wyglądają naprawdę wspaniale, a udało mi się trafić na taki dzień bardzo pogodny, więc te widoki, które się stamtąd rozcielały, były jeszcze piękniejsze.
3: A komplet lokali jest już przydzielony?
4: Owszem, co prawda były nabory, to było 3 nabory, jak dobrze pamiętam, dlatego że część osób zapisała się, później się wycofała. No to był początek tego procesu i mieszkańcy nie wiedzieli, czy ci wnioskodawcy nie wiedzieli. Trochę z niedowierzaniem podchodzili do tej inwestycji. No a dzisiaj widać, że ci, którzy zdecydowali się ostatecznie, żeby te wnioski podtrzymać i złożyć, naprawdę będą bardzo, bardzo zadowoleni.
3: A jakiś czas temu rozmawialiśmy o pomyśle na przebudowę czy przystosowanie szkoły w Wokowicach właśnie na cele mieszkalne. Szkoły, która oczywiście nie działa już w tej formie. No i żeby budynek nie stał tak trochę odłogiem, to chcieliście ulokować tam mieszkania. Ten pomysł wciąż jest aktualny?
4: No i to się dzieje. To się dzieje. Oczywiście wtedy, kiedy my rozmawialiśmy, to była tylko koncepcja. Później doszło do faktycznie już do zmaterializowania tego w kontekście takim, że sam budynek wnieśliśmy aportem do spółki, obejmując za to odpowiednie udziały, oczywiście do spółki SIM Małopolska. I w dniu wczorajszym nawet została podpisana umowa z firmą projektową, która w ramach tej koncepcji, która zakłada, że powstanie tam 14 mieszkań, już rozpoczyna prace projektowe wraz z procesem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, także niedługo też będą ruszać nabory. No i 14 przepięknych mieszkań o różnej kubaturze powstanie w tym budynku, a dodatkową jego taką wartością jest to, że na dole w tym budynku cały czas funkcjonuje i będzie funkcjonować samorządowe przedszkole, także ci mieszkańcy, którzy tam się ulokują, no, mając małe dzieci, bezpośrednio mogą na drugą część czy od drugiej strony budynku zaprowadzić dzieciaki do przedszkola. Jest przystanek, są szkoły, jest duża remiza, jest w pobliżu stacja kolejowa, jest komunikacja miejska, więc myślę, że to będzie bardzo dobre, komfortowe miejsce do życia. No a przede wszystkim sporo ścieżek rowerowych. Ludzie dzisiaj też oczekują pewnych atrakcji i możliwości wyjścia i rekreacji. Takie ścieżki w poprzedniej kadencji wybudowaliśmy, więc można nimi dojechać i do Brzeska i nawet do Tarnowa.
3: Nabory na mieszkania w Okowicach dopiero, tak jak pan burmistrz wspomniał, będą ogłaszane. Panie burmistrzu, mamy jeszcze 2 minutki, więc chciałbym, żebyśmy jeszcze zmieścili jeden temat, mianowicie to, jak zmieniają się Mokrzyska. Tam wybudowaliście halę sportową, przebudowana okolica szkoły. Może tego na pierwszy rzut oka z zewnątrz nie widać, ale wewnątrz szkoły się też trochę zmieniło, ale na tym nie koniec inwestycji w tej miejscowości. Doszły mnie słuchy, że będziecie modernizować siedzibę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4: Owszem, taki komunikat pojawił się na naszych stronach internetowych i mediach społecznościowych. Została podpisana umowa z wykonawcą i będzie pełna termomodernizacja. Oczywiście zaczynając od izolacji fundamentów, od później wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, paneli, montaż paneli fotowoltaicznych, budowa łazienek dla osób z niepełnosprawnościami. Także ten budynek bardzo blisko szkoły, która też jest pomocą termomodernizacji i całkowicie nowej hali sportowej, no, będzie tworzyła taki bardzo ładny kompleks. Będziemy chcieli, żeby to estetycznie jedno z drugim pięknie zagrało i wzajemnie się uzupełniało.
3: A tam hala sportowa była budowana, ale gmina też aplikuje o środki na remonty hal sportowych w innych miejscowościach, nie tylko w Mokrzyskach.
4: Tak, zbudowaliśmy w poprzedniej kadencji 4 hale sportowe. W zasadzie w tej kadencji one jeszcze były oddawane, chyba 2, o ile dobrze pamiętam. To jest bardzo dużo, to jest, no, można powiedzieć, rekord. Tam, gdzie tych hal brakowało, ale są też miejsca takie jak właśnie zespół szkolno-przedszkolny, szkoła numer 1 w Brzesku, czy też zespół szkolno-przedszkolny w Jadownikach, gdzie są stare hale i one wymagają remontów, i takie wnioski na remonty tych hal złożyliśmy. Na razie mam informację, bo tu ma być montaż finansowy, z jednej strony środki europejskie z poziomu zarządu województwa małopolskiego, z drugiej strony środki ministerialne, że na pewno jeden wniosek został zaakceptowany. Mam takie potwierdzenie, przynajmniej na tym pierwszym poziomie Urzędu Marszałkowskiego, że te hale przy zespole szkolno-przedszkolnym w Brzesku jakby otrzymają finansowanie. Mam nadzieję, że również to zdanie podtrzyma ministerstwo. No i będziemy czekać na kolejne. No, bardzo chciałbym, bo to był pewien plan, pewna koncepcja, że budujemy tam, gdzie brakuje, a potem remontujemy tam, gdzie są stare, i robimy to sukcesywnie i strategicznie do tego podchodzimy.
3: Jakie środki będą potrzebne na te 2 inwestycje?
4: Oj, to są duże pieniądze, dlatego że to są dogłębne i gruntowe modernizacje. Zależy, jakie zakresy nam będą zatwierdzone, ale my jesteśmy w stanie każde środki zagospodarować i naprawdę mądrze i racjonalnie. Także to jest kwestia, tam mówimy o 3 milionach złotych, natomiast myślę, że jest jeszcze dodatkowe infrastruktury, czy korty, czy inne rzeczy, które gdyby tylko środki się pokazały, pomysły na nie na pewno są.
3: Na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Burmistrz miasta i gminy Brzesko, pan Tomasz Latocha, gościł w naszym studiu.
4: Ja żałuję, panie redaktorze, że nie mogliśmy zaprosić jeszcze mieszkańców na Brzesko-Kocin Festiwal, który będzie na koniec wakacji. Ja serdecznie zapraszam. Wiem, że tego czasu mało jest, ale mam nadzieję, że znajdziecie państwo, aby z nami być 26, 7 i 8. 3 wspaniałe dni, wyjątkowe koncerty i wspaniałe imprezy dla całych rodzin.
3: A ja bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dzięki, panie redaktorze, pozdrawiam.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Radio
0: RDN. RDN Małopolska.
5: Reklama. Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami, ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
10: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
11: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Pochmurno, deszczowo, chociaż te przejaśnienia będą nam występowały, to bardziej przejaśnienia będą nam występowały w godzinach popołudniowych, późno popołudniowych, z samego rana jeszcze lokalnie może ten deszcz nam towarzyszyć. 13-14 stopni, teraz tyle termometr może pokazywać maksymalnie w regionie, a w ciągu dnia to tylko 17 stopni.
11: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Kolejne dni, piątek, sobota 19 stopni, niedziela 18 stopni, no i pogoda taka troszeczkę w kratkę, jutro przed południem chmury, po południu słońcem, sobota przelot opadem deszczu, a niedziela to częściowe zachmurzenie, temperatury powyżej 20 stopni od przyszłego tygodnia. 26,5 minuty nam zostało do godziny 9.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.

0: Film z happy endem. No i z Sarsem. 19 minut nam zostało do godziny 9. No to zobaczmy na nasze uliczce. Czy też tacy my szczęśliwi podążamy, przemieszczamy się, czy nie zatrzymujemy się, nie stoimy w korkach?
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Na razie szczęśliwi, ale to wszystko może się nam zmienić na naszych ulicach, a to wszystko za sprawą mega ciężarówek, które mogą się pojawić na ulicach naszego kraju. Mówię mogą się pojawić, ponieważ cały czas trwają prace. Standardowa długość, przypominam, ciągnika siodłowego z naczepą, potocznie zwanego tirem, w Polsce i krajach Unii Europejskiej wynosi 16,5 metra. U nas i w Unii Europejskiej 16,5 metra, przypominam. Nie jest jednak wykluczone, że wkrótce standardem staną się zestawy o całkowitej długości 25 metrów, 25 centymetrów, czyli ogromna różnica między 16 a 25. Takie właśnie mega ciężarówki jeżdżą już w niektórych krajach europejskich, a ostatnio ich prezentacja miała miejsce na torze w Modlinie. Pięknie wyglądają, ale długie, długie mega ciężarówki. No i pytanie, jak sobie poradzą na naszych drogach? Szczególnie jak sobie poradzą na tych bocznych drogach, na tych rondach naszych, czy się zmieszczą? No właśnie, no i tutaj się pewnie co niektórzy zastanawiają, ale uwaga, dobra informacja jest taka, że zanim taki samochód wyjedzie na polskie ulice, będzie specjalnie wdrożony system, który wymaga szczegółowych regulacji dotyczących tras, techniki, a do tego i również szkoleń oraz monitorowania wpływu na bezpieczeństwo. No ale mogą się pojawić takie mega ciężarówki. Na razie w Polsce jest tutaj rozważanie takie wprowadzenie mega ciężarówek o długości 25 metrów, 25 centymetrów. No i już widzę to, jak to niektórzy będą tutaj kręcić nosem, no że będzie problem w poruszaniu się, no bo wiemy, że te nasze ulice to jednak nie są przygotowane na takie mega ciężarówki. Dobrze, jedziemy na razie tymi standardowymi samochodami, tutaj tirami, czyli 16,5 metra, jedziemy zwykłymi samochodami, sprawdzamy sytuację na naszych ulicach, bez zdarzeń drogowych, to są bardzo dobre informacje, ale przypominam, te warunki zmienne, pogodowe na naszych drogach, tutaj należy uważać, jeszcze w tych godzinach przedpołudniowych może nam lokalnie popadać, cały czas pochmurno, no i wzmożony ruch na tych naszych ulicach, to już obserwujemy już po godzinie 8, przed 8 tych samochodów było sporo, teraz przed godziną 9 również ciąg dalszy tego zamieszania na naszych drogach Gumniska, Dąbrowskiego, Konarskiego, Narutowicza, praktycznie ten cały odcinek tych samochodów mamy sporo. Na Tuchowskiej postój od Drzymały Przedszkolaków do Konarskiego, postój na Klikowskiej od Paderewskiego do Ronda Słackiego, Szkotnik, wzmożony ruch na Mickiewicza, na szczęście nie stoimy, ale odcinkowo tych samochodów na Legionów czy na Alei Matki Bożej Fatimskiej, na tej wysokości jadąc z Mickiewicza mamy więcej. Również tych samochodów więcej napotkacie. Wracamy na ulicę Klikowską, tutaj od Rzeźniczej, Ziołowej, powolutku do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Aleje Kwiatkowskiego, tutaj od strony Witosa, tych samochodów też napotkacie więcej do Czerwonych Klonów. Z Blitowska płynnie. Zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką. Teraz też już tutaj bez utrudnień praktycznie do samego skrzyżowania dojeżdżamy Czerwona Krakowska. No na chwilę tych samochodów na wysokości gdzieś do Brzeńskiego, Mieszka Pierwszego, tutaj może krótki taki postój, ale później już Koszycko jadąc, czyli na wysokości Sucharskiego, Pawłowskiego, już bez utrudnień dojeżdżamy do samej Krakowskiej, tak więc wydaje mi się, że to tylko chwilowe tam zatrzymanie tych pojazdów nad Dobrzańskiego Mieszka na tej wysokości. To tyle na razie z dróg, ponownie jeszcze na drogi, przypominam, wyjeżdżamy w tych godzinach popołudniowych i będziemy sprawdzać, jak będą wyglądały, no też już te powroty, bo teraz to bardziej droga do pracy. Do 9 zostało nam 14 minut.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że większość z nas to już w pracy, my od 7, 8, a na 9 to tak naprawdę to nieliczni my teraz mają na tą właśnie godzinę 9 do pracy. No to pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich zmotoryzowanych, pamiętajcie o tej bezpiecznej drodze. A dla wszystkich teraz, zarówno jak w pracy, jak i w drodze do pracy, księżniczka Sylwia Grzeszczak, przypominam, polski czwartek, gramy wyłącznie po polsku.
3: Tej rutynie, co z miłości drwi, jesteś obok mnie, obok.

Księżniczka i Sylwia Grzeszczak. No nie każdy jak ta księżniczka ma sporo wolnego czasu i może sobie odpoczywać. No niestety musimy pracować. No a propos tej pracy i drogi do pracy, co się okazuje, że jak pokazuje Polski Instytut Ekonomiczny, w zeszłym roku polscy pracownicy przepracowali średnio 38 godzin w tygodniu, co daje piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. No i tak spoglądając na tą Unię Europejską, z publikacji wynika, że tak, na Litwie 38 godzin, Bułgaria też 38,6, Rumunia 38,4 godziny, Łotwa 38,3. Średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin. Instytut zwraca też uwagę, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pracują w ciągu tygodnia dłużej. No i tak wyglądam z danych, że przepracowałem 41,4 godziny tygodniowo osoby fizyczne prowadzące działalność i nie zatrudniające pracowników, natomiast osoby, które prowadzą działalność i zatrudniają pracowników, pracują 43,7. Tak wyglądam ze statystyk. Przypominam, że średnio przepracowaliśmy 38 godzin w tygodniu, pokazuje Polski Instytut Ekonomiczny, co daje piąty najwyższy wynik w Europie. Czyli, moi kochani, dużo, dużo pracujemy, dlatego warto tutaj spoglądnąć na kalendarz, no i przyglądnąć się dokładnie i sprawdzić, kiedy czas wolny, czas odpoczynku, bo przecież te wakacje coraz bliżej, mamy już czerwiec, czas urlopów nam się rozpoczyna, dlatego nie czekajcie, bierzcie urlop i czas tutaj zregenerować organizm, żeby po urlopie wrócił z powrotem do pracy wypoczęty, zresetowany. Proszę o tym pamiętać, nie zapominać, ale wcześniej do księgowej się udać albo do księgowego i sprawdzić, ile jeszcze mamy wolnego, bo to jest bardzo ważne.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

Zbliża nam się godzina 9. Do 9 nam zostało niecałe 3 minuty. O 9 wiadomości, po wiadomościach czwartek, czyli my czas na audycję, bo rozgryźmy Kościół. A dziś gośćmi po godzinie 9 Radia RD Małopolska będzie Sławomir Barszcz, Damian Sowa, Marcin Kucharczyk, organizatorzy drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Tarnowie. Przypominam, ta rozmowa po godzinie 9.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Mamo, tato, mam plan!
2: Jaki?
3: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
2: To brzmi jak marzenie.
3: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
4: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: I żadnych wymówek.
4: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Noc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.
2: Wypadek i utrudnienia na drodze krajowej w Szczucinie. Poszkodowane jest 12-letnie dziecko. Dużo interwencji w całym kraju związanych z intensywnymi opadami deszczu. O szczegółach już za chwilę. Zaczyna się wielkie sportowe święto. Dziś mecz inaugurujący mundial. Meksykanie oszaleli na punkcie swojego zespołu. Wszędzie słychać słynną meksykańską przyśpiewkę.
3: Porque cantando se alegra cielito lindo los corazones.
2: I drogowskaz do świętego Jakuba z sanktuarium w Zabawie. Oficjalnie częścią szlaku do Santiago de Compostela. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Na początek jednak
0: ważna informacja.
2: W Szczucinie na drodze krajowej 73 doszło do wypadku. Poszkodowane jest 12-letnie dziecko. Jak przekazał młodszy brygadier Piotr Prosowicz, oficer prasowy Dąbrowskiej Straży Pożarnej, dwa samochody zderzyły się na wysokości Muzeum Drogownictwa. Pojazdami podróżowały łącznie 3 osoby, 2 kobiety i 12-letnie dziecko. Strażak relacjonuje, że działania są w trakcie. Poszkodowane dziecko jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W miejscu zdarzenia są teraz utrudnienia, ruch kierowany jest wahadłowo. Pracowity czas dla strażaków. Intensywne opady deszczu spowodowały podtopienia i uszkodzenia dróg. Synoptycy zapowiadają dalsze opady. Aleksander Przoniak.
4: W związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem Straż Pożarna interweniowała w środę 169 razy od północy, natomiast strażacy podjęli 38 interwencji. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, działania polegały m.in. na odpompowywaniu wody.
5: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych, połamanych gałęzi, przy przewróconych drzew, jak również wypompowywaniu wody z posesji bądź z pomieszczeń, które znajdowały się poniżej poziomu terenu.
4: Do najgroźniejszej sytuacji doszło w województwie świętokrzyskim. Jedna osoba została poszkodowana.
5: Na przejeżdżający pojazd przewróciło się drzewo. Kierująca pojazdem samodzielnie opuściła ten pojazd.
4: Burze przechodzą nad wschodnią częścią Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 60 litrów wody.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: 3,5 tysiąca kilometrów to odległość, jaką mają do pokonania pielgrzymi idący drogą Via Regia z Zabawy w stronę Santiago de Compostela. Podczas obchodów 39. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny dokonano uroczystego odsłonięcia słupa i tablicy informacyjnej drogi świętego Jakuba. Dzięki temu sanktuarium błogosławionej Karoliny staje się oficjalnym punktem popularnego europejskiego szlaku.
6: Ale to nie będzie tylko jeszcze jeden słup na drodze do Santiago, ale chcemy stworzyć nową drogę z Zabawy przez Brzesko do Santiago, wyznaczoną dla kamperów, abyśmy w ciągu jednego roku mogli ją zaliczyć. Prawie 4 tysiące kilometrów. Chcemy pojechać kilkoma kamperami po to, żeby wyznaczyć miejsca, które są ciekawe pod względem religijnym, kulturalnym i turystycznym, ale też przeżyć taką drogę pielgrzyma.
2: Mówił kustosz sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, ksiądz Zbigniew Szostak. Przy sanktuarium pielgrzymi mogą zatrzymać się na modlitwę przy relikwiach błogosławionej Karoliny, odpocząć w zabawskiej stodole oraz skorzystać z przygotowanej infrastruktury turystycznej. Specjalnie na tę okazję przygotowana zostanie również okolicznościowa pieczątka pielgrzyma, którą będzie można odbić w paszporcie pielgrzymym jako pamiątkę przejścia przez Zabawę i sanktuarium błogosławionej Karoliny. Nowosądecka odzieżówka zainaugurowała obchody swojego stulecia. W odnowionym ratuszu odbył się pokaz mody oraz otwarta została wystawa sukni zaprojektowanych przez uczennice Technikum Przemysłu Mody. Już od wieku szkoła przyciąga sądecką młodzież, która chce rozwijać m.in. swoje krawieckie pasje, mówi Czesław Sarota, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.
7: Jedna suknia jest malowana pół roku, a nawet do roku czasu przez taką uczennicę, ale naprawdę jest co zobaczyć i na co popatrzeć. Są przepiękne. Duch Barbackiego, założyciela naszej szkoły, jak również jego przesłanie do młodych, którymi się tak pięknie nasz patron zajmował, młodzieżą utalentowaną, młodzieżą z pasją, nie zagasł. I w dalszym ciągu te talenty są w naszej szkole rozwijane.
2: Oprócz Technikum Przemysłu Mody w szkole mieści się też 6 liceum. Główne uroczystości stulecia sądeckiej odzieżówki odbędą się jesienią.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Najpierw ceremonia otwarcia z występem Shakiry, potem pierwszy gwizdek mundialu. Na inaugurację turnieju na stadionie Azteca zagrają ze sobą Meksyk oraz Republika Południowej Afryki. Meksykanie oszaleli na punkcie swojego zespołu oraz całego turnieju, którego trzeci raz w historii są gospodarzami. W mieście Meksyk jest Jan Pachlowski.
9: Z mikrofonem odwiedziliśmy Gerardo Vasqueza, prawnika w meksykańskiej stolicy. Na początek namówiliśmy go do zaśpiewania wraz z żoną słynnej meksykańskiej przyśpiewki, która będzie towarzyszyć reprezentacji gospodarzy.
3: Cantay no llores, porque cantando se alegra lito lindo los corazones.
9: Nasz rozmówca podkreśla, że dzięki mundialowi ulice stolicy stały się wyjątkowe.
10: Ja en general yo creo que la gente ahorita está más.
9: Ludzie jedni dla drugich są przyjemniejsi. Czuć, że są bardziej szczęśliwi. Osoby, które się nie znają na ulicy, zaczynają rozmawiać o futbolu. Od czwartku to już będzie wielkie szaleństwo. Mówi Gerardo Vasquez. Meksyk jest rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów otwarcia. Na inaugurację mundialu zagra już po raz 8. Niestety dla Meksykanów bilans reprezentacji w tych meczach otwarcia jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans 2 remisów i 5 porażek.
2: A pierwszy gwizdek mundialu o 21 naszego czasu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Byłoby idealnie jeszcze, jakby nasza reprezentacja Polski na mundialu się pojawiła, ale no niestety nie udało się. Prognoza pogody: pochmurno, deszczowo w tych godzinach przedpołudniowych. Po południu już spodziewane są przejaśnienia, ale w godzinach tych bardziej późno popołudniowych. W ciągu dnia wiatr nawet w porywach do 25 km na godzinę, zachodniej, północno-zachodniej, a maksymalnie dziś to 17 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
4: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10. Ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.
2: Już za 2 tygodnie Tarnów po raz drugi stanie się miejscem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, stąd w naszym studio organizatorzy tego wydarzenia, panowie Sławomir Barszcz, Damian Sowa i Marcin Kucharczy, których bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Dzień dobry.
2: Prawie rok temu, właściwie o tej samej porze, spotkaliśmy się, aby zaprosić naszych słuchaczy, melomanów po raz pierwszy wtedy na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Jakie wrażenia i wspomnienia zostawiło was w to ubiegłoroczne wydarzenie muzyczne?
4: Zazwyczaj to, co pierwsze, zostawia niezatarty ślad w pamięci. Ta pierwsza edycja festiwalu, 5 koncertów, które odbywały się rok temu, no, były dla nas dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale także wielką radością. Koncerty zgromadziły właściwie za każdym razem pełną katedrę tarnowską i można powiedzieć, że tutaj w ten rok budzi w związku z tym ogromne nadzieje. Zwłaszcza, że też tutaj spotkania po koncertach z wykonawcami cieszyły się bardzo dużą popularnością i mamy nadzieję, że uda nam się ten sukces co najmniej powtórzyć.
2: No właśnie, interesują mnie te spotkania. Czy ludzie o coś pytali? Coś ich szczególnie interesowało?
4: Z perspektywy wykonawcy tego przedostatniego koncertu, bo tutaj panowie wydelegowali mnie jako przedstawiciela na tę pierwszą edycję, żebym wykonał właśnie koncert, muszę powiedzieć, że nie małym zaskoczeniem było to, że kilkadziesiąt osób zdecydowało się brać udział w tych spotkaniach po koncertach, wymienić spostrzeżenia, zapytać, zwłaszcza w kontekście improwizacji organowej, jak to możliwe, że utwór, który nie jest zapisany, jest wykonywany na bieżąco, można powiedzieć, komponowany tu i teraz. To cieszyło się największym zainteresowaniem. No, były osoby, które zbierały również pamiątkowe wpisy, robiły sobie zdjęcia, można się było też czegoś napić, coś przekąsić, więc tutaj te spotkania odbywały się w bardzo takiej rodzinnej, przyjaznej atmosferze i trzeba było mieć bardzo dużo cierpliwości, bo tych pytań naprawdę było sporo.
2: Czyli można powiedzieć, że to dało taki wiatr w żagle, że teraz jest druga edycja tego festiwalu.
4: No, trudno tutaj nie kontynuować czegoś, co z tak dużym sukcesem odbyło się po raz pierwszy.
2: W tym roku znów muzyczna podróż od baroku po późny romantyzm. Nie zabraknie muzyki francuskiej, niemieckiej, angielskiej, ale też polskiej. Czym charakteryzuje się ten rodzaj muzyki i te muzyczne epoki, w których powstawały dane utwory?
5: Tak, rzeczywiście w tym roku będziemy przeżywać taką, powiedziałbym, muzyczną podróż przez 300-lecia europejskiej kultury muzycznej. Od baroku po romantyzm, jak już ksiądz był łaskaw wspomnieć. No, trzeba powiedzieć, że barok przede wszystkim jako epoka kojarzona jest z kunsztem, z polifonią, z kontrapunktem. Kojarzona jest szczególnie w obszarze muzyki organowej z osobą Johanna Sebastiana Bacha, którego utwory oczywiście będą często również podczas drugiej edycji festiwalu wykonywane. Jeśli chodzi o romantyzm, no ta epoka charakteryzuje się głębią brzmienia, emocjonalnością, znacząco większą niż tą, która jest obserwowalna w baroku. Zaś każda ze szkół narodowych, czyli szkoła niemiecka, monumentalne formy, szkoła francuska, tutaj traktowanie instrumentu organowego już w charakterze instrumentu symfonicznego, szkoła angielska, styl, elegancja, jak na Anglię przystało. No i nurt polski, który można powiedzieć w taki bardzo charakterystyczny i wyjątkowy sposób jest, można powiedzieć, syntezą tych wszystkich szkół. Jest to coś wyjątkowego.
2: Ale ja nie ukrywam, że mnie bardzo zainteresował pierwszy dzień 28 czerwca, otwarcie festiwalu i muzyka estońska. Koncert w wykonaniu na 4 ręce i 4 nogi. Czego możemy się spodziewać?
5: Tak, myślę, że będzie to wydarzenie niezwykle wyjątkowe. Obserwowanie 2 artystów grających w tym samym momencie na jednym instrumencie będzie czymś zdecydowanie ekstraordynaryjnym. Ten repertuar estoński też jest repertuarem niezwykle rzadko wykonywanym i bardzo wartościowym, więc myślę, że pod tym względem koncert ten okaże się no nie lada gratką dla naszych słuchaczy.
2: Myślę, że jako ci, którzy paracie się muzyką, zgodzicie się ze mną, że rynek muzyczny dzisiaj jest wręcz zalany taką banalną muzyką, mało treściwymi tekstami. I jak w tym wszystkim odnajduje się ta muzyka organowa i co szczególnie wyróżnia tę muzykę na tle innych rodzajów muzyki?
4: No, ostatnia edycja festiwalu pokazała, że muzyka organowa nadal budzi sympatię wielu słuchaczy, nie tylko związanych stricte z liturgią i katolicyzmem, także wśród turystów, wśród po prostu melomanów muzycznych. Musimy wziąć pod uwagę, że w czasie ostatniego festiwalu odbywało się różne wydarzenia w Tarnowie, muzyczne, różne koncerty, a mimo to katedra wypełniała się właściwie po brzegi słuchaczami, brało udział w koncertach po kilkaset osób, plus mieliśmy słuchaczy przez transmisje internetowe, bo też taką możliwość oferujemy. I też te spotkania pokazały, że pokoncertowe, że muzyka organowa nadal cieszy się dużą popularnością zarówno wśród ludzi młodych, i także dojrzałych słuchaczy, takich, którzy już te doświadczenia muzyczne jako słuchacze mają dużo bogatsze.
2: Ale przez to rozumiemy, że muzyka organowa to nie tylko muzyka kościelna.
4: Oczywiście, że tak, ponieważ muzyka organowa, zwłaszcza w tej epoce romantyzmu i późniejszej, wyszła niejako, można powiedzieć, z ram liturgii i stała się muzyką samą w sobie, także jako materia eksponowania wartości artystycznych, wartości też samego człowieka, eksponowania też kompozytora jako tego twórcy muzycznego, który tutaj nie tylko w kościele, ale też w salach koncertowych, w różnych miejscach, gdzie te instrumenty organowe miały szansę się znaleźć.
2: Podobnie jak w tamtym roku, cały cykl festiwalu to 5 koncertów, rozpoczęcie w niedzielę, a potem koncerty w każdą sobotę lipca. Jak będzie tak mniej więcej wyglądał program tego wydarzenia i co czeka nas podczas tego festiwalu?
5: No więc inaugurujemy festiwal 28 czerwca koncertem dwóch wybitnych estońskich organistek, Hille Poroson i Tii Tenno. Obie organistki na co dzień pracują w Tallinie, w stolicy Estonii. Następnie 4 lipca wystąpi dla nas profesor Gandawskiej Akademii Muzycznej, pan profesor Ignaz Michels, organista tytularny Katedry Świętego Zbawiciela w Brugii, w Belgii. Kolejno 11 lipca zagra dla nas pani profesor Renata Marcinkutelezia, która jest jedną z obecnie żyjących najwybitniejszych organistek litewskich. Również profesorem jest Wileńskiej Akademii Muzycznej. Czwarty koncert zagra dla nas profesor Krzysztof Urbaniak. Jego działalność, powiedzmy, skupiona jest wokół historycznego wykonawstwa organowego. Jest on profesorem zarówno w Hochschule für Musik w Bremie w Niemczech oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. A finał festiwalu będzie takim tutaj naszym lokalnym akcentem. Wystąpi dla nas organista katedralny, obecny tutaj, Sławomir Barszcz.
2: No to ja już podpytam, panie Sławomirze, co będzie w repertuarze? Ten ostatni koncert 25 lipca w sobotę.
6: W zasadzie muszę powiedzieć, że będzie klasycznie skonstruowany, jak zwykle się koncerty konstruuje, czyli przekrojowo przez epoki. Rozpocznę Pasakalią Dietricha Buxtehudego, potem oczywiście będzie tokata i fuga demol, no i na koniec trzecia symfonia ludzka Feliksa Nowowiejskiego.
2: Celem festiwalu jest, jak czytamy, popularyzacja muzyki organowej oraz przybliżenie bogatego dziedzictwa europejskiej kultury muzycznej. Co według was od strony wykonawcy, ale także również od strony słuchacza jest potrzebne, aby taki rodzaj muzyki rzeczywiście dobrze zrozumieć, otworzyć się na taki rodzaj muzyki organowej?
5: No, wydaje się, że nie trzeba mieć, szczerze mówiąc, jakichś specjalnych abilicji, aby właściwie odbierać taki rodzaj muzyki organowej, czy w ogóle muzyki klasycznej. Trzeba być po prostu otwartym na pewną nowość. Trzeba po prostu przyjść, no i wsłuchać się w głębokie, piękne, monumentalne, acz momentami też subtelne brzmienie organów. Tym właśnie ten instrument się charakteryzuje i tym wszystkich, można powiedzieć, od wieków zachwyca.
4: No, można powiedzieć, że instrument organowy skupia w sobie wartości, zwłaszcza nasz katedralny, skupia w sobie wartości całej orkiestry symfonicznej. Przez sekcje fletowe, smyczkujące, po monumentalne, mocno brzmiące sekcje tutaj instrumentów blaszanych, dętych. Można w ten sposób troszkę wyostrzyć sobie słuch przez wsłuchiwanie się w różne sekcje muzyczne, wyszukiwanie różnych smaczków, tutaj różnic w brzmieniu, co też kunszt organisty może tutaj wyeksponować, właśnie bazując na możliwościach danego instrumentu, a ten nasz instrument katedralny ma tych możliwości bardzo dużo.
2: Czyli można powiedzieć, że taki festiwal i taki rodzaj muzyki organowej jest dla każdego?
5: Zdecydowanie tak.
4: No tutaj właśnie grupa odbiorców ostatniego festiwalu, mamy nadzieję, że się to co najmniej powtórzy w tym roku, a może będzie i więcej, bardzo szeroka wiekowo, od właściwie dzieci, które przyszły z rodzicami, przez młodzież, po osoby dojrzałe i można powiedzieć w wieku podeszłym, te, które dały radę tutaj do katedry przybyć, pokazuje, że jest to muzyka dla każdego w każdym wieku.
2: 28 czerwca o godzinie 19 w Tarnowskiej Katedrze rozpoczęcie drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Temu wydarzeniu również patronuje nasze radio. To tak na zakończenie, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu muzycznym?
5: No, myślę, że przede wszystkim, tak jak już zostało wspomniane, no, repertuar tego koncertu jest wyjątkowy. Będziemy mieć do czynienia z wszelkiej maści, czy to transkrypcjami właśnie muzyki orkiestrowej, muzyki dawnej, muzyki Johanna Sebastiana Bacha, wykonanymi na cztery ręce. Będziemy mieć do czynienia z muzyką estońską, która no, zachwyca po prostu swoją taką głębią, takim północnoeuropejskim stylem, naturą. No, z tym kojarzy nam się przede wszystkim Estonia. Więc, no a przede wszystkim jeszcze chciałem powiedzieć, że no, obecność dwójki organistów przy jednym instrumencie, no to będzie coś zdecydowanie wyjątkowego i trzeba powiedzieć, że słuchacze będą mieć możliwość nie tylko właśnie słuchać, ale również obserwować całą pracę i kunszt wykonawczy naszych artystów, bowiem no, koncerty są transmitowane również w sferze wideo.
4: Nie bez znaczenia jest też wnętrze, w którym będzie można odsłuchać tych koncertów, ponieważ Katedra Tarnowska, no to jest powiew historii. Z każdej strony otacza nas sztuka malowana, rzeźbiona. Jest to, ma to ogromne znaczenie w tym, by móc w każdym calu, każdym zmysłem, również i wzrokiem, i słuchem, i drżeniem, powiedzmy, ławek i ścian podczas silnego brzmienia instrumentu odbierać to, co każdy z wykonawców z dużą pieczołowitością przygotował na tę edycję festiwalu.
2: Nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjąć to zaproszenie na wielki Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, który po raz drugi w Tarnowie od 28 czerwca. Na to wydarzenie zapraszali Sławomir Barszcz, Damian Sowa i Marcin Kucharczyk, czyli moi dzisiejsi goście. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
4: Dziękuję Boże.
1: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Radiowe kino plenerowe.
7: Piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Sejm pracuje nad ustawą ograniczającą używanie fajerwerków. Chodzi o wyroby pirotechniczne klas F2 i F3, czyli większość popularnych petard. Zgodnie z projektem nie mogłyby ich używać osoby prywatne. Autorzy przepisów podkreślają, że ustawa ma chronić zwierzęta przed stresem i utratą zdrowia. Projektu nie poprze Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Krzysztof Cieciura stwierdził, że ustawa spowoduje bankructwo wielu małych przedsiębiorstw.
2: Ta ustawa nie rozwiązuje konkretnych nadużyć, tylko w praktyce prowadzi do likwidacji całej legalnie działającej branży. A mówimy o dużym sektorze polskiej gospodarki. To nie są wyłącznie fajerwerki odpalane w Sylwestra. To importerzy, dystrybutorzy, sklepy, firmy organizujące profesjonalne pokazy, logistyka, transport, magazyny, szkolenia, certyfikacja i wyspecjalizowani pracownicy. To tysiące miejsc pracy i około 25 tysięcy podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w tym obszarze.
1: Za taką formą ustawy ograniczającej używanie fajerwerków nie zagłosuje również Polskie Stronnictwo Ludowe. To oznacza, że projekt może nie uzyskać większości w Sejmie. Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Dziś weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta. Aleksander Przoniak.
3: Rejestracja będzie łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Nie trzeba będzie ich przynosić i pokazywać urzędnikowi w Wydziale Komunikacji. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności będzie można załatwić przez internet.
4: To jest wymóg naszych czasów. To powinno się odbywać szybko, sprawnie, najlepiej przez internet.
3: Szef resortu infrastruktury przyznał, że dotychczas formalności było zbyt wiele, a czas oczekiwania w wielu urzędach zbyt długi.
4: Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać.
3: Jeśli jednak tablice rejestracyjne są zniszczone, wtedy konieczna będzie ich wymiana. Aleks.
1: Pod hasłem od lokalnego producenta do żłobka rozpoczyna się pilotażowy program Ministerstw Rodziny i Rolnictwa. Jego celem jest zwiększenie liczby świeżych, lokalnych produktów w żywieniu najmłodszych dzieci oraz wypracowanie modelu współpracy między żłobkami a lokalnymi producentami żywności. Chodzi o przygotowanie 40-tygodniowego jadłospisu wykorzystującego w 70% produkt od lokalnych producentów, natomiast 90% świeżych warzyw i owoców, które spożywają dzieci, mają być produkowane przez polskich rolników, mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Do tego dopłacamy, żeby te produkty były wysokojakościowe, pochodziły z krótkiego łańcucha dostaw, czyli od lokalnego, sprawdzonego polskiego rolnika, by dzieci jadły sezonową żywność, polskie produkty rolnicze, by nie przeważały mandarynki i banany, które są do Polski sprowadzane, tylko by dzieci poznawały polskie warzywa i owoce.
1: Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka dodała, że najważniejsze, aby skracać łańcuchy dostaw, aby świeża żywność trafiała bezpośrednio do żłobków.
6: Żeby ta żywność była z pola na stół, czyli ci producenci, którzy produkują lokalnie, mogli dostarczać swoje produkty, ale też zapewnić tym rolnikom odpowiedni dochód i edukację rodziców i dzieci, skąd pochodzą te produkty i żebyśmy mogli się szczycić, że od sąsiada zakupiliśmy produkt i nim żywione są nasze dzieci. To jest coś wspaniałego. Bo to jest budowanie lokalnego patriotyzmu, lokalnej tożsamości.
1: Ministerstwa ogłosiły konkurs dla organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie w zakresie żywienia dzieci. Ich zadaniem będzie pomoc w zawieraniu umów między lokalnymi producentami żywności a żłobkami. Na pilotaż przeznaczono 3 miliony złotych do końca roku.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Nadchodzą zmiany w pogodzie, ale jeszcze na te zmiany będziemy musieli troszeczkę poczekać. To dopiero w godzinach późno popołudniowych. Przejaśnienia w regionie spodziewane są, ale na razie chmury dominują i jeszcze lokalnie może nam popadać. 17 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy 13-14 stopni teraz o poranku, do tego jeszcze wiatr w porywach do nawet 25 km na godzinę.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle mrok cały popsuje. No i na razie ten czerwiec to tak trochę chłodem i wodą nam szafuje. Jeszcze w nocy pochmurną, jutro w godzinach przedpołudniowych też synoptycy zapowiadają nam zachmurzenie duże, natomiast po południu przejaśnienia i wygląda na to, że po południu zapowiada nam się piątek słoneczny. 19 stopni jutro, jak sobota, niedziela, no w kratkę. Sobota przelotne opady deszczu, 20 stopni, niedziela to 18 stopni, częściowe zachmurzenie. 25 minut do 10, wracamy do polskiej muzyki. Polski czwartek, teraz Golec Orkiestra.

0: Reklama.
1: Montaż zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Mamo, tato, mam plan!
6: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
6: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
1: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
1: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
0: Po reklamie.

Alinka Młynkowa i Kawa. Kawa przyda się wszystkim tym, którzy będą przyglądać się mistrzostwom świata w Kanadzie, w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, a to wszystko za sprawą ogromnej tutaj różnicy czasu, no bo przecież wiemy, że między właśnie Kanadą, Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, no to jest kilka godzin tej różnicy czasu, tak więc ta kawa na pewno nam się przyda. Mocna kawa, oczywiście to dotyczy wszystkich tych, którzy kochają piłkę nożną i będą śledzić na bieżąco, co tam się dzieje. A propos właśnie tego, co się tam dzieje, no to przypominam dzisiaj otwarcie, no i Meksyk, to wszystko dziś. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Przyglądać się będziemy, jak to rozpoczęcie będzie wyglądało, bo to zawsze związane jest z takimi gwiazdami, również nie tylko sportowymi, ale muzycznymi gwiazdami, ale

natomiast w chłodniejszych rejonach na rzecicy. No i tutaj, jak mówią producenci nasion, mogli liczyć na wsparcie naukowców. Mówią, stworzenie takiej doskonałej trawy na mundial to w zasadzie to samo, co opracowanie odmiany dla każdego rynku najwyższej klasy. Nie chodzi tylko o jakość, ale też o odporność na choroby. Chcemy, aby te trawy wymagały mniej wody niż dawniej. No i pytanie tylko, jak na tych boiskach trawiastych będzie się grało? Piłkarzom, czy opracowano dobre nasiona, czy tutaj dobra będzie ta murawa dla piłkarzy, którzy będą się nam prezentować? No pewnie będziemy mogli to sami ocenić. Przypominam, to już dziś Mistrzostwa Świata, piłkarskie Mistrzostwa Świata potrwają miesiąc, czyli 104 mecze. No i 104 spotkania, wyjątkowe spotkania, to dzisiejsze spotkanie to godzina 21:00.

pierwszy gwizdek Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, a rozpoczęcie to oczywiście Meksyk. No i sporo nowości, ja mówiłem o tej trawie, ale jeszcze pozostajmy na chwilę przy tych Mistrzostwach Świata, bo nie tylko więcej drużyn, więcej meczów, ale i obowiązkowe przerwy na wodę. Ktoś może powiedzieć, że przerwy na napoje w piłce nożnej nie są niczym nowym, ale FIFA ogłosiła, że podczas wszystkich meczów Mistrzostw Świata przerwy będą dwie, około 22 minuty każdej połowy, niezależnie od warunków pogodowych. I to jest taka nowość podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Obowiązkowe te przerwy na wodę, 22 minuta każdej połowy. No i tutaj sędziowie dotychczas byli zobowiązani do wyznaczenia takich przerw w 30 minucie po rozpoczęciu każdej połowy. Ale teraz powodem jest to, że w niektórych miastach może być tak gorąco, jak podczas klubowych Mistrzostw Świata, które odbyły się latem w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Dlatego wyznaczono, że to będzie 22 minuta, niezależnie od pogody, a taka przerwa ma trwać 3 minuty. Tak więc, no, czekają nas zmiany, a tak przy okazji właśnie jeszcze FIFA dodaje, że w tych 3 minutach zezwala stacjom telewizyjnym włączenie w czasie transmisji meczu reklam. Proszę bardzo. Czyli z jednej strony dbanie tutaj o zawodników, ale z drugiej strony też dbanie o to, żeby wpływy, no, wpływy były jeszcze większe, bo wiemy, że reklamy podczas Mistrzostw Świata, no to tutaj kwoty tych reklam są zawrotne. No ale my nie będziemy w to wchodzić. Najważniejsze, że tutaj, żeby piłkarzom się nic nie stało, bo wiemy, że jak będzie bardzo gorąco, to taka przerwa będzie wskazana i to będzie 22 minuta połowy, każdej połowy, niezależnie od warunków pogodowych. Tyle o sporcie. Przypominam, sport jeszcze na antenie Radia Małopolska to w pulsie, czyli po godzinie 15:30. A my a propos warunków pogodowych, to będziemy sprawdzać tą naszą pogodę za chwilę po wiadomościach po 10:00.

0: Głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Ponad 130 nowych mieszkań przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu. Lokatorzy właśnie otrzymali klucze. Do Tuchowa wraca największy skarb, sanktuarium. Wierni zobaczą odnowiony wizerunek Matki Bożej. Francja wśród faworytów mundialu. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Opozycji nie udało się odwołać ministra spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński nadal będzie kierował resortem. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił po głosowaniu, że tego można się było spodziewać. Jego zdaniem odwołanie ministra tak ważnego resortu oznaczałoby tak naprawdę koniec koalicji.
9: My jako opozycja jesteśmy zobligowani do tego, żeby wykorzystywać instrumenty, którymi dysponujemy, ugruntowane w konstytucji, w ustawach, do tego, żeby rozliczać ten rząd, patrzeć temu rządowi na ręce i wyciągać również wnioski i konsekwencje wobec ministrów. No, narzędziem takim jest wniosek o wyrażenie wotum nieufności i to jest narzędzie, które wykorzystaliśmy w tej sprawie. Uważamy, że minister Kierwiński jest fatalnym ministrem i powinien zostać odwołany za to, co dzieje się dzisiaj w służbach. One dzisiaj pracują, właściwie nie pracują, jak nie działają, jak są niedoinwestowane.
8: Za odwołaniem ministra Marcina Kierwińskiego było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucają ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. To druga próba odwołania szefa MSWiA. Poprzednia, też na wniosek PiS, miała miejsce w kwietniu 2024 roku. Trzy nowe bloki przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu zostały oddane lokatorom. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło pracę w segmentach B, C i D. W trzech segmentach jest w sumie 137 mieszkań. Prezes STBS Jacek Żelazko mówi, że w budynki przy ulicy 29 listopada są wyposażone w nowoczesne rozwiązania.
10: W segmencie D mamy ogrzewanie i chłodzenie, w tym chłodzenie pasywne. Mamy magazyn, baterię termiczną, mamy pompę ciepła gruntową, wszędzie mamy hybrydowe ogrzewanie w połączeniu pomp ciepła z MPC-em. W budynku B i C mamy kaloryfery, w pozostałym budynku D mamy ogrzewanie sufitowe, pierwsze w Nowym Sączu i tutaj w regionie. Także mamy tych nowinek troszeczkę, które jestem święcie przekonany, że bardzo znacząco wpłyną na obniżenie rachunków naszych mieszkańców.
8: Wartość całej inwestycji to około 103 milionów złotych brutto. Kolejne bloki STBS powstaną przy ulicy Tłoki w Nowym Sączu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Sanktuarium w Tuchowie przygotowuje się na powrót swojego największego skarbu. Już wkrótce do bazyliki wróci cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej, który przez ostatnie miesiące przechodził specjalistyczne prace konserwatorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak podkreśla kustosz sanktuarium, ojciec Grzegorz Gut, wierni zobaczą obraz w nieco innej odsłonie niż dotychczas. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się wydobyć oryginalne kolory sprzed 500 lat i rozjaśnić wizerunek. Policzki Matki Bożej zyskały rumieńce, suknia odzyskała głęboki czerwony kolor, a płaszcz jest zielony ze złotymi ornamentami. Z okazji renowacji dzieła powstała również bogato zdobiona sukienka okrywająca obraz. To wyjątkowy element wizerunku, ponieważ powstał z wotów składanych przez pielgrzymów.
11: To nie jest tylko taka zwykła biżuteria, to nie są tylko zwykłe świecidełka, natomiast każdy ten drobiazg to jest jakieś doświadczenie, jakiś łask w czyimś życiu. Zaprzeczono Matki Bożej Tuchowskiej. Tam jest wiele obrączek, gdzie już na przykład starsi małżonkowie przychodzili, że już im już te obrączki nie są potrzebne, zapewne przeżyli pięknie całe życie, zawdzięczają to życie Matce Bożej Tuchowskiej, zawdzięczają jej dzieci, wnuki, wielką, dużą rodzinę, więc te obrączki są splecione wstążką, ofiarowują na suknię Matki Bożej Tuchowskiej. Wszystko tam jest powszywane też to. Są też małe stópki, to jest małe takie wotum dziękczyny za cud narodzin dziecka, gdzie w zasadzie nie dawano szans, ciąża była zagrożona, natomiast jednak wiara przezwyciężyła wszelkie obawy i trudności.
8: Naszywaniem zdobień zajęła się siostra Rita Bernardynka Klauzurowa z Krakowa, której zajęło to ponad 3 miesiące. Powrót Matki Bożej Tuchowskiej z Krakowa do sanktuarium na Lipowym Wzgórzu będzie miał uroczysty charakter. Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi 20 czerwca, zatrzyma się w 3 miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i powitania wizerunku przez wiernych. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. Następnie obraz zostanie przeniesiony do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, gdzie spędzi kilka godzin, a następnie zostanie przewieziony do Tuchowa.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Francja jest zaliczana do głównych faworytów rozpoczynającego się dzisiaj mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. 4 lata po przegranym finale w Katarze trójkolorowi liczą na rewanż. Ich ostatnie występy przed turniejem budzą nad Sekwaną umiarkowany optymizm. Stefan Folzer.
12: Wrócimy, obiecywał 4 lata temu Kylian Mbappé po widowiskowym, choć przegranym finale z Argentyną, który przeszedł do historii futbolu. Dziś forma kapitana reprezentacji budzi jednak wątpliwości. Mbappé zaliczył nieudany sezon w klubie, a w meczach przygotowawczych nie zdobył ani jednej bramki. Powiedział mi, że skuteczność zachowuje na Stany Zjednoczone. To mi pasuje. Uspokaja Didier Deschamps, dla którego mundial będzie pożegnaniem po 14 latach pracy z kadrą. Zanim stery przejmie Zinedine Zidane, Deschamps liczy na ostatni wielki sukces z Les Bleus. Ambicje są kluczowe. Równie ważne jest inne słowo – pokora. Podkreśla szkoleniowiec. Nadzieje Francuzów na kolejny triumf 8 lat po zwycięstwie w Rosji budzi nowe pokolenie gwiazd w ataku, takich jak Akliusz, Duły czy Olizy, który błysnął hat-trickiem tuż przed turniejem. Francuzi rozpoczną turniej 16 czerwca meczem z Senegalem. Następnie zmierzą się z Irakiem i Norwegią.
8: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 11:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Bez opadów, ale niebo cały czas zachmurzone i mocno wieje do 25 km na godzinę. Cały czas te chmury nam się przemieszczają z południa na północ. No i będą nam tutaj w ciągu dnia dominować, ale w godzinach późno popołudniowych synoptycy zapowiadają nam przejaśnienia. Maksymalnie dziś 17 stopni, cały czas 13-14. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.

0: Od razu po godzinie 10:00 to ten czas, gdzie zaglądamy Dom Kultury. Przypomnę wiadomości kulturalne na antenie Radia Małopolska, to godzina 10:30. Ja proponuję wiadomości kulturalnych. Dziś mamy 8. rocznicę śmierci Romana Kłosowskiego, popularnego aktora filmowego, aktora teatralnego, wszechstronnego aktora. Najczęściej zatrudniany do znamiennych ról drugiego planu i choć to były dalsze plany, to zawsze pozostawał widoczny, wyrazisty i perfekcyjny. Potrafił wykorzystywać swój charakterystyczny wygląd, głos i poczucie humoru. Zmarł 11 czerwca 2018 roku. Miał na koncie ponad 130 ról filmowych, a w teatrach zagrał w ponad 100 spektaklach. Wystąpił m.in. w obrazach Ewa chce spać, w roli złodziejaszka ze słynnym tekstem Kup pan cegłę, czy w eroice podporucznika Szpakowskiego. Jednak publiczność pokochała go za drugoplanową rolę technika Maliniaka w 40-latku, którą zagrał po mistrzowsku, przyciągając uwagę widzów.
1: Wyjaśniam dla jasności. Nad wami jest sierżant, nad sierżantem porucznik, a nad całością czuwam ja. Nazywam się technik Maliniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry.
0: Technik Maliniak Roman, czyli Roman Kłosowski, który po latach ciepło właśnie wspominał tą rolę i tłumaczył, że sukces tkwił między innymi w znajomości psychologii człowieka.
2: Uważam, że to świetnie napisana rola. Jaka tajemnica tej całej zabawy, że tak niesympatyczna postać jest bardzo lubiana. No ja wiem, jest chyba trochę w mojej osobowości, a poza tym mnie się wydaje, że to ludzie dostrzegają te cechy, że to są bardzo prawdziwe, ale nie u nich, tylko u kolegów, u przyjaciół.
0: A Roman Kłosowski zadebiutował w 1953 roku na deskach zawodowego teatru. Wystąpił w spektaklu Szczęście Frania. No i warto tutaj wspomnieć, że został uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Polonia. Roman Kłosowski, popularny aktor filmowy, dziś 8. rocznica śmierci tego wszechstronnego aktora, wyjątkowego aktora. 18 minut po 10:00.

Pokaż. Pokaż, na co cię stać. Zespół Fil, Polski Czwartek. Przypominam, gramy dzisiaj wyłącznie po polsku. A propos piosenki polskie, no to teraz polski film, czyli wracamy do tych polskich wyjątkowych seriali. Przed chwilą wspominaliśmy Romana Kłosowskiego, no i 40-latek. I a propos wyjątkowych polskich seriali, no to chyba dobra informacja dla wszystkich tych, którzy kochają Rancho. Polski serial komediowy. Ruszyła realizacja właśnie 6-odcinkowej produkcji, która, no, wydaje się, że ponownie zabierzemy widzów do Wilkowej, no i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ci widzowie, którzy rozkochani są właśnie w tym serialu, wrócili do Wilkowej. No i będziemy mogli zobaczyć dalsze losy bohaterów jednego z najpopularniejszych seriali w historii polskiej telewizji, który przez, no, lata bawił, wzruszał, no i jednocześnie przed telewizorami milionów widzów gromadził. No i pytanie tylko, kto w obsadzie? No to już mówię, w obsadzie wracają między innymi Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś i Marta Chodorowska. Na razie szczegóły dotyczące premiery nowego sezonu nie są ogłoszone. Jak mówi reżyser, będą ogłoszone w najbliższych miesiącach, ale możemy się dowiedzieć od reżysera, który mówi, że... No właśnie, to jest ciekawe, że zabierze nas do Rancha 2026 roku. Czyli jak to Rancho będzie, współczesne Rancho wyglądało, Rancho 2026 roku, to będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać, ale mam nadzieję, że nie będziemy zbyt długo czekali i będziemy mogli ponownie wybrać się do Wilkowej. No i pytanie, kogo tym razem, czyje losy, których rodzin będziemy oglądać? No ale to na pewno czas nam pokaże. Tak więc wszyscy fani Rancha, proszę się przygotować. 6 odcinków, a dokładnie realizacja 6 odcinków już ruszyła. No to czekamy na finał i na możliwość obejrzenia. 23 minuty mamy po 10. Co jeszcze ciekawego możemy zobaczyć i co oglądnąć? O tym już za chwilę będziemy mówili, punktualnie o godzinie 10.30. Ciąg dalszy wiadomości kulturalnych.

0: Reklama.
1: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo! Tato! Mam plan!
7: Jaki?
6: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
7: To brzmi jak marzenie.
6: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
8: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
6: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Konkursy z nagrodami o tematyce bezpieczeństwa, symulatory dachowania, zderzeń, pokaz pojazdów zabytkowych, lot balonem na uwięzi, warsztaty, mini zoo, a w nim alpaki i kucyki. Tak na Powiślu Dąbrowskim zapowiada się 6. Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 15 na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu.
2: Ten rok dedykujemy dzieciom i młodzieży. Chcemy w jakiś sposób, żeby to była zabawa, edukacja, ale wszystko pod kątem edukacji bezpieczeństwa. Główną atrakcją będzie też naczepa edukacyjna, która po rozwinięciu będzie miasteczkiem ruchu drogowego, będą symulatory i inne atrakcje, także atrakcji nie zabraknie. Myślę, że dopiszą mieszkańcy.
1: Mówił wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Będzie także prezentacja sprzętu, wyposażenia służb mundurowych ratowniczych. Ponadto organizatorzy zaplanowali warsztaty florystyczne, odblaskowe, przyrodniczo-edukacyjne, gry integracyjne, dmuchańce, basen z kulkami, malowanie twarzy. Wszystkie atrakcje będą darmowe. Na koniec zaplanowano również zabawę taneczną. Centrum Kultury w Krynicy Zdroju zaprasza na wernisaż wystawy zatytułowanej Malarstwo na Jedwabiu. Wernisaż odbędzie się jutro w Galerii Sztuki Siedlisko w Krynicy. Będzie to wyjątkowa wystawa, której głównym materiałem będzie jedwab, na którym powstają unikatowe i pełne wyrazu prace. Swoje dzieła zaprezentuje Agata Kuś, artystka, której malowane na jedwabiu obrazy zdobyły liczne nagrody w konkursach plastycznych i malarskich. Jej twórczość wyróżnia się subtelnością formy oraz wyjątkową grą kolorów. Warto podkreślić, że jako jedna z pierwszych amatorek w Polsce opanowała tę technikę na poziomie profesjonalnym. Wernisaż rozpocznie się o 16, a wystawę będzie można oglądać do 3 lipca. Wstęp jest wolny. W piątek o godzinie 10 przed pomnikiem pierwszego transportu do KL Auschwitz w Tarnowie odbędą się obchody 86. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów politycznych z Tarnowa do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tego samego dnia o 12 w Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała Zdzisława Baszaka przy ulicy Mościckiego 29 nastąpi otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Krakowie Pierwszy masowy transport Polaków do Auschwitz. Będą ucznicy Bractwa Rycerskie Stałej Polski oraz przedstawiciele ginących rzemiosł. Nie zabraknie muzyki, tańców oraz biegu dam. Tarnowska Zamkomania to także turniej rycerski i okazja, aby wcześniej posprzątać ruiny zamku na Górze Świętego Marcina. Zamkomania odbędzie się w sobotę i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 10 na Górze Świętego Marcina. Kulminacyjnym momentem będzie tarnowski turniej rycerski na ruinach zamku. To ponadregionalna impreza, na którą przybędą ucznicy i Bractwa Rycerskie Stałej Polski oraz przedstawiciele ginących rzemiosł, którzy poprowadzą warsztaty m.in. tworzenia biżuterii średniowiecznej, zielarskie, tkackie, garncarskie. Będzie także okazja do rozmów z autorką trylogii z czasów wczesnych Słowian Moniką Mackiewicz. Pierwszy dzień turnieju zakończy tradycyjna bitwa o zamek z udziałem uczestników turnieju i widzów, którą zaplanowano na około godziny 19. Zamkomania to przede wszystkim nauka historii, dlatego nie może zabraknąć zwiedzania ruin zamku z przewodnikiem, doktorem Krzysztofem Moskalem. Spacer odbędzie się w niedzielę o godzinie 14. Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Radio RDN Małopolska. W Świniarsku w najbliższą niedzielę odbędzie się rodzinny piknik charytatywny. Na terenie osiedla Zielony Gaj zaplanowana jest seria różnorodnych atrakcji. W trakcie wydarzenia będzie można pomóc małemu Jasiowi Gałęziowskiemu, który potrzebuje operacji kości udowej.
3: W tym roku będzie przede wszystkim pan właśnie Wacław Cieślik, czyli pan Kordian. Zespół pana Kordiana zaplanowany jest od godziny 18 do godziny 20. Także serdecznie państwa też zapraszamy. Oczywiście od godziny 14 już zaczynamy z piknikiem, startujemy. Bardzo wiele ciekawych tutaj właśnie wydarzeń typu dla dzieci, animacje, tutaj grill oczywiście wypasiony jak co roku, no i oczywiście muzyka.
1: Mówiła jedna z organizatorek, Beata Bernardy-Kochla. Piknik już teraz wspierają lokalni przedsiębiorcy, ale także osoby prywatne, które przekazują fundusze na leczenie Jasia. Jak dodaje jedna z organizatorek, Karolina Baliczek-Bermudes, wsparcia można będzie także udzielać w trakcie pikniku. Zbiórkę będą prowadzić wolontariusze Fundacji Robimy Coś Więcej.
4: Dla tych, którzy nie zdążą wcześniej nas wesprzeć przed rozpoczęciem imprezy, zapraszamy na piknik. Fundacja będzie w trakcie imprezy do puszek zbierała pieniądze dla Jasia, więc każda osoba, która nas odwiedzi, również może w ten sposób pomóc. pomysł w zbieraniu na tą szczytną akcję.
1: Dodajmy, że chłopiec urodził się z niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa noga jest krótsza o 8 cm od lewej. Żeby ta różnica się nie powiększała, konieczne są specjalistyczne operacje, a później także rehabilitacja. Koszt szacowany jest na prawie 1 000 000 zł. Rodzinny piknik charytatywny odbywa się pod patronatem radia RDN Nowy Sącz.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sytuacja biometeorologiczna cały czas jest niekorzystna, chmury i do tego lokalnie może delikatnie nam popadać w regionie. W Tarnowie nie pada już, ale chmury cały czas dominują. 13-14 stopni teraz, maksymalnie w ciągu dnia to 17 stopni. Do tego jeszcze wiatr w porywach do 25 km na godzinę. Jutro 19 stopni, a w nocy 10.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music, Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczny Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.

Co do tekstu tej piosenki zespołu Czarno-Czarni, nogi, powiem, że chyba dzisiaj za chłodno, za zimno na to, żeby, drogie panie, zakładać mini, ale proszę się nie martwić, od przyszłego tygodnia będzie naprawdę bardzo ciepło, temperatura powyżej 20 stopni, to tak jak w piosence, to tutaj nie będzie chyba problemu właśnie z tym krótkim takim odzieniem. I a propos właśnie nie piosenki, a propos dzisiejszego dnia, tak się zastanawiam, a pamiętacie takie zabawy jak berek chowany, zabawa w klasy, zabawa w gumę, podchody albo ciuciu babkę? No właśnie, a warto sobie przypomnieć, ponieważ dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy. No i wracamy do tego naszego dzieciństwa za pośrednictwem różnego rodzaju zabaw. Przypominamy sobie te zabawy i z tymi młodymi, z dzieciakami, no gramy, bawimy się wspólnie, a co okazuje się, no i to są zatrważające dane, alarmujące statystyki, 1 na 5 dzieci w wieku od 2 do 4 lat nie bawi się z rodzicami w domu. No i co się okazuje, że ta zabawa systematycznie znika z dzieciństwa. Mijające dekady pokazują taką bolesną prawdę. No i te badania naukowe wykazują, że współczesne dzieci mają znacznie mniej czasu na swobodną zabawę niż ich rówieśnicy sprzed kilkudziesięciu lat. No i jak tak spoglądniemy wstecz, no to okazuje się, że faktycznie coś w tym jest. Jak byliśmy młodzi, no to te zabawy nam częściej chyba towarzyszyły. Więcej tego czasu mieliśmy na zabawę niż te współczesne obecnie dzieciaki. No to a propos tych gier i a propos tego dzisiejszego dnia, Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to teraz pobawmy się może w ciuciu babkę. Jedna osoba ma zawiązane oczy i próbuje złapać i odgadnąć pozostałych uczestników zabawy.

Tak, tak. Hej, baw się razem z nami do ciuciu babki, by zapraszał nie kto inny jak Czesław Niemen. Przypominam, jedna osoba ma zawiązane oczy i próbuje złapać i odgadnąć pozostałych uczestników. Ale jeszcze są takie gry i zabawy sprzed lat. Na przykład ja pamiętam ciepło-zimno. Jeden gracz szuka ukrytego przedmiotu kierowany wskazówkami pozostałych. No i wydaje mi się, że w ciepło-zimno to każdy praktycznie by grał. Kolejna taka zabawa to było raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy. To też chyba wszyscy pamiętają. No, ale chyba najbardziej popularna w szkole to tak. Dziewczyny grały zazwyczaj w gumę, a chłopcy w kolarzyki. To takie kapsle i rysowało się specjalną trasę, ale to były zabawy sprzed lat. To teraz chyba dzieciaki, to nie wiem, czy takie zabawy by grały. Ale w klasy wydaje mi się, że każdy. Czyli rysowanie toru na asfalcie, no, na chodniku, albo w takich miejscach, gdzie nikomu nie przeszkadzamy. No i skoki. Sekwencja skoków wykonywana przez, no, kilkanaście osób. Tutaj nie ma ograniczenia, kto się będzie w takie klasy bawił. Na jednej nodze się skacze, popychając kamyk. Oj, to były dopiero zabawy, a nie teraz telefon komórkowy i to jedyna zabawa tych najmłodszych. No to dobrze, pozostajmy jeszcze przy tych zabawach. No to jeszcze jedna zabawa, Ringo. No właśnie. Pamiętacie taką zabawę? Ringo? Jak zagrać w Ringo? No to będzie wam teraz podpowiadał zespół 2+1.

W Ringo ze mną graj. No to gramy w Ringo, a przypominam dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. 5 minut nam zostało do godziny 11, już za chwilę wiadomości.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, cel i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół szkół ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
0: Po reklamie.
7: Karol Nawrocki dostał imienne zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa.
8: Na pewno to wzmocni jego prestiż, a także i prestiż Polski.
7: Jutro uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Muzyka, występy i atrakcje dla całych rodzin w niedzielę festyn przy Tuchowskim Sanktuarium. O szczegółach już za chwilę. Niedźwiedzie w gminie Uście Gorlickie wójt apeluje o zachowanie ostrożności. Wiadomości o 11:00, Aneta Mleczko zapraszam. Zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa to dowód na dobre relacje tych polityków. Tak ocenił to były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
8: Myślę, że dobrze, że leci, że to jest jakiś atut prezydenta, że ma dobre relacje, że prezydent Donald Trump go postrzega jako takiego stronnika. Wystarczy sam fakt bycia tam, przecież to będzie relacjonowane, że prezydent Karol Nawrocki znajduje się wśród tych bliskich sojuszników Donalda Trumpa też na stopie prywatnej. Na pewno to wzmocni jego prestiż, a także i prestiż Polski.
7: Karol Nawrocki dostał imienne zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta prezydenta za oceanem będzie miała charakter prywatny.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Jutro uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim poświęcone czci miłości Bożej objawionej w sercu Jezusa. To także dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. W piątek nie obowiązuje post od potraw mięsnych. O przesłaniu tego dnia mówi proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie ksiądz dr Adam Nita.
9: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina nam o tej wielkiej miłości i miłosierdziu, jaką Bóg ma względem nas. I pragnieniem boskiego serca Jezusa jest to, żeby na tą miłość odpowiedzieć. Domagał się to przez świętą Małgorzatę à la coque, aby wynagradzać wszelkie zniewagi. I tą najlepszym sposobem wynagrodzenia boskiemu sercu jest nasze nawrócenie, jest otwarcie swojego serca na Jego łaskę i na Jego miłosierdzie, aby łaską Chrystusa nasze serce zostało przemienione.
7: Jedną z najczęściej spotykanych form wynagradzania sercu Jezusowemu za grzechy swoje i innych jest także nabożeństwo 9 piątków miesiąca. Jutro o 19:00 na Placu Katedralnym w Tarnowie odbędzie się wieczór uwielbienia pod hasłem Serce, które widzi.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Występy artystyczne, koncerty, animacje dla dzieci i rodzinne spotkanie przy sanktuarium. Tak zapowiada się 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki, które w niedzielę odbędzie się w Tuchowie. Wydarzenie rozpocznie o godzinie 14:00 msza święta w intencji rodziny, a później teren przy sanktuarium wypełni się muzyką, występami i atrakcjami przygotowanymi dla uczestników w każdym wieku, mówi starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
10: Występ przedszkolaków, ale też występ sanktuaryjnej orkiestry, wiele atrakcji kulinarnych, bo to jest też bardzo ważne. No i musi być też muzyka.
11: Dlatego kocham ją mocno, ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej.
10: 18:00 zespół MIG, potem zespół Omega. Myślę, że bardzo ważne, aby właśnie poprzez też zabawę promować rodzinę i taki jest też cel.
11: Nie liczy się nic oprócz.
7: Festyn od lat gromadzi mieszkańców Tuchowa i okolic, stając się okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale także do spotkania całych rodzin i lokalnej społeczności. 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki odbędą się w niedzielę przy Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Dochód z festynu zostanie przeznaczony na dofinansowanie renowacji cudownego obrazu. Odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej 20 czerwca wróci na Lipowe Wzgórze. W gminie Uście Gorlickie zauważono niedźwiedzie. W komunikacie wydanym przez wójta zaapelowano do mieszkańców o niezbliżanie się do zwierząt i kontakt z właściwymi służbami w przypadku spotkania ich. Wiadomo, że w okolicznych lasach przebywa od 2 do 3 osobników. Wójt gminy Uście Gorlickie Ewa Garbowska-Góra mówi, aby nie lekceważyć tych ostrzeżeń.
0: Niektórzy mówią, że one przechodzą tylko. Niektórzy mówią, że faktycznie mają u nas swoje siedliska. Wiemy, że są, że pojawiają się, no więc przede wszystkim trzymać się szlaków. Na szlakach nie pojawiały się, na szlakach nie było ich widać. Odpowiednio się zachowywać. Jest bardzo szeroka kampania w internecie, w mediach. Można zapoznać się, jak powinni się wszyscy zachowywać. Przede wszystkim hałasować.
7: Głośne zachowanie ma z daleka komunikować dzikim zwierzętom naszą obecność, co powoduje, że nie chcą się one konfrontować i nie kierują się w naszą stronę. Ewa Garbowska-Góra dodaje, że prowadzone są rozmowy z leśnikami, aby przy niektórych wejściach do lasu zamontować tabliczki informujące o zagrożeniu. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości w samo południe.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dziś Międzynarodowym Dniem Zabawy. No i słońce bawi się z nami w ciuciu babkę. Schowało tam się i nie możemy go znaleźć. Pochmurno cały czas, od wczesnych godzin porannych, i te chmury nam tutaj cały czas dominują, ale w godzinach późno popołudniowych synoptycy zapowiadają nam przejaśnienia. 17 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy 13-14, w nocy 10, jutro 19 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Sagrada Familia w Barcelonie oficjalnie stała się najwyższym kościołem na świecie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę kościoła mierzącą 172,5 metra. Zwieńcza ją przeszklony czteroramienny krzyż, który po raz pierwszy podświetlono w czasie uroczystości.
2: Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata, nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, lecz po to, aby prowadzić kroki ludu Bożego pielgrzymującego w Hiszpanii i na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbija światło słońca, jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska, otwarta ku Morzu Śródziemnemu.
1: Uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Inauguracja nie kończy trwającej już ponad 140 lat budowy tej świątyni. Rodzina potrzebuje dziś promocji jak nigdy dotąd, przekonywali goście audycji Słowo za Słowo w Radiu RDN Małopolska przed sanktuaryjnym festynem rodzinnym i powiatowym świętem rodziny u matki, które w niedzielę odbędzie się w Tuchowie. Starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma zwraca uwagę, że współczesny świat nie zawsze sprzyja budowaniu trwałych więzi, dlatego potrzebne są inicjatywy przypominające o znaczeniu rodziny i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
3: Dla nas to święto niedzielne jest ogromnie ważne, jako dla powiatu tarnowskiego, ale też dla ludzi, którzy prezentują o pewne wartości. Niestety ten trend negatywny z Europy dotarł do nas i dlatego takie ważne wydarzenia muszą się odbywać w naszym rejonie. Musimy przeciwdziałać, musimy jakieś wykonywać działania, które będą promowały rodzinę, ale też i dzietność, ponieważ obserwujemy to, choćby nawet po statystykach urodzeń dzieci w poszczególnych gminach, co się też przekłada na sytuację w oświacie, ale przede wszystkim to, żeby jednak utrwalać te wartości, które są od wielu pokoleń dla nas chrześcijan bardzo ważne. Dlatego to święto jest w Tuchowie u matki.
1: O wyzwaniach stojących przed młodymi ludźmi mówił również kustosz sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, ojciec Grzegorz Gut. Jego zdaniem jedną z przyczyn odkładania decyzji o małżeństwie i rodzicielstwie jest obawa przed odpowiedzialnością.
4: Jest pęd, jest bardzo intensywne tempo życia, są bardzo rozwinięte media społecznościowe, gdzie jest tymczasowość pewna też promowana, można powiedzieć teraz takie i takie założenia, ale potem, gdyby człowiek patrzył długodystansowo, no to jeżeli nie będzie rodziny, jeżeli nie będzie dzieci, ludzie skazują się na samotność potem w pewnej przyszłości. Może i nawet na pewne wyrzuty, dopiero gdy powiem, jak to mówisz, człowiek mądrzeje z wiekiem gdzieś tam i potem, gdzie już nie da się czasu cofnąć, może się to wiązać z pewnymi potem wyrzutami właśnie związanych z samotnością. A można by mieć rodzinę, a można by mieć dzieci, można by mieć wnuki, można by właśnie cieszyć się obecnością bliskich osób.
1: Sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodzinne u matki odbędą się w niedzielę przy sanktuarium w Tuchowie. O 14:00 będzie msza święta w intencji rodzin. W programie także są występy artystyczne oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. To będzie już 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi. Wydarzenie odbędzie się przy Sądeckiej Bazylice już w najbliższą niedzielę. Piknik ruszy o 13:00 na parkingu od strony ulicy Bulwar Narwiku. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na działania parafialnego zespołu Caritas. Podczas pikniku będzie można spróbować ciast, będą gry, zabawy oraz loteria fantowa. Jak mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, nie zabraknie także artystów i lokalnych zespołów.
5: Zespół Promyczki Dobra będzie o godzinie 13:15, o 14:00 Katolicka Szkoła Podstawowa, jak również niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna. Też będzie miała swój program. Będzie nasz taki parafianin młody Szymon Majerski i będzie grał na akordeonie. Nasza solka Wesołe Nutki DSM o 15:00. O 15:45 zespół regionalny Rożnowska Dolina. 16:15 duet z Pienin.
1: O godzinie 17:00 rozpocznie się mecz księża kontra rodzice ministrantów, po którym wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Pogwizdani. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym parafialnego festynu. Koncert orkiestry Miasteczko Małego Strażaka, Dmuchańce, Piana Party, m.in. takie atrakcje czekają w najbliższą niedzielę w Mędrzechowie. Na placu przy plebanii odbędzie się parafialny festyn rodzinny. Na scenie wystąpią przedszkolaki orkiestra Adenta z Woli Mędrzechowskiej. Będą stanowiska Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa, Ratownictwa Medycznego. Nie zabraknie również zaplecza gastronomicznego oraz domowych ciast. Wydarzenie rozpocznie się o 15:00, wstęp jest wolny. W trakcie festynu będzie możliwość złożenia dobrowolnych datków na organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Z parafii. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
3: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: W diecezji tarnowskiej proces biskupa Jerza zbliża się ku końcowi. Alerty RCB na Podkarpaciu i w części Małopolski. Wiadomości Ewa Biedroń. Biskup tarnowski Andrzej Jerz mianował nowych księży proboszczów. Zmiany dotyczą 7 parafii. Proboszczem w Jurkowie koło Czchowa będzie ksiądz Roman Łagosz, w Mochnaczce ksiądz Mieczysław Kita, w Siedliszowicach ksiądz Paweł Ryś, w Tropiu ksiądz Marian Dudek Wielkiej Wsi, ksiądz Paweł Kaim, w Woli Rzędzińskiej ksiądz Janusz Batko i w Zdrochcu ksiądz Janusz Czajka.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Teraz ważna informacja dla kierowców. Wypadek na drodze wojewódzkiej 971 w Andrzejówce niedaleko granicy z Milikiem. Doszło tam do zderzenia autobusu, którym jechało 37 osób, samochodu osobowego i ciągnika koszącego pobocza. Strażacy informują, że jedna osoba została zabrana do szpitala. Droga była początkowo zablokowana, a teraz jest tam ruch wahadłowy. Uważajcie. Proces sądowy biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza dobiega końca. Niewykluczone, że mowy końcowe i ogłoszenie wyroku nastąpią jeszcze w trakcie wakacji. Na dzisiejszej rozprawie wezwani świadkowie nie stawili się przed sądem. Byli to przedstawiciele szkoły, w której do 2002 roku pracował były ksiądz Stanisław P. Według obrońców biskupa Jerza pracownicy szkoły zgłaszali do kuratorium przypadki nadużyć seksualnych Stanisława P. już wiele lat temu, jednak organy publiczne nic z tą informacją nie zrobiły.
2: To byli pracownicy szkoły, którzy informowali kuratorium. Wzywane na okoliczności tożsame, na jakie byli wzywani świadkowie, którzy byli wnioskowani do tej pory, na temat informowania organów publicznych na temat niestosownego działania przez jednego z księży. Materiałów w sprawie wynika, że kuratorium było informowane już dużo, dużo wcześniej na temat tych działań. Ta wiedza już w ówczesnym czasie była w naszej ocenie powzięta przez te organy publiczne i nie było żadnej reakcji.
0: Mówiła po rozprawie adwokat Paulina Majtkowska. Jak przekazała sędzia, pierwszy z wezwanych świadków nie mógł przybyć na rozprawę ze względu na trwające leczenie w sanatorium. Druga z wezwanych na dzisiaj osób przesłała pismo o złym stanie zdrowia i poprosiła o ujęcie w sprawie zeznań złożonych przed policją w 2021 roku.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mieszkaniec Nowego Sącza ponad 2 lata znęcał się nad swoją matką. Agresor w końcu został zatrzymany, a grozić mu może do 5 lat więzienia. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
3: Podczas interwencji w związku z awanturą domową w Nowym Sączu policjanci zatrzymali 33-latka, który stosował przemoc wobec matki. Okazało się, że zachowanie mężczyzny nie było incydentem, bo od ponad 2 lat miał się nad nią znęcać poprzez szarpanie, uderzanie, ubliżanie czy grożenie śmiercią. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do komendy. Usłyszał on zarzut znęcania się nad osobą najbliższą, za co grozi do 5 lat więzienia. Sąd podjął też decyzję o odizolowaniu sądeczanina od matki i jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje, aby po pomoc zgłaszały się wszystkie osoby doświadczające przemocy domowej. Wystarczy skontaktować się z najbliższą jednostką policji, dzielnicowym lub powiadomić odpowiednie służby. Nie można być obojętnym i tak samo postąpić w przypadku, gdy jest się świadkiem przemocy.
0: Burze, intensywne opady deszczu i silny wiatr na południu kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Podkarpacia i części Małopolski, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
4: Aktualnie alert RCB obowiązuje w województwie podkarpackim oraz w 2 powiatach województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim. Alert RCB ostrzega przed prawdopodobnymi burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru.
0: Ostrzeżenia utrzymają się do popołudnia.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ostrzeżeń nie bagatelizujemy, traktujemy je absolutnie poważnie. Wiatr uprzykrza nam teraz życie, wieje z zachodu, teraz z prędkością około 35 km na godzinę, ale w porywach do 60. Skutecznie obniża temperaturę odczuwalną. Na termometrach no niewiele dzisiaj, bo w tej chwili na termometrach zaledwie 14-15 stopni, więc chłodna ta odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. W nocy na termometrach tylko 10 stopni, jutro więcej, bo 19.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Popadało w regionie i to solidnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim. Tutaj też wyładowania atmosferyczne, pobłyskało się, pogrzmiało, no i popadało, albo w odwrotnej kolejności. Najpierw popadało, bo opady deszczu towarzyszyły nam już wczoraj w godzinach popołudniowych, no a później błyskało się i grzmiało.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Jak słyszeliśmy w wiadomościach, to jeszcze nie wszystko. Opady deszczu będą nam towarzyszyć do niedzieli, ale jutro przed południem zachmurzenie, a po południu powinno wyjrzeć słońce. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie w czwartkowe popołudnie. Dzień dobry. Manchester, Berlin lubi deszcz.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 804 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
7: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Polski czwartek w radiu RDN Małopolska. Pięknie będzie i już było i będzie jeszcze śliczniej. Zapewniam. 11 dzień czerwca 2026 roku. 11 minut po godzinie czwartej wstało słońce, ale no było schowane cały czas za chmurami, to takimi gęstymi chmurami. No bardzo zasłonięte było niebo dzisiaj. Absolutnie tak. I wyładowanie atmosferyczne, i także w godzinach porannych niemalże w całym regionie. Słońce planuje zajść 19 minut po godzinie 21 na zachodzie. Tak. Czyli dokładnie za 8 godzin 38 minut. Dzień liczy sobie 16 godzin 42 minuty i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 59 minut 46 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko o 4 minuty. Dokładnie za 10 dni przyjdzie do nas astronomiczne lato o godzinie 10.24. To jest niedziela, 21 dzień czerwca. Dobrze, sprawdzę jeszcze, czy to rzeczywiście w niedzielę nas przywita. Tak, przywita nas w niedzielę lato. 19,5 minuty po południu.

0: jesteś ty.
1: Ciężkie chmury wiszą nad miastem, nad niejednym miastem w regionie. Tak jest na przykład nad Tarnowem, nad Zakliczynem, chociaż tu w Zakliczynie najwięcej pogodnego nieba, ale ciężkie chmury też są, podobnie w Ciężkowicach, w Rygicach. Szaro, buro, ponuro, takie sine, jak mamy dopiero 23 minuty po godzinie 12, a tak jakby była godzina już 18, albo i później, jakby już miał być wieczór. Tak wygląda, to wszystko wygląda, no i niestety to nie jest koniec tej nieprzyjemnej aury. Synoptycy jeszcze dzisiaj zapowiadają wyładowania atmosferyczne, opady deszczu. Jutro już bez grzmotów po Małopolsce czy na Podkarpaciu, ale nadal będą towarzyszyć nam opady deszczu, podobnie w sobotę i w niedzielę. To czekamy na ten wiatr.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Przewaga chmur w regionie, ale mamy jeszcze szansę na chwilę ze słońcem, tak jak teraz w Tarnowie. Nieśmiało, ale jednak przebijają się gdzieniegdzie promienie słoneczne przez gęste chmury wiszące nad miastem. Podobnie jest teraz w Zakliczynie. Też sporo słońca, ale też nie brakuje chmur. Niestety jeszcze na dzisiaj zapowiadają meteorolodzy wyładowania atmosferyczne, opady deszczu, wieczorem przelotne opady. Jutro przed południem przelotne opady, po południu słońce.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Pochmurna i parasolowa pogoda i taki właśnie weekend parasolowy przed nami. Wygląda na to, że tak w piątek, jak i w sobotę i również w niedzielę popada deszcz. W niedzielę 18 stopni, dzisiaj 17, 18, może zobaczymy na termometrach, jutro 20, w sobotę 21, no a w niedzielę znowu spadek temperatury i ta niska temperatura poniżej 20 stopni utrzyma się także do poniedziałku. W poniedziałek również jeszcze opady deszczu i 18 kresek, dopiero we wtorek 20 stopni.

0: o dniu.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
4: Jeszcze pół godziny temu ciężko było przejechać przez ulicę Narutowicza, Dąbrowskiego, Konarskiego. Ciasno było w tej części Tarnowa, ale teraz spokojnie, płynnie. W jedną i w drugą stronę przejeżdżamy bez większych problemów. Na ulicy Lwowskiej też jest ruch umiarkowany. Od Orkana do Starodąbrowskiej ruch niewielki. W drugą stronę także płynnie. Przy Orkana także nie ma kolejki ani z jednej, ani z drugiej, ani z trzeciej, ani z czwartej strony. Także spokojnie. Słoneczna Śliski Słowackiego ruch umiarkowany. Na Klikowskiej też płynnie. Na Alei Jana Pawła II ruch też niewielki. Błonie spokojnie. Elektryczna również na Spokojnej, tym bardziej na Wyszyńskiego również niewiele aut, na Alei Kwiatkowskiego, Mościckiego, Szyńskiego, także ten ciąg komunikacyjny też jest wolny od korków. Płynnie przejeżdżamy także ulicą Krakowską w jedną i w drugą stronę. No jest bardzo ładnie na ulicach. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Uważajcie tylko na kałuże, jest ich trochę. Projekt Jugoton. Paweł Kukiz, o nic nie pytaj, na zegarach 19 do 13.

A nic, nie pytaj, miłości życzymy wszystkim dzisiaj świętującym, urodzonym 11 czerwca i tym, którzy przyjmują od rana życzenia imieninowe. Dołączamy do tych wszystkich Radio Arden Małopolska, do osób, które przekazują życzenia. Anastazy, Barnaba, Felix, Fortunat, Flora, Jan, Paula, także Radomiu, Radomiła, Teodozja i Witomysu. Najlepsze od RDN Małopolska, wszystkiego dobrego. No i oczywiście temat miłości kontynuować będziemy. Kochać, aby żyć, Maleo Reggae Rockers. Jest kwadrans do 13:00.

Malorega Rockers, kochać, aby żyć. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiaj świętujących. Patrzę na karty kalendarza historycznego, ważne daty dla Tarnowa. Niestety, no, nie wszystkie takie, jakie byśmy sobie życzyli. Niestety, tragiczna data w kalendarzu. 11 dzień czerwca, rok 1942. Na tarnowskim rynku przeprowadzona została jedna z brutalniejszych akcji eksterminacyjnych ludności żydowskiej. Podczas tej akcji na rynku i w okolicznych uliczkach wymordowano około 3000 Żydów, których zwłoki pochowano na cmentarzu przy ulicy Starodąbrowskiej. 11 dzień czerwca, rok 1972, tutaj o wiele przyjemniej. Z okazji Dni Tarnowa z wieży ratuszowej pierwszy raz rozbrzmiał Hejnał Tarnowski, skomponowany przez znanego i zasłużonego dla miasta muzyka Stanisława Rzepeckiego. Po wieloletniej przerwie wrócił Tarnowski sygnał w 2010 roku już nie grany przez trębacza, ale odtwarzany przez maszynę elektroniczną. 11 czerwca w 1972 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka wybudowała na placu Tadeusza Kościuszki pierwszy tarnowski wieżowiec. No i w tym samym roku przed teatrem odsłonięto pomnik Ludwika Stolskiego, wykonany i ofiarowany przez Ksawerego Dunikowskiego w 1945 roku. Dzisiaj będę zapraszał Państwa do teatru, nie na spektakl, a na niezwykły koncert. Koncert Chór Solski, ten koncert już w najbliższą niedzielę, będą zaproszenia dzisiaj. A teraz wrócę jeszcze do Hejnału, nie do tego tarnowskiego, ale dokładnie 26 lat temu, 11 czerwca na rynku głównym.

0: Roxy Węgiel i miasto. Miasto ją wciąga. Mam nadzieję, że Państwa wciąga także radio RDN Małopolska. Za 3,5 minuty punktualnie o godzinie 13 Ewa Biedroń przedstawi najświeższe wiadomości.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
0: Do tego czasu czas nam wypełni Mateusz Minial, Wirtualni.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mamo! Tato! Mam plan!
4: Jaki?
3: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
4: To brzmi jak marzenie.
3: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
5: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.
6: Wybrano wykonawcę nowego mostu na Sądecczyźnie. Ulica Rady Europy w Tarnowie do przebudowy miasto otrzymało pieniądze na wyczekiwaną inwestycję. To nie magiczne rozwiązanie. Za chwilę o leczeniu otyłości.
7: Operacja jest bardzo skutecznym narzędziem, ale sama w sobie niestety ona nie zmieni nawyków żywieniowych.
6: 13 wiadomości. Ewa Biedroń. Prawie 16 milionów złotych ma kosztować budowa nowego mostu prowadzącego z Jazowska do Obidzy. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu po ocenie i analizie ofert wybrał wykonawcę. Do przetargu zgłosiło się 16 firm, przypomina dyrektor powiatowego Zarządu Dróg Wojciech Błażusiak.
8: Firma najtańsza wydaje się takim sprawdzonym wykonawcą, odpowiednim potencjale, więc myślę, że nie powinien mieć kłopotów z dokumentami. Niecałe 16 milionów. Też widzimy, jakie jest zainteresowanie pod kątem pytań. To też oczywiście świadczy o dokumentacji. Tak jest świetnie przygotowana, tych pytań z reguły jest mniej, aczkolwiek też czasem jest tak, że te pytania ukierunkowują konkurencję, co tu fajnie było widać. 16 ofert, z tego 15 mieści się w zakładanym budżecie, więc to świadczy też, że to było w miarę dobrze przygotowane.
6: W przypadku braku odwołań już w tym miesiącu może zostać podpisana umowa, po której firma będzie miała 2 lata na wykonanie inwestycji.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Ulica Rady Europy w Tarnowie zostanie przebudowana w ciągu niespełna roku. Miasto otrzymało dofinansowanie na inwestycje, której mieszkańcy oczekiwali od lat. Zastępca prezydenta Maciej Włodek przyznaje, że ta ulica była dla miasta problemem. Utwardzona, ale wciąż gruntowa nawierzchnia nie sprzyjała bezpieczeństwu kierowców i pieszych.
9: Były doraźne poprawy tej ulicy, utwardzenia. Proces trwał długo lat, w końcu się udało, wniosek został nasz pozytywnie rozpatrzony. Mówimy tutaj w zasadzie o całej modernizacji ulicy Rady Europy na całym odcinku. Będzie to ulica z pełną infrastrukturą, z odwodnieniem, z oświetleniem. Szacujemy, że niezwłocznie uda nam się to postępowanie przetargowe przeprowadzić. Jesteśmy w gotowości, już wcześniej przygotowywaliśmy dokumenty przetargowe, tak żeby jak najszybciej to postępowanie puścić.
6: Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Coraz więcej osób decyduje się na operację bariatryczną jako metodę leczenia otyłości. Specjaliści podkreślają jednak, że zabieg nie jest magicznym rozwiązaniem problemu. O tym, jak wygląda życie przed i po operacji, rozmawialiśmy w audycji Bez Skierowania. Dietetyk Katarzyna Wojta z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie podkreśla, że operacja nie jest drogą na skróty. To początek procesu, który wymaga zaangażowania pacjenta i współpracy z zespołem specjalistów.
7: Operacja jest bardzo skutecznym narzędziem, które będzie wspomagać tą redukcję masy ciała. Ale sama w sobie niestety ona nie zmieni nawyków żywieniowych pacjenta. Ona nie sprawi, że pacjent będzie lepiej radził sobie z emocjami, ze stresem. Nie wpłynie również na poziom aktywności fizycznej u pacjenta. Czyli na wszystkie te czynniki, które realnie wpływają na masę ciała. Operacja owszem otwiera pacjentowi drogę do zmian, ale niestety ich nie zastąpi.
6: Powtórki tej audycji można posłuchać dziś o 22:00. Czas ma znaczenie, szczególnie gdy chodzi o ratowanie ludzkiego życia. O tym przypominać będą przedstawiciele służb, którzy zapraszają na piknik edukacyjny do Piwnicznej Zdroju. W hali sportowej przy ulicy Krynickiej odbędzie się w niedzielę wydarzenie pod hasłem Minuty Ratują. Jak mówi radna Monika Dominik, będzie to okazja do poznania pracy strażaków, ratowników medycznych, policjantów, goprowców, ale także wojskowych i strażników granicznych.
10: Są to służby, które są blisko nas i właśnie
0: właśnie chcemy tutaj też pokazać, że ta współpraca z nimi jak bardzo jest ważna w trakcie ratowania. Chcemy przybliżać tym piknikiem, pokazać również, jak te służby działają. Będą mieć swoje stanowiska, więc będzie można podejść i dotknąć tak na żywo, czy kamizelek, czy posłuchać różnych przedstawicieli tych służb, którzy będą nas informować o pracy, o swojej pracy, o swoich jednostkach.
6: Piknik edukacyjny w Piwnicznej Zdroju odbędzie się w niedzielę od 12 do 16.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ciśnienie, co się dzieje z ciśnieniem? Ciśnienie nam rośnie. Teraz na barometrach 994 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra. Pogoda zachęca do spacerów, ale trzeba wziąć ze sobą na pewno parasol, bo może jeszcze popadać. Na termometrach 15-16 stopni, no jest przeważnie pochmurno. Po południu, wieczorem przelotne opady, jutro przed południem przelotne opady, a w godzinach popołudniowych słońce.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jest 6 minut po godzinie 13. Póki na to czas, Demono.

0: naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Po reklamie.
3: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
5: Mamy czwartek, zbliża się godzina 13:15, więc już za chwilę audycja zapowiadana w sercu Rodzina w sercu Małopolski. Gościem dzisiejszego programu będzie ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz. Zostańcie z radiem RDN Małopolska. Naprawdę warto.

0: RDN Małopolska.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
2: Święci są po to, żeby zawstydzać. Te słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane na tarnowskich błoniach do dziś rezonują w sercach mieszkańców Małopolski. Papież, beatyfikując wtedy Karolinę Kuskównę, przypomniał o niezbywalnej godności i wartości każdej ludzkiej osoby. W kolejnym odcinku audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego, rozmawiamy o bezwarunkowej wartości życia i o tym, co dziś oznacza dla nas tamto historyczne tarnowskie wezwanie do czci dla życia. Naszym gościem jest biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy naszej diecezji, którego bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam księdza, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Księże biskupie, Jan Paweł II mówił w Tarnowie, że święci są po to, by nas zawstydzać. Czy dzisiaj w czasach kryzysu demograficznego i lęku przed przeszłością postać błogosławionej Karoliny i nauczanie papieża wciąż powinny nas no właśnie zawstydzać w temacie otwartości na nowe życie?
3: Może zacznę od tego, że byłem świadkiem tej homilii, uczestnikiem tej uroczystości i te słowa papieża rzeczywiście głęboko już wtedy mi zapadły w pamięci i zawsze, kiedy w brewiarzu je czytam, to wracam do tych słów. I teraz nie chodzi o jakiś taki wstyd, żeby kogoś postawić w kącie i powiedzieć, że jesteś winny i musisz ponieść jakąś karę, tylko chodzi o taki wstyd, który jest bardzo konstruktywny, twórczy. Chodzi o taki ewangeliczny wstyd, żeby odkryć, że ja mam sumienie. I to sumienie pokazuje mi, co jest miłe Bogu, co nie jest miłe Bogu, a jednocześnie, żeby odkryć, że my mamy także jakieś zobowiązania wobec rodziny, wobec społeczeństwa. I myślę, że w kontekście życia rodziny, w kontekście prokreacji, warto właśnie, żeby też pomyśleć o tym, czy my w sumieniu, patrząc na dar, jakim jest dziecko, chcemy przyjąć to dziecko, czy jako rodzice chcemy, żeby dzieci były, żeby w naszym społeczeństwie były dzieci. I tutaj Jan Paweł II z tym pytaniem jest bardzo aktualny i odpowiedzi na te pytania dzisiaj są bardzo, bardzo potrzebne i konieczne.
2: Ale żyjemy w kulturze, która bardzo mocno kalkuluje. Najpierw kariera, mieszkanie, stabilizacja, a dziecko jak gdyby odkłada się na później. Jak przełamać taki mentalny lęk przed nowym życiem, który paraliżuje współczesne młode małżeństwa?
3: Ja myślę, że to jest to papieskie wezwanie: nie lękajcie się. Nie bójcie się od samego początku. I tutaj papież w wielu miejscach wzywał właśnie na otwarcie się na dar życia. Pokazywał, jak ważne jest rodzicielstwo, jak ważne jest macierzyństwo. I w tej kulturze to jest taka wielka zachęta do małżonków, żeby właśnie nie bali się, żeby zaufali Bożej opatrzności, żeby otworzyli się na dar życia i zobaczyli, że każda trudność materialna jest wtórną do tego daru, jakim jest życie, że przyjęcie życia jest takim wielkim darem Pana Boga, jest otoczone Bożą łaską, że wszystkie inne trudności, one będą rozwiązywane.
2: To papieskie wezwanie: nie lękajcie się, ale również inne zawołanie: przyjmijcie każde dziecko, brzmi pięknie, ale widzimy, że ono zdarza się z taką twardą rzeczywistością ekonomiczną. Co Kościół Tarnowski ma również do powiedzenia rodzinom, które chciałby mieć więcej dzieci, ale boją się, czy na przykład podołają finansowo?
3: Myślę, że pierwsze to jest ten wielki apel Kościoła, który wzywa na otwarcie się na dar życia, a potem troska Kościoła, która przejawia się w takiej wyobraźni miłosierdzia, żeby też odkryć, że nie jesteśmy sami. Jest dużo błogosławieństwa Bożego, są ludzie, którzy mogą pomóc, są instytucje w diecezji, które mogą pomóc i także wydaje mi się, że w naszym środowisku jest jeszcze takiej wiele wrażliwości, solidarności, że jest wiele ludzi wokół, którzy są zdolni do tego, żeby przyjść z pomocą tym, którzy mając dzieci, może na jakimś etapie nie będą sobie radzili, ale ja tutaj też bym chciał się odwołać trochę do przeszłości. My mamy przecież obraz naszych rodziców, naszych dziadków, gdzie warunki materialne były bardzo trudne, a nie było problemu z przyjęciem życia. A dzisiaj ja to często podkreślam, że sytuacja materialna, w której żeśmy się znaleźli, jest no, najlepsza, jaka była w historii Polski. A więc to nie jest taki warunek, że, no, że my nie mamy żadnych środków, żeby dziecko wychować. Oczywiście, że wychowanie dziecka to jest ogromny też koszt i wielki trud, ale Kościół zawsze będzie przypominał rodzicom, że w tym wszystkim nie jesteście sami.
2: Ksiądz biskup bardzo często podkreśla w swoich homiliach potrzebę autentyczności w przekazie wiary. Jak w naszym małopolskim domu budować taką atmosferę, by dziecko od pierwszych chwil czuło się, że jest darem, że jest owocem miłości, a nie ciężarem czy jakimś problemem logistycznym.
3: Ja myślę, że dzieci słuchając rodziców, patrząc na rodziców, odkrywają, to jest taki, dziecko to jest taki radar, który wie, co kryje się w sercu mamy, co kryje się w sercu taty. I tutaj taka, no myślę, że bardzo ważna rzecz, żeby rodzice mieli czas dla dziecka. Żeby z tym dzieckiem byli, żeby z dzieckiem po prostu rozmawiali. Ja często teraz poruszam w katechezach i w homiliach, zwłaszcza do bierzmowanych. I tutaj kieruję moje słowa do rodziców. Dzieci patrzą, dzieci słuchają i co widzą, co słyszą. Jeżeli dziecko jest kochane, jeżeli rodzice mają czas dla dziecka, jeżeli z tym dzieckiem rozmawiają, to dziecko jest szczęśliwe. I też można zauważyć, ci, którzy pracują z dziećmi, szybko to odkrywają, że jeżeli w domu jest dobrze, to po dziecku widać. Jeżeli w domu jest źle, to po dziecku też to widać.
2: A propos tego czasu, wróćmy na chwilę do przeszłości. W 1987 roku w Tarnowie papież mówił do rolników i do robotników o tym, że praca ma służyć człowiekowi, a nie człowiek pracy. Dzisiaj rodzice są często ofiarami pracoholizmu, wracają do domów skrajnie wyczerpani. Jak w takim tempie życia znaleźć czas na budowanie tych chrześcijańskich wartości, o których mówimy?
3: No ja myślę, że trzeba bardzo dobrze poukładać sobie hierarchię wartości. Praca jest ważna, owoce pracy są bardzo ważne, ale nie są najważniejsze. Jeżeli szczęście rodzinne jest podporządkowane pracy, to wtedy nie jest dobrze. Natomiast jeżeli mamy właściwą hierarchię wartości i zobaczymy, że na pierwszym miejscu jest rodzina, jest małżeństwo i mamy czas, żeby być sobą, jednocześnie nie zaniedbując obowiązków pracy, to wtedy jest wszystko dobrze. Rzeczywiście dzisiejsza kultura jest taka, że jest duża gonitwa i człowiek dzisiaj bardzo często nie ma czasu na nic. Ale wydaje mi się, że jeżeli jest taka troska, że chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, to trzeba postawić pewne granice. Nie możemy po prostu tej hierarchii zaburzyć, bo wtedy szczęście się rujnuje.
2: A co możemy zrobić jako społeczeństwo małopolskie, aby przywrócić taki należny szacunek i prestiż społeczny matkom i ojcom wychowującym potomstwo? Bo czasem widzimy, że spotykają się oni z niezrozumieniem, a nawet złośliwymi komentarzami.
3: O, myślę, że my w Małopolsce mamy jeszcze bardzo wiele rodzin, które są dobrymi rodzinami, są szczęśliwymi rodzinami. Mamy przede wszystkim rodzinę i to jest taka wielka nasza wartość. I wydaje mi się, że w Małopolsce promocja tych rodzin, pokazywanie, że mamy szczęśliwe rodziny, że są szczęśliwe matki, są szczęśliwi ojcowie, to jest pierwsza rzecz, którą można zrobić, a później te świadectwa nagłaśniać, pokazywać i oczywiście też przychodzić z taką konkretną pomocą młodym matkom, młodym ojcom, młodym rodzinom, bo wtedy to jest taka pomoc z naszej strony.
2: A gdybyśmy tak mieli wybrać jedno konkretne zdanie z tego tarnowskiego przesłania Jana Pawła II na dzisiejszy wieczór dla tych, którzy nas słuchają, może to są też małżonkowie, jak to zdanie by brzmiało?
3: To myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby żona, mąż usiedli razem, żeby rozmawiali. Ja tutaj się odwołam do takiego zdania jednego z moralistów, którego zapytano, co zrobić, żeby małżeństwo było szczęśliwe, żeby rodzice byli szczęśliwi. I on odpowiedział bardzo prosto. Niech rozmawiają. Jak rozmawiają, to jest dobrze. I ja bym właśnie proponował, żeby młodzi małżonkowie, starsi małżonkowie, żeby często może wieczorem, czy w niedzielę usiedli razem i rozmawiali, dużo rozmawiali i nie bali się zaufać i Panu Jezusowi, jako ludzie wierzący i opatrzności Bożej i z takim poddaniem się właśnie temu wszystkiemu, co jest zamiarem Pana Boga, przyjmowali każdy dar, a przede wszystkim dar życia.
2: Bardzo dziękuję za tą budującą rozmowę o odwadze i wartości życia. Ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz był moim Państwa gościem. Serdecznie dziękuję, Bóg zapłaci.
3: Ja też dziękuję, pozdrawiam i z serca błogosławię wszystkim rodzinom i wszystkim małżonkom.
2: Tarnowskie przesłanie świętego Jana Pawła II o czci dla życia to nienaruszalny fundament naszej małopolskiej tożsamości. Dzisiejsze spotkanie przypomniało nam, że bezwarunkowa wartość nowego życia i otwartość na nie jest kluczem do duchowej i społecznej siły naszego województwa. Małopolska ziemia swojego patrona, który zawsze upominał się o najsłabszych, pozostaje regionem, gdzie rodzina jest największym skarbem. Niech każde przyjęte dziecko będzie naszą wspólną nadzieją na przyszłość. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: W regionie obserwujemy teraz liczne przejaśnienia, no nie wszędzie, ale jednak są w Tarnowie, no w Zakliczynie, w Ciężkowicach mniej jest słońca, ale też są jeszcze szanse na promienie słoneczne, tak jak na przykład teraz też w Ryglicach czy w Jodłowej, chociaż tutaj jest ich mniej. Zdecydowanie przewaga jednak chmur. Na termometrach 15-16 stopni jest chłodno, to też dlatego, że wiatr wieje od czasu do czasu mocniejszy i skutecznie obniża temperaturę odczuwalną.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Silniejszy wiatr, czyli w porywach do 50 km na godzinę, teraz wieje z prędkością około 30 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni, biometr niekorzystny. Teraz RDMO Polska, całkiem nowa bajka.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Coraz więcej pogodnego nieba w regionie. Proszę bardzo, wyjrzało słońce zza chmur. Wiatr z prędkością 50 km na godzinę deszczowe chmury przegania. No ale niestety synoptycy wciąż mówią, że może popadać. Zwłaszcza na zachodzie regionu, być może w południowo-wschodniej Polsce coś miało spaść, to już spadło. Mówię o pogodzie, dlatego że poprawiają się tym samym warunki do prowadzenia pojazdów. Jak jeździ się w mieście o tej porze? Na Narutowicza ruch umiarkowany, bez większych problemów. Na Konarskiego więcej jest samochodów, ale to tylko na tym odcinku krótkim w nie jedziemy, później już płynnie. Krakowską również przejedziemy bez zatrzymywania się. Szujskiego, Mościckiego ruch niewielki na Mickiewicza, Alei Solidarności, także pustki na Alei Jana Pawła II. Również troszeczkę samochodów jest na ulicy Lwowskiej przy Orkana, jadąc od Nowego Szpitala na Alei Jana Pawła II. Pusto. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Jest 18 minut do godziny 14. Niech żyje bal. Między innymi ten utwór wybrzmi w Teatrze Solskiego w najbliższą niedzielę. Dzień dobry, piosenko. Hity wielkiego ekranu. Koncert Solski już w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w Tarnowskim Teatrze. Mamy dla Państwa zaproszenia. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, a wiem, że jesteście, no to nasz telefon jest do Państwa dyspozycji 14 6 200 500. 14, 6, 200, 500. Tak, zanim wiosna zamknie za sobą drzwi, zanim otworzy je lato, stoimy na progu kolejnej pory roku i na progu lata stoi także chór Solski, zaprasza na koncert.
4: Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec, fandango.

0: może tak być, ale nie, będziemy zapraszać Państwa na koncerty chóru Solski. Dzień warty dnia, ten dzień to niedziela, godzina 19, Tarnowski Teatr, koncert chóru Solski, dzień dobry piosenko, mam zaproszenia, 14 6 200 500. Kto po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Anna.
0: Witam Panią, Pani do nas skąd dzwoni?
1: Z Tarnowa.
0: A rozumiem, że koncert chóru Solski Panią przyciągnie do Tarnowskiego Teatru. Czy to będzie pierwszy koncert? Czy już widziała Pani tę formację na scenie?
1: Akurat chóru Solskiego pierwszy, także bardzo chętnie się wybiorę.
0: Pięknie. Lubi Pani polskie piosenki, takie właśnie jak Maryla Rodowicz wyśpiewała Niech żyje bal?
1: No tak, no to przede wszystkim.
0: Przede wszystkim, no ale będą to także inne piosenki, na przykład deszczowa piosenka, ale w polskim wykonaniu. Nie w wykonaniu Franka Sinatry, ale w wykonaniu chóru Solski będzie można oklaskiwać także solistów. Moon River, Niech żyje bal, Rzeka marzeń, Nie bądź taki szybki Bill, czyli same hity będzie co wspominać. Serdecznie
1: tak,
0: zapraszam.
1: Bardzo dziękuję.
0: My również dziękujemy. Pani Aniu, proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób można odebrać zaproszenie. Dobrze? Jesteśmy umówieni. 14 6 200 500. Oczywiście jeszcze zaproszenia są. Wystarczy zadzwonić. Halo, dzień dobry. Tutaj jeszcze ktoś jest zainteresowany.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kto tym razem?
2: Katarzyna.
0: Kasia, tym razem skąd?
2: Zalasowej.
0: Rozumiem, że w najbliższą niedzielę wybierze się Pani do Tarnowa, aby spędzić miło wieczór z chórem Solski.
2: Tak, jak najbardziej.
0: I oklaskiwać wokalistów. A jaka muzyka Pani najbardziej przypada do gustu? Czego Pani lubi słuchać?
2: Znaczy, no, ogólnie no to różnych gatunków lubię. Różne gatunki lubię muzyki, więc... Myślę, że na pewno przypadnie mi do gustu.
0: No, jestem o tym przekonany. Każdy znajdzie coś dla siebie. Proszę się również nie rozłączać, zostać z nami. Za chwilę powiem, jak zaproszenie odebrać.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Rzeka marzeń została tutaj przywołana do tablicy, więc niech teraz Beata zaśpiewa. A jak to będzie brzmieć w wykonaniu chóru, będzie można się przekonać w najbliższą niedzielę.

0: wyciągnąć dłoń trzeba, chwycić telefon i zadzwonić pod 14 6 200 i można spełnić swoje marzenie i uczestniczyć w wyjątkowym koncercie chóru Solski w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Gorąco zapraszamy, to spotkanie z muzyką, która potrafi wzruszyć, rozbawić i na chwilę przenieść w świat pięknych obrazów i emocji znanych z wielkiego ekranu na przykład. Dla jednych będzie to sentymentalna podróż, dla innych okazja, by odkryć te piosenki na nowo. Piosenka pod tytułem Rzeka Marzeń także wybrzmi w Tarnowskim Teatrze, wiem, od organizatorów. Także źródła bardzo dobrze poinformowane. 14 6 200 500, kto po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maria z Tarnowa.
0: Witam Panią, Pani Mario. Pani już uczestniczyła w takim koncercie? Czy to też
1: no,
0: będzie...
1: No taki chór to nie, ale starczy, owszem, byłam.
0: Rozumiem. Czyli z ogromną przyjemnością odwiedzi Pani budynek Przymickiewicza w Tarnowie.
1: Bardzo. To tak? Taka będzie rzeczywiście podróż sentymentalna, bo ja już jestem tak trochę w smutnym wieku.
0: A gdyby Pani miała powiedzieć takie swoje ulubionych wykonawców wymienić tutaj, tu i teraz?
1: No niech żyje Bal.
0: Niech żyje Bal, czyli Maryla Radowicz, która wybrzmiała. A nieco starsze piosenki takie jak Nie bądź taki szybki, Bill na przykład, albo
1: też,
0: jeszcze takie...
1: Też, również.
0: Taki albo początek XX wieku, Ada to nie wypada na przykład.
1: Bardzo, prawda? Bardzo, Ada to nie wypada, tak, to już jest rzeczywiście dla bardzo takich...
0: Ale do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością te piosenki.
1: Tak. Taki renesans przeżywają.
0: Właśnie. Dobrze, no to proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można zrealizować to zaproszenie.
1: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam prowadzącego pana.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Miłych wrażeń życzę podczas koncertu. Tutaj jeszcze ktoś jest z nami, kto chciałby wybrać się na koncert do teatru. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tutaj jesteś.
2: Dzień dobry.
0: O, jest pani. Jak pani ma na imię? Pani imię poznamy? Halo?
2: Ja mam na imię Ewa.
0: Witam panią, pani Ewo. Pani jest zainteresowana koncertem w Tarnowskim Teatrze, koncertem wspomnień?
2: Tak, jak najbardziej.
0: I kogo pani zabierze ze sobą?
2: Zabiorę moją najbliższą sąsiadkę.
0: A jak ma na imię?
2: Moja sąsiadka ma na imię Halinka.
0: Zapraszam miłe panie do Tarnowskiego Teatru. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę powiem, w jaki sposób można będzie zrealizować to zaproszenie. Jesteśmy umówieni? Dobrze? Nie rozłączamy się?
2: Nie rozłączamy się.
0: Dobrze. A teraz przebój. Ada, to nie wypada w wykonaniu Ireny Santor w niedzielę w wykonaniu Chór Solski.

0: To Iryna Santori, Ada to nie wypada w przeboju przedwojennym i taki przebój też wybrzmi podczas koncertu chóru Solski w najbliższą niedzielę o godzinie 19 na deskach Tarnowskiego Teatru. Wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. Zaproszenia, które miałem do rozdania, to już rozdałem. Miłych wrażeń Państwu życzę, pięknych wspomnień. Wspomnę tylko, że w oryginale utwór Ada to nie wypada w 1936 roku, więc mamy taką okrągłą datę, wyśpiewała Loda Niemiżanka. Zbliża się godzina 14, za chwilę połączymy się ze studiem wiadomości, w których jest już Ewa Biedroń. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
9: Po reklamie.
10: Nowy blok operacyjny w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie będzie gotowy już w wakacje. W dawnej szkole powstaną mieszkania. Gmina Brzesko przygotowuje drugą inwestycję SIM. 50 lat ma Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu. 14 wiadomości, Ewa Biedroń. Trwają prace wykończeniowe na nowym bloku operacyjnym w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Największa inwestycja w historii placówki ma być ukończona najpóźniej do końca lipca. Jak mówi dyrektor szpitala na Czech, mimo problemów finansowych firmy budowlanej, inwestycja jest zabezpieczona. Szpital rozmawia z podwykonawcami, a termin ukończenia pozostaje bez zmian.
11: Mamy termin wyznaczony przez KPO do końca czerwca realizacji. Myśmy wystąpili, żeby troszkę przedłużyć. Mamy nadzieję, że nam się to uda skończyć, bo trwają już, rozpoczęły się już odbiory. Wykonawca, który miał kłopoty ze swoją firmą, ale jednak nie odstąpił, dał się tutaj przekonać, rozmawialiśmy i do końca tę inwestycję realizujemy. Zakupy sprzętu trwają jeszcze. Wszystkie wnętrza są gotowe w tej chwili. Trwa klejenie wykładzin podłogowych i ściennych, klejenie tapet. Montowane są konstrukcje sufitów podwieszanych. Jest zrealizowany montaż drzwi drewnianych, zabudowa sal operacyjnych.
10: Według planów pierwsze operacje w nowym budynku mogłyby być się przeprowadzane jesienią tego roku. Dawna szkoła w Okowicach w gminie Brzesko zyska nowe życie. Samorząd planuje przebudowę budynku w taki sposób, by mieściło się w nim 14 mieszkań. Inwestycje ma zrealizować spółka SIM Małopolska. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, podpisana została umowa na opracowanie projektu budowlanego. A tutem budynku ma być oddział przedszkolny funkcjonujący na parterze.
12: Sam budynek wniesieliśmy aportem do spółki SIM Małopolska i w dniu wczorajszym nawet została podpisana umowa z firmą projektową, która w ramach tej koncepcji, która zakłada, że powstanie tam 14 mieszkań, już rozpoczyna prace projektowe wraz z procesem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, także niedługo też będą ruszać nabory. No i 14 przepięknych mieszkań o różnej kubaturze powstanie w tym budynku. Dodatkową jego wartością jest to, że na dole w tym budynku cały czas funkcjonuje i będzie funkcjonować samorządowe przedszkole, także ci mieszkańcy, którzy tam się ulokują, mając małe dzieci, bezpośrednio mogą z drugiej strony budynku zaprowadzić dzieciaki do przedszkola.
10: Będzie to druga inwestycja SIM Małopolska w gminie Brzesko. Pierwsza, realizowana w Okocimiu, jest już na ukończeniu. Jak szacuje burmistrz Tomasz Latocha, mieszkańcy otrzymają klucza najprawdopodobniej pod koniec wakacji.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Przebudowa ulicy Płaskiego w Krynicy-Zdroju powinna zakończyć się w grudniu. Władze uzdrowiska informują, że prace idą zgodnie z planem. Do 18 czerwca zamknięty jest jeden z odcinków, mówił w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz burmistrz uzdrowiska Piotr Żyba.
1: Na ten moment właśnie od kopca Pułaskiego do drogi technicznej na Górę Parkową. Ten odcinek był zamknięty, to już został otwarty, natomiast teraz jest zamknięty od właśnie od drogi technicznej do szczytu Romy. Natomiast oczywiście te dolne odcinki muszą przejść taką samą procedurę, czyli tam trzeba będzie pościągać wszystkie te stare pozostałości asfaltu, stare podbudowy, położyć nowe. Także myślę, że jeszcze przez te parę miesięcy odcinkowo ta droga będzie zamykana.
10: Kosztem przebudowy ulicy Płaskiego ma wynieść prawie 12 milionów złotych, z czego powiat nowosądecki pokrywa ponad 7 milionów. Resztę kosztów ponosi gmina Krynica-Zdrój.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Sądeccy pszczelarze docenieni w ogrodzie motyli u zbiegu ulic Batalionów Chłopskich i Broniewskiego odsłonięto tablicę z okazji 50-lecia Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek, który z tej okazji przekazał władzom związku denar świętej Małgorzaty. Na skwerze pojawiły się także nowosądeckie przedszkolaki, które starały się zgłębić pszczelarską wiedzę.
3: Po co jest miotek?
13: Żeby jedli go osoby. Bez słodki. Spadziowy.
3: Mieliście kiedyś ule?
13: Tak. U babci. To są takie małe domki.
14: Miałem książkę o pszczółach.
3: Gdzie pszczółki lubią latać?
14: Na łące. Na kwiatki.
10: Z dziećmi rozmawiał nasz reporter Łukasz Rzeczkowski, a do tego tematu wrócimy także w Pulsie Regionu. Zaczynamy o 15.30.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: No, nie taki diabeł straszny. Pogodnie synoptycy straszą, jeszcze nie można tego sobie bagatelizować. Mówią o dalszych opadach deszczu i także wyładowaniach atmosferycznych, więc te raporty także przyjmujemy do siebie. No ale na przykład teraz w Lubczy, w Tarnowie, nawet sporo pogodnego nieba. W Ryglicach też dużo słońca, jak wygląda Ciężkowice. Również w Zakliczynie, no tutaj więcej chmur, ciężkie chmury. Chmury wiszą nad zakliczyńskim rynkiem.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Temperatura komfortowa, 16 stopni, delikatnie powyżej 16 kreski na termometrach. W nocy 10 zapowiadają meteorolodzy. Jutro okolice 19 kreski, Boże będzie 20. Przed południem przelotne opady deszczu zapowiadają meteorolodzy. Po południu rozpogodzenia.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Muzyczne wspomnienia podczas koncertu chóru Solski. Informuję wszem wobec, że zaproszenia, które miałem do rozdania, już rozdałem wszystkim. Jeszcze raz życzę fantastycznych wrażeń. No i Państwa zachęcam, bo to będzie naprawdę piękny koncert. W roli dyrygenta po raz pierwszy z chórem Solski wystąpi Grażyna Grobelny. Przybyło, akompaniować, przepraszam, będzie Piotr Niedojadło. Po prostu przy fortepianie będzie towarzyszył zespołowi. No i naprawdę będzie dużo wrażeń, dużo wspomnień. Między innymi pojawi się też ten właśnie utwór, wspominałem o nim. Katarzyna Sobczyk tutaj u nas teraz. Nie bądź taki szybki, Bill.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Noc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3: To była autopromocja.
5: Wyjazd do tego miejsca bywa określany jako niezwykłe przeżycie, które odmienia życie wielu odwiedzających. Tak, to miejsce przyciąga pielgrzymów z całego świata ze względu na niezwykłą atmosferę głębokiej modlitwy i wyciszenia. To miejsce jest celem podróży dla osób szukających pojednania i uzdrowienia duchowego. O czym mowa? O Medjugorje. Są jeszcze wolne miejsca. Drodzy Państwo, jeżeli jeszcze nie zapisaliście się, jest okazja zrobić to właśnie w tej chwili. Wystarczy zadzwonić pod 691-147-893 i zapisać się na pielgrzymkę do Medjugorje z radiem RDN Małopolska od 4 do 11 lipca bieżącego roku. Są jeszcze wolne miejsca, bo lista cały czas pracuje i to miejsce można jeszcze odwiedzić z radiem RDN. Pielgrzymi, którzy odwiedzili to miejsce, podkreślają, że panujący tam klimat sprzyja wewnętrznemu wyciszeniu, pojednaniu z Bogiem i spowiedzi. To miejsce na pewno trzeba odwiedzić, bo miliony osób już to uczyniło i to niejednokrotnie. Także to jest fantastyczne miejsce, to znakomity też czas właśnie, aby oddać się takiemu wyciszeniu w miejscowości Medjugorje, w tej niewielkiej miejscowości, którą co roku odwiedza kilka milionów pielgrzymów. To okazja do duchowych przeżyć, poznania miejsc o walorach religijnych oraz historycznych. 691-147-893. Czekamy na Państwa telefony, na zapisy. Wszelkie informacje także tam otrzymacie. Dziewczyny lubią brąz. To już Ryszard Rynkowski wystartował. Przy okazji składamy najlepsze życzenia wszystkim dzisiaj świętujących. Paula, Barnaba i Teodozja. Wszystkim paniom składamy najlepsze życzenia. Jak dziewczyny lubią brąz, no to wychodzą teraz na świeże powietrze. Jakość powietrza jest dobra i chwytają promienie słoneczne i naturalną witaminę D. 13 po 14.

11 dzień czerwca, czwartek. Polski czwartek w Radiu RDN Małopolska. No to nie możemy nie wspomnieć daty. 1917 rok, no i tego kompozytora. 11 czerwca w 1917 roku urodził się Edward Czerny. Wybitny kompozytor, dyrygent i aranżer. Prekursor jazzowej muzyki orkiestrowej w Polsce. Nazywany ojcem ery polskiego swingu. Prawie 20 lat był dyrygentem i dyrektorem artystycznym Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia. Zespół pod jego kierownictwem stał się najpopularniejszym big bandem za tak zwaną żelazną kurtyną. Edward Czerny zmarł w 2003 roku. Z orkiestrą taneczną zaaranżował kilkaset standardów jazzowych oraz swingowych przebojów z lat 50. i 60., przy których tańczyła cała Polska. Pozostawił ponad 2000 nagrań orkiestr radiowych pod własną dyrekcją. Stworzył niepowtarzalne brzmienie orkiestry oraz indywidualny styl aranżowania na skład symfoniczny, dęty, big band, a także ich różne warianty. Dzięki temu wywarł znaczący wpływ na rozwój polskiej muzyki rozrywkowej i kierunek jej późniejszych przemian. Był autorem sygnału Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia.

0: Edward Czerny komponował i nagrywał muzykę teatralną oraz filmową. Współpracował z zespołami Śląsk i Mazowsze. Córka kompozytora Emanuela Czerny mówiła w 2014, że ojciec w nietypowy sposób wymyślał swoje utwory.
1: Wsiadał do samochodu i jechał z zawrotną szybkością. Wracał, stawiał na ulicy Wawelskiej 60. Wchodził do bramy, wchodził do mieszkania. Czekał tylko, żeby broń Boże nie było ciszy, tylko jak ktoś przyszedł, to natychmiast był zadowolony, bo miał już wszystko w głowie. Mój ojciec myślał harmonicznie. On nigdy nie potrafił czegoś zaśpiewać, tylko od razu musiał mieć coś do grania i tu śpiewał, a tutaj grał, od razu pokazywał, jak należy to opracować.
0: Edward Czerny był jednym z twórców festiwali w Sopocie, w Opolu i w Kołobrzegu, a także ich wieloletnim opiekunem artystycznym i dyrygentem. Muzykolog Antoni Wroński wspominał w 2015, był wszechstronnie uzdolnionym dyrygentem i kompozytorem, a także twórcą niezapomnianych aranżacji.
2: To zdolny człowiek, a przede wszystkim jak ocenię, jako aranżera. On aranżował dla różnych orkiestr Polskiego Radia w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha. W Krakowie, w Katowicach to były czasy bardzo urodzajne, jeśli chodzi o piosenkę, o muzykę rozrywkową, kompozycję. Orkiestry nagrywały mnóstwo utworów polskich. Piosenka polska była na topie wtedy. Była melodyjna, była wspaniała, świetnie zaaranżowana.
0: Wspominał też dużą dyscyplinę pracy, jaką wprowadził Edward Czerny.
2: Był człowiekiem, no niektórzy nawet mówili, że despotycznym, ale on był człowiekiem bardzo wymagającym. Jego muzycy w orkiestrze tanecznej musieli mieć bardzo dokładny posłuch i dyscyplina była bardzo dobra i przestrzegał godzin nagrań. Bardzo się denerwował, bił batutą w pulpit, jak coś było nie tak. W ogóle można było liczyć na Edwarda Czernego, który jak coś powiedział, to zrobił. To nie było tak, że zapomniał. Nie było takiej opcji.
0: Kompozycje Edwarda Czernego zdobywały laury na międzynarodowych konkursach. Wśród nich Wesoła Wiadomość, napisana z okazji urodzin córki. Foxtrot na orkiestrę symfoniczną w 1964 roku zdobył nagrodę w konkursie Utwór rozrywkowy w Monachium.

Jednak zdobytej przez siebie nagrody Edward Czerny nie odebrał osobiście, ani nie poprowadził koncertu galowego w Filharmonii Monachijskiej, ponieważ komunistyczne władze odmówiły mu wydania paszportu. W uzasadnieniu kompozytor usłyszał: po co będzie pan jechał taki kawał drogi tylko na jeden koncert? U nas zagra pan w tym samym czasie dwa albo trzy. Kompozytor tworzył repertuar dla najwybitniejszych solistów opery i operetki, m.in. Teresy Żlizgary, Andrzeja Chiulskiego, Bernarda Ładysza. Nagrał wiele przebojów z gwiazdami polskiej piosenki, w tym Haliną Kunicką, Ireną Santor, Zbigniewem Wodeckim oraz z licznymi zespołami jak Ali Babki czy Partita, a także z instrumentalistami jazzowymi Zbigniewem Namysłowskim i Janem Ptaszynem Wróblewskim. W 1979 roku na zamówienie Komitetu Papieskiego z okazji pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny stworzył monumentalne opracowanie pieśni Boże coś Polskę. Od 1981 roku przebywał za granicą. Pisał m.in. dla zespołów symfonicznych, niemieckich zespołów symfonicznych, dętych i rozrywkowych. Zmarł 16 lutego w 2003 roku w Salzgitter, Dolnej Saksonii. Został pochowany w Berlinie.

0: Tak, to już 27 minut po godzinie 14, a 14.30 Ewa Biedroń przedstawi najświeższe wiadomości. Tuż po nich popatrzymy na mapę pogodową w Bochni. Na przykład teraz wyszło, przed chwilą jeszcze świeciło słońce, a teraz się zachmurzyło i prawdopodobnie może spaść za chwilę deszcz. Przed godziną 15, za jakiś kwadrans sprawdzimy, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa, właśnie z uwagi na opady deszczu, pogarszające się warunki do prowadzenia pojazdów. No, spodziewaliśmy się i chyba doszło do kilku kolizji. O nich będziemy mówić przed 15. Także zostańcie z nami, naprawdę warto.
1: RDN Małopolska.

0: 103 i 6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Czternasta 30, wiadomości, Ewa Biedroń. Trzy nowe budynki przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu zostały oddane lokatorom. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło pracę w trzech segmentach. W sumie to 137 mieszkań. Prezes Jacek Żelazko podkreśla, że budynki są wyposażone w nowoczesne rozwiązania.
6: W segmencie D mamy ogrzewanie i chłodzenie, w tym chłodzenie pasywne. Mamy magazyn, baterię termiczną, mamy pompę ciepła gruntową. Wszędzie mamy hybrydowe ogrzewanie po łączeniu pomp ciepła z MPC-em. W budynku B i C mamy kaloryfery, w pozostałym budynku D mamy ogrzewanie sufitowe, pierwsze w Nowym Sączu i tutaj w regionie, także mamy tych nowinek troszeczkę, które jestem święcie przekonany, że bardzo znacząco wpłyną na obniżenie rachunków naszych mieszkańców.
5: Do tego tematu wrócimy w Pulsie Regionu, a zaczynamy o 15.30. Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują karę więzienia za nagrywanie, publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, szokujące, brutalne. Teraz ustawa trafi do Senatu. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
7: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
8: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
7: A ta szersza całość to m.in. wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
5: Nowy blok operacyjny w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie będzie gotowy już w te wakacje. Trwają jeszcze prace wykończeniowe. To czterokondygnacyjny obiekt dobudowany do budynku H. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości leczenia onkologicznego.
9: Takim naszym priorytetem był zakup nowych technologii. Najważniejsze dla nas jako chirurgów jest zakup robota chirurgicznego, który będzie stosowany jako narzędzie chirurgiczne do pewnego rodzaju zabiegów w chirurgii onkologicznej. Będą to zabiegi głównie, jeżeli chodzi o chirurgię onkologiczną, zabiegi lita grubego, czyli cała chirurgia nowotworów jelita grubego, a szczególne zastosowanie ten robót będzie miał w operacjach odbytnicy.
5: Mówił kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej, lekarz Jacek Karaś. Do tego tematu także wrócimy w Pulsie Regionu. Nowosądecka odzieżówka rozpoczęła obchody stulecia powstania. W ratuszu odbył się pokaz mody oraz otwarta została wystawa sukni zaprojektowanych przez uczennice Technikum Przemysłu Mody. Już od wieku szkoła przyciąga sądecką młodzież, która chce rozwijać m.in. swoje krawieckie pasje, mówi Czesław Sarota, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.
10: Jedna suknia jest malowana pół roku, a nawet do roku czasu przez taką uczennicę. Ale naprawdę jest co zobaczyć i na co popatrzeć. Są przepiękne. duch Barwackiego, założyciela naszej szkoły, jak również jego przesłanie do młodych, którymi się tak pięknie nasz patron zajmował, młodzieżą utalentowaną, młodzieżą z pasją, nie zagasł. I w dalszym ciągu te talenty są w naszej szkole rozwijane.
5: Główne uroczystości stulecia sądeckiej odzieżówki odbędą się jesienią.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na termometrach bez zmian 15-16 stopni, przeważnie pochmurno, chociaż są takie chwile, że pojawia się słońce, jak na przykład teraz w Pilźnie. Promienie słoneczne przebijają się przez chmury, których zdecydowanie dzisiaj jest więcej. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, w nocy temperatura spadnie do 10 stopni, jutro przed południem zachmurzenie, po południu powinno wyjrzeć słońce i w ciągu dnia 19 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wrzucamy piąty bieg, póki jeszcze możemy, bo jeszcze warunki do prowadzenia pojazdów są nie najgorsze, ale mogą się pogorszyć. Na pewno najlepsze nie były dzisiaj w godzinach porannych i nocnych. Na jutro meteorolodzy, jak wspomniałem, zapowiadają 19, być może 20 stopni. W sobotę może zobaczymy 21, 18 w niedzielę i podobnie może być w poniedziałek. I do poniedziałku opady deszczu, we wtorek więcej rozpogodzeń.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki, poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
5: Na początek zaglądam do statystyk policyjnych, bo chińscy policjanci odnotowali jedną kolizję przy placu targowym, czyli taka parkingowa, nic groźnego, i dwie stłuczki na drodze krajowej w Łapczycy. I tutaj pogoda, warunki do prowadzenia pojazdów przyczyniły się do tych kolizji. W Brzesku dzień upływa spokojnie. Dębiccy policjanci w Pilźni odnotowali jedną kolizję na ulicy Paderewskiego. Motocyklista, jadąc pod wpływem alkoholu, nie opanował pojazdu i wjechał do rowu. Dąbrowscy policjanci zostali wezwani do wypadku w Szczucinie. Kierująca wymusiła pierwszeństwo przejazdu na innej kierującej samochodem osobowym. W wyniku tego zdarzenia ranny został pasażer pojazdu poszkodowany, a tarnowscy policjanci od rana odnotowali 3 stłuczki. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? Przybyło samochodów na Narutowicza jadąc od ulicy Krakowskiej i na Krakowskiej w stronę Narutowicza także gęsto. Zagęszczenie także przy Warsztatowej, ale tylko jadąc w kierunku ulicy Koszyckiej Czerwonej do Krakowa w stronę centrum. Brak utrudnień, pięknie, płynnie przejedziemy do ulicy Narutowicza. Jedynie tu przy dworcu jest więcej samochodów i na rondzie musimy swoje odstać. Ale Konarskiego, Dąbrowskiego, ulica Gumniska do Mostowej, tutaj jest tłoczno. Na Bracisaków, Okrężnej, tutaj już płynnie, ale dojeżdżamy do ulicy Lwowskiej i wracamy do centrum, w kierunku ulicy Orkana i tutaj jest więcej samochodów. Na Lwowskiej też ustawia się kolejka w kierunku ulicy Orkana. Na Alei Jana Pawła II na wysokości Granicznej i Słoneczna, tutaj też zrobiło się ciasno. Na Słonecznej przy Starodąbrowskiej. Na Starodąbrowskiej jeszcze względny spokój. Więcej aut na Mickiewicza przy Alei Matki Bożej Fatimskiej. Szujskiego, Mościckiego jeszcze spokojnie, na Alei Kwiatkowskiego ruch się wzmaga.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
4: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
5: Blue Cafe, czas nie będzie czekał. 13 minut do 15.

0: Czas nie będzie czekał i Blue Cafe. O 15.30 zaczynamy Puls Regionu. W programie dzisiejszym odwiedzimy Szpital Świętego Łukasza. Tutaj trwają ostatnie prace wykończeniowe nowego bloku operacyjnego. Do użytku zostanie przekazany już podczas tegorocznych wakacji. Z kolei powiat przekazał pieniądze OSP. Odwiedzimy jedną z remiz strażackich i sprawdzimy, na co będą spożytkowane te pieniądze. Będzie także o nowych mieszkaniach Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To alternatywa dla tych osób, które nie mogą zaciągnąć kredytu i kupić nowego mieszkania. A także będzie o 50-leciu Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Odsłonięta została tablica, a ta rocznica jest też okazją do porozmawiania o kondycji pszczelarstwa w ogóle. Wiadomości sportowe, propozycje kulturalne to w Pulsie Regionu. Zapraszam i polecam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a ten program poprowadzi Lucyna Ruchała. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Radia RDN Małopolska.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Mamo! Tato! Mam plan!
3: Jaki?
2: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
3: To brzmi jak marzenie.
2: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
4: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: I żadnych wymówek.
5: Po reklamie.

0: za burtą w czasie burzy. Więc w twoim życiu rozpętuje się burza. Naprawdę duża burza. Nie wiesz, czy to przetrwasz. Wszyscy ją przechodziliśmy i bez wątpienia nadejdą kolejne. Więc jak reagujesz w takiej sytuacji? Co wtedy robisz? Sytuacja wygląda tak. Uczniowie płyną łodzią po Morzu Galilejskim i jest źle, naprawdę źle. Znajdują się kilka kilometrów od brzegu, wyjący wiatr jest przeciwko nim, fale rozbijają się o dziób i wtedy nadchodzi Jezus, krosząc po wodzie. Więc Piotr, nadąsany Piotr, krzyczy: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus odpowiada: Przyjdź. Szczerze mówiąc, myślę, że większość z nas pozostałaby w łodzi z pozostałymi 11. Ale Piotr najwyraźniej uznał, że jest bezpieczniejszy na wzburzonym morzu z Jezusem niż w łodzi z przyjaciółmi. Ciekawy wybór, nie sądzisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Czwartek, 11 dzień czerwca 2026 roku. Paula, Barnaba i Teodozja dzisiaj świętują. O właśnie, i teraz właśnie o tym, jak to się zwykle zaczyna. 10 po 15.

Unidad.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
5: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
6: To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: O tej porze, bo to już godzina 15.20, w żółwim tempie poruszają się samochody ulicą Narutowicza. Na przykład w tej chwili, jadąc od ulicy Krakowskiej, trudno jest mówić w ogóle o jeździe, bo samochody akurat stoją. O, w stronę Krakowskiej nawet jest ruch, poruszają się, ale też bardzo wolno. No w żółwim tempie, jak wspomniałem, zwłaszcza tutaj na wysokości ulicy Tuchowskiej, na wysokości Urszulańskiej, ruch bardzo duży. Ciasno. Na ulicy Dąbrowskiego-Konarskiego, no tutaj już jest lepsza sytuacja. Na Gumniskiej przy Mostowej kolejka, na ulicy Lwowskiej tworzy się kolejka w kierunku ulicy Orkana, Słoneczną przejedziemy płynnie do Sitki Słowackiego, Szujskiego, Mościckiego ruch wzmożony w stronę centrum, na ulicy Krakowskiej w stronę Narutowicza, na ulicy Szkotnik także ciasno, ulica Błonie spokojna, tutaj płynnie elektryczna również, na Alei Kwiatkowskiego niestety ruch większy. Wszystkiego bezpiecznego.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Co by się nie działo, na jakie korki bym nie natrafił, i tak dotrę do ciebie. Łukasz Zagrobelny, prawie 22 minuty po 15. Przez

dotrę do Państwa jutro kilka minut po godzinie 12, bo teraz to dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ale zanim to nastąpi, zanim powiem do usłyszenia i papa, 2002 rok w Kraków. Zmarł wtedy Zbigniew Podgajny, pianista, kompozytor, członek zespołów Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni. Podgajny był m.in. współautorem rock opery Naga i jest autorem tego słynnego przeboju Niedziela będzie dla nas. Słyszymy się jutro. Piątek, a niedziela będzie dla nas Jerzy Olszówka. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.
0: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
2: Korek jest na parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym.
3: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
0: Interweniujemy w waszych sprawach.
4: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
5: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
0: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
6: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
7: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
0: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
8: Nowy blok operacyjny w tarnowskim szpitalu będzie gotowy już w wakacje.
9: Wszystkie wnętrza są gotowe w tej chwili. Trwa klejenie wykładzin podłogowych i ściennych, klejenie tapet. Montowane są konstrukcje sufitów podwieszanych.
8: 87 ze 137 nowych mieszkań Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostało przekazanych lokatorom.
10: Bardzo mi zależało na tym mieszkaniu i bardzo go potrzebuję. Teraz jestem na mieszkaniu, które jest bardzo drogie, bo około 3000 płacę za mieszkanie, także jest to duży plus dla mnie.
8: Powiat tarnowski wsparł strażaków z 32 jednostek OSP. Ochotnicy z Rudki przygotowują się do przesiadki na nowy wóz, bo dotychczasowy nie wystarcza już do akcji.
11: To jest samochód lekki, rocznik 1999. No, jak do tej pory spisuje się bardzo dobrze, no ale chcemy pozyskać po prostu coś większego.
8: Pamiątkowa tablica będzie upamiętniać wyjątkowy jubileusz Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Ci działają prężnie od Lubnia przez Nowy Sącz po Biecz już od pół wieku.
12: Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczeli. Zwykle to są pasieki takie poniżej 60-50 rodzin pszczeli. Niektórzy mają 5, 15, niektórzy mają 100 rodzin pszczeli.
8: Te wszystkie informacje do godziny 17 pojawią się na naszej antenie, także serdecznie Państwa zapraszam w imieniu własnym, jak i reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na dzisiejszy Puls Regionu. Lucyna Ruchała.

0: Trwają prace wykończeniowe na nowym bloku operacyjnym w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Największa inwestycja w historii placówki ma być ukończona najpóźniej do końca lipca. Więcej Agnieszka Wójcik.
1: Jak poinformowała podczas konferencji prasowej dyrektor szpitala Anna Czech, mimo problemów finansowych firmy budowlanej, inwestycja jest zabezpieczona, szpital rozmawia z podwykonawcami, a termin ukończenia inwestycji pozostaje bez zmian.
2: Mamy termin wyznaczony przez KPO do końca czerwca realizacji. Myśmy wystąpili, żeby troszkę przedłużyć. Mamy nadzieję, że nam się to uda skończyć, bo trwają już, rozpoczęły się już odbiory. Wykonawca, który miał kłopoty ze swoją firmą, ale jednak nie odstąpił, dał się tutaj przekonać. Rozmawialiśmy i do końca tę inwestycję realizujemy. Zakupy sprzętu trwają jeszcze. Wszystkie wnętrza są gotowe w tej chwili. Trwa klejenie wykładzin podłogowych i ściennych, klejenie tapet. Montowane są konstrukcje sufitów podwieszanych. Jest zrealizowany montaż drzwi drewnianych, zabudowa sal operacyjnych.
1: Trwa też budowa chodników wokół budynku. Układana jest kostka brukowa, montowane są krawężniki i obrzeża. Nowy centralny blok operacyjny to czterokondygnacyjny obiekt dobudowany do budynku H. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości leczenia onkologicznego.
3: Takim naszym priorytetem był zakup nowych technologii. Najważniejsze dla nas jako chirurgów jest zakup robota chirurgicznego, który będzie stosowany jako narzędzie chirurgiczne do pewnego rodzaju zabiegów w chirurgii onkologicznej. Będą to zabiegi głównie, jeżeli chodzi o chirurgię onkologiczną, zabiegi lita grubego, czyli cała chirurgia nowotworów jelita grubego, a szczególne zastosowanie ten robot będzie miał w operacjach odbytnicy.
1: Mówił kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej lekarz Jacek Karaś. Według przewidywań pierwsze operacje mogłyby tam być przeprowadzane jesienią tego roku. W skład wyposażenia bloku ma wchodzić m.in. robot chirurgiczny.
3: Na bloku operacyjnym będzie 7 sal, w tym to będą sale dla chirurgii onkologicznej, ogólnej, dla ginekologii onkologicznej, dla urologii ginekologicznej i będą też sale zabiegowe do przeprowadzania różnego rodzaju zabiegów małoinwazyjnych.
1: Zakupiony sprzęt ma też pozwolić na przeprowadzanie całości diagnostyki i leczenia na miejscu, bez konieczności odsyłania pacjentów do innych szpitali.
3: Bardzo ważną rzeczą, sprzętem, który będziemy mieć, to jest EUS, czyli endoultrasonografia, która będzie tutaj też zakupiona. Zastosowanie tego sprzętu to jest, chodzi głównie o diagnostykę nowotworów czustki, zmian w drogach żółciowych, głównie górne piętro jamy brzusznej. Dzięki zastosowaniu EUS-a będziemy mogli zwiększyć swoje możliwości diagnostyczne i ustalić szybciej rozpoznanie, bo w tej chwili na takie badanie EUS wysyłamy do Krakowa, Rzeszowa i czas oczekiwania jest różny. Czasem miesiąc, czasem dwa. No to w przypadku choroby nowotworowej ma znaczenie.
1: Całkowita wartość projektu wynosi niemal 115 milionów złotych. Na realizację inwestycji szpital pozyskał 80 milionów złotych dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i 10 milionów z budżetu województwa małopolskiego. Pozostałe środki to wkład własny szpitala.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
2: Jakby to powiedzieć, żeby było optymistycznie? I tak, dzisiaj jest lepiej niż pewnie jutro będzie o tej porze, bo jutro piątek, a dzisiaj czwartek, ale i tak jest sporo dróg zakorkowanych, na przykład 87, konkretnie węgierska i jeszcze bardziej konkretnie odcinek Biegonicki w stronę Starego Sącza. Tutaj jadąc przez Nowy Sącz też zatrzyma Was kilka ulic, na przykład na Wojowska w kilku miejscach, na przykład Lwowska, także w kilku miejscach, szczególnie w okolicach skrzyżowań wszelakich. Rondo Solidarności, tutaj Aleja Piłsudskiego, najbardziej zakorkowane, ale też Prażmowskiego. Do rynku trzeba dojechać, trzeba wziąć sobie kilka minut dodatkowych, żeby dojechać. No właśnie, bulwar Narwiku, Piotra Skargi, rondo pod zamkiem, mocno zakorkowane, także Tarnowska, ruch wzmożony na obwodnicy północnej, część obwodnicy zachodniej jest remontowana, więc zamknięta. Pieczkowskiego przy Barskiej i sama Barska przy tejże ulicy Pieczkowskiego także. Krajowa 75, Wielogłowy, ale szczególnie Wielopole w stronę centrum Nowego Sącza też zakorkowane. Jak wygląda sytuacja w Limanowej? Okolice Ronda w Sowlinach oraz okolice Ścisłego Rynku. Tutaj takie ulice jak Marka i Jana Pawła II wybijają się na czoło przy korkach, przy nagromadzeniu samochodów. W Gorlicach jest to ulica Biecka i od drugiej strony jest to ulica Kościuszki przy dojeździe do centrum, ale ta druga nie jest aż tak bardzo zakorkowana, jak to czasem bywało. Na Mickiewicza, na Sienkiewicza troszkę, na Legionów i na Bieckiej, na Kołłątaja bardzo zakorkowane. I teraz jeszcze zaglądamy do Tarnowa, ulica Lwowska w kilku miejscach, szczególnie przy rondach. Starodąbrowska, Księdza Romana Sitki, Słoneczna oraz zachodnia część miasta Klikowska, Słowackiego, Szkotnik, Szujskiego, Sikorskiego i Krakowska oraz Narutowicza, bardzo mocno zakorkowana. Do tych zakorkowanych dołączają też Konarskiego i Gumniska oraz Mostowa do tejże.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
2: Ale przechodzimy do kolejnych tematów w naszym pulsie regionu. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło budowę bloków przy ulicy 29 listopada w Nowym Sączu. Pierwsi lokatorzy mogą już korzystać z mieszkań w segmentach B, C i D. Oficjalnemu przekazaniu przyglądała się Maria Mułka.
3: Osoby, które zakwalifikowały się w ramach naborów, mogły po raz pierwszy zobaczyć swoje mieszkania.
4: Cieszę się, że w końcu się udało, bo trochę my czekali na to.
5: Prawie rok od pierwszych naborów, aż po drugi nabór.
4: Cenowo bodajże lepszy jest i jakoś człowiek się pewniej czuje, niż jakby właściciel jakiś inny był.
6: Nie zastanawialiśmy się długo, bo jesteśmy po ślubie, no i szukaliśmy czegoś, żeby się zatrzymać.
7: No, my się cieszymy, że właśnie już za niedługo faktycznie będziemy mieć taki swój kąt teraz.
8: Na pewno jestem w szoku, że na tyle wniosków udało się jednak dostać to mieszkanie i w sumie podoba mi się bardzo, jak zostało wybudowane tutaj wszystko.
9: Bardzo mi zależało na tym mieszkaniu i bardzo go potrzebuję akurat. Teraz jestem na mieszkaniu, w którym jest bardzo drogie, bo około 3000 płacę za mieszkanie, także jest to duży plus dla mnie.
3: W trzech segmentach jest w sumie 137 mieszkań. Na razie tylko część z nich, dokładnie 87, została oddana lokatorom, wyjaśnia prezes Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Jacek Żelazko.
10: To jest pierwsza grupa osób, które dostają z tak zwanej podstawowej listy. Teraz będziemy czekali na wejście w życie tej uchwały Rady Miasta, która była niedawno uchwalona i po niej będziemy ogłaszali kolejne osoby, kolejnych szczęśliwców, którzy będą mogli się cieszyć swoim M. Staramy się to robić tak, żeby to było całkowicie lega artis, żeby tutaj wszyscy byli pewni, że te mieszkania były przydzielone zgodnie z zasadami, jakie powinny panować przy tego typu naborze.
3: Pozostałe mieszkania zostaną oddane lokatorom po 16. 16 czerwca. Zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek podkreśla, że oddane właśnie mieszkania to duży krok w kierunku realizacji obietnicy, jaką złożyły aktualne władze miasta, czyli budowy 1000 mieszkań do końca kadencji.
11: Przeszło 130 mieszkań w bardzo dobrym, wysokim standardzie, już nawet nie deweloperskim, tylko pod klucz, czyli właściwie łóżko i można już zamieszkać. Więc mamy tutaj przyszłych mieszkańców tych trzech bloków, którzy na pewno z niecierpliwością ostatnie dwa lata wyczekiwali swojego M4, które wreszcie nadchodzi. Ale to jest dopiero początek, bo czekają nas jeszcze nowe mieszkania na Placu Dąbrowskiego, czekają nas na osiedlu Wólki. STBS się rozkręca i mam nadzieję, że to jest początek dobrej drogi dla wszystkich szukających mieszkań w Nowym Sączu.
3: Prezes STBS Jacek Żelazko dodaje też, że budynki przy ulicy 29 listopada są wyposażone w nowoczesne rozwiązania.
10: W segmencie D mamy ogrzewanie i chłodzenie, w tym chłodzenie pasywne, mamy magazyn, baterię termiczną, mamy pompę ciepła gruntową, wszędzie mamy hybrydowe ogrzewanie w połączeniu pomp ciepła z MPC-em. W budynku B i C mamy kaloryfery, w pozostałym budynku D mamy ogrzewanie sufitowe, pierwsze w Nowym Sączu i tutaj w regionie, także mamy tych nowinek troszeczkę, które jestem święcie przekonany, że bardzo znacząco wpłyną na obniżenie rachunków naszych mieszkańców.
3: Wartość całej inwestycji to około 103 miliony złotych brutto. Kolejna budowa, jaką zajmie się teraz STBS, to budowa bloków przy ulicy Tłoki w Nowym Sączu.

0: Starostwo powiatowe w Tarnowie przekazało 400 tysięcy złotych na potrzeby jednostek OSP w całym regionie. Wsparcie otrzymały 32 jednostki ochotniczej straży pożarnej, a minimalna kwota dotacji wyniosła 10 tysięcy złotych. W przypadku OSP w Rudce w gminie Wierzchosławice dofinansowanie wyniosło 30 tysięcy złotych. Tę kwotę strażacy z Rudki chcą dołożyć do środków przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Obecnie wykorzystywany ma już prawie 30 lat i nie wystarcza do akcji realizowanych przez ochotników. O szczegółach Tomasz Graczewski.
1: Znajdujemy się dzisiaj w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Rudka w gminie Wierzchosławice. Ze mną pan Witold Wiśniewski, prezes tej jednostki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Stoimy w tej chwili przy samochodzie. Jeśli się nie mylę, to jest...

0: Z tego względu, że przygotowujecie się, przymierzacie się do tego, by mieć nowy pojazd. Powiat tarnowski przekazał za pośrednictwem gminy środki właśnie dla jednostki OSP Rudka. Na co się szykujecie przesiadać?
1: Szykujemy się może nie na nowy, bo to nie będzie nowy wóz, tylko używany. Chcemy pozyskać Renault Midlum 2004-2005 roku. Po prostu będzie on miał zbiornik wody około 3000, zbiornik środka pianowczego około 300 litrów.
0: A jak w tej chwili wyglądają moce tego samochodu, przy którym stoimy?
1: No i Iveco Daily posiada tylko 700 litrów wody i 70 litrów środka pianotwórczego.
0: Czyli 4,5 raza więcej. Natomiast może, żeby to zobrazować, w trakcie akcji gaśniczej, jak szybko tej wody z 700 litrów ubywa? Bo może my jako ludzie, którzy nie mają styczności z akcjami gaśniczymi, nie zdajemy sobie sprawy, na ile czasu to wystarcza.
1: No to jest bardzo krótki czas. No wie pan co, że praktycznie, jeśli by to była linia wężowa, no to w takim wężu W75 mieści się około 80 litrów wody, no to można sobie łatwo policzyć, jak ta woda szybko ucieka z tego samochodu.
0: Przejdźmy może do tej części samochodu, w której znajduje się wyposażenie. I powiedzmy, co znajduje się w środku. Na pierwszy rzut oka widać spory, ale czy wystarczający agregat?
1: Tak, na pierwszy rzut oka tutaj od strony kierowcy znajduje się agregat typu Honda 5KW. Dla naszej jednostki jest on zupełnie wystarczający. Na następnej pozycji są aparaty powietrzne, później mamy torbę ratownictwa medycznego, mamy rozdzielacze, mamy prądownicę, mamy węże W52, mamy deskę ratowniczą.
0: To powiedzmy może, bo tak rzuciłem o tej kwocie 30 tysięcy, to przekazałem przez powiat. Na co to strażakom wystarcza? Ile poszczególne elementy tego wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego kosztują?
1: Oprócz tych 30 tysięcy, za które bardzo dziękujemy panu staroście, to otrzymaliśmy również od pani wójt Małgorzaty Moskal 200 tysięcy, czyli to już mamy łącznie nam to robi 230 tysięcy i jeszcze 10 tysięcy sołeckiego. No niestety będziemy musieli coś dołożyć ze swoich oszczędności, no bo taki wóz będzie kosztował około 250-260 tysięcy. To są bardzo duże koszty, ale noży hydrauliczne pozyskaliśmy w tamtym roku z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Są w bardzo dobrym stanie, wymienione zostały węże, także będą nam jeszcze długo służyć.
0: Ilu ochotników, ilu ratowników znajduje się w Rudce? Jak często wyjeżdżacie i jakiego typu są to zdarzenia?
1: W naszej jednostce teraz ogólnie znajduje się około 30 osób. 21 to jest takich czynnych strażaków, około 15 z drużyny młodzieżowej i jakieś 11 osób jest wspierających strażaków, a wyjazdy no zdarzają się różne. No, przede wszystkim to są pożary, miejscowe zagrożenia, a tak średnio tych wyjazdów w roku to jest około 20. Jesteśmy jedną ze starszych jednostek w gminie Wierzchosławice. W tamtym roku obchodziliśmy 120-lecie istnienia naszej jednostki.
0: Pozostaje w takim razie strażakom życzyć powodzenia i żeby dobrze się używało nowego wozu, który już w ciągu najbliższych pewnie miesięcy zajedzie do Rudki i będzie służył lokalnej społeczności. Prezes tej jednostki, pan Witold Wiśniewski, rozmawiał dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo za spotkanie, rozmowę, no i pokazanie sprzętu, który tutaj macie.
1: Dziękuję panu bardzo, do widzenia.
2: A z naszym gościem rozmawiał Tomasz Graczewski. Za niecałe 3 minuty już będzie godzina 16. Teraz Zakopower było, minęło, a jak 16 minie, to pojawią się też wiadomości.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nowi proboszczowie w diecezji tarnowskiej. Proces biskupa Jerza zbliża się ku końcowi. Za chwilę także o przebudowie ulicy Błaskiego w Krynicy Zdroju. 16 wiadomości. Ewa Biedroń. Biskup tarnowski Andrzej Jerz mianował nowych księży proboszczów. Zmiany dotyczą 7 parafii. Proboszczem w Jurkowie koło Czchowa został ksiądz Roman Łagosz, w Mochnaczce ksiądz Mieczysław Kita, w Siedliszowicach ksiądz Paweł Ryś, w Tropiu ksiądz Marian Dudek, w Wielkiej Wsi ksiądz Paweł Kaim, w Woli Rzędzińskiej w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego ksiądz Janusz Batko i w Zdrochcu ksiądz Janusz Czajka.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Proces sądowy biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza dobiega końca. Niewykluczone, że mowy końcowe i ogłoszenie wyroku nastąpią jeszcze w trakcie wakacji. Na dzisiejszej rozprawie wezwani świadkowie nie stawili się przed sądem. Byli to przedstawiciele szkoły, w której do 2002 roku pracował były ksiądz Stanisław P. Według obrońców biskupa Jerza pracownicy szkoły zgłaszali do kuratorium przypadki nadużyć seksualnych Stanisława P. już wiele lat temu, jednak organy publiczne nic z tą informacją nie zrobiły.
3: To byli pracownicy szkoły, którzy informowali kuratorium. Wzywane na okoliczności tożsame, na jakie byli wzywani świadkowie, którzy byli wnioskowani do tej pory na temat informowania organów publicznych na temat niestosownego działania przez jednego z księży. Z materiału w sprawie wynika, że kuratorium było informowane już dużo, dużo wcześniej na temat tych działań. Ta wiedza już w ówczesnym czasie była w naszej ocenie powzięta przez te organy publiczne i nie było żadnej reakcji.
1: Mówiła po rozprawie adwokat Paulina Majtkowska. Jak przekazała sędzia, pierwszy z wezwanych świadków nie mógł przybyć na rozprawę ze względu na trwające leczenie w sanatorium. Druga z wezwanych na dzisiaj osób przesłała pismo o złym stanie zdrowia, poprosiła o ujęcie w sprawie zeznań złożonych przed policją w 2021 roku. Kolejne rozprawy mają odbyć się 14 i 31 lipca. Prokuratura zarzuca biskupowi tarnowskiemu zbyt późne zawiadomienie organów ścigania o nadużyciach seksualnych dwóch księży, w tym byłego kapłana Stanisława P.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Mieszkaniec Nowego Sącza ponad 2 lata znęcał się nad swoją matką. Agresor w końcu został zatrzymany, a grozić mu może nawet do 5 lat więzienia. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
4: Podczas interwencji w związku z awanturą domową w Nowym Sączu policjanci zatrzymali 33-latka, który stosował przemoc wobec matki. Okazało się, że zachowanie mężczyzny nie było incydentem, bo od ponad 2 lat miał się nad nią znęcać poprzez szarpanie, uderzanie, ubliżanie czy grożenie śmiercią. Mężczyznę zatrzymał i przewieziono do komendy. Usłyszał on zarzut znęcania się nad osobą najbliższą, za co grozi do 5 lat więzienia. Sąd podjął też decyzję o odizolowaniu sądeczanina od matki i jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje, aby po pomoc zgłaszały się wszystkie osoby doświadczające przemocy domowej. Wystarczy skontaktować się z najbliższą jednostką policji, dzielnicowym lub powiadomić odpowiednie służby. Nie można być obojętnym i tak samo postąpić w przypadku, gdy jest się świadkiem przemocy.
1: Przebudowa ulicy Błaskiego w Krynicy Zdroju powinna zakończyć się w grudniu. Władze uzdrowiska informują, że prace idą zgodnie z planem. Do 18 czerwca zamknięty jest jeden z odcinków, mówił w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz burmistrz uzdrowiska Piotr Żyba.
5: Na ten moment właśnie od kopca Błaskiego do drogi technicznej na górę parkową ten odcinek był zamknięty, to już został otwarty, natomiast teraz jest zamknięty od drogi technicznej do szczytu Romy. Natomiast oczywiście te dolne odcinki muszą przejść taką samą procedurę, czyli tam trzeba będzie pościągać wszystkie te stare pozostałości asfaltu, stare podbudowy, położyć nowe. Także myślę, że jeszcze przez te parę miesięcy odcinkowo ta droga będzie zamykana.
1: Kosztem przebudowy ulicy Błaskiego ma wynieść prawie 12 milionów złotych, z czego powiat nowosądecki pokrywa ponad 7 milionów. Resztę kosztów ponosi gmina Krynica Zdrój.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Pochmurno i deszczowo już było, teraz przed nami, mamy nadzieję, dość słoneczne dni, chociaż i niewykluczone są burze z deszczem lokalnie występujące. Biometr niestety mamy trochę nieciekawy, ale zbliża się weekend, więc mam nadzieję, że ten czas nam to wszystko wynagrodzi. Wiatr wieje dzisiaj chwilami dość mocno z północnego zachodu, a jutro powieje z tego samego kierunku, choć trochę słabiej na szczęście.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ciśnienie wciąż rośnie, wzrosną też temperatury z przerwą taką 9-stopniową na noc, jutro do 21.

0: Reklama.
1: FlorMed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny FlorMed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. FlorMed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
3: To jeszcze szybki rzut oka na nasze drogi. Zaczynamy od Tarnowa, zachodnia część miasta, jak zwykle bardziej zakorkowana o tej porze niż ta druga. Sikorskiego, Krakowska, Narutowicza, Szkotnik, Klikowska, Słowackiego, także Starodąbrowska w okolicy Ronda, Mickiewicza, też szczególnie przy tam dojeździe do Solidarności, ale też przy rondzie ze Starodąbrowską, na Lwowskiej też w kilku miejscach i w Alei Jana Pawła II przy dojeździe też do Słonecznej. Przenosimy się do Nowego Sącza. Tutaj troszeczkę rozluźniło się w Wielogłowach i Wielopolu, chociaż w Wielopolu to jeszcze znów tworzy się korek przy wjeździe do miasta. Obwodnica Północna trochę zakorkowana. Pieczkowskiego przy Barskiej zakorkowana dość mocno i sama Barska również. Na Witosa przy Światłach też jest już mała kolejka samochodów, albo nawet nie mała. W Alei Piłsudskiego jest dość ciasno, okolice Ronda Solidarności was spowolnią skutecznie. Odcinek bardzo długi, ten Biegonicki na ulicy Węgierskiej również was spowolni w stronę Starego Sącza, oczywiście, bo w drugą stronę to w miarę normalne tempo obowiązuje. Na Nawojowskiej też w niektórych miejscach jest korek. Co dzieje się teraz w Limanowej? No dzieje się to, że dużo samochodów jedzie do Ronda w Sowlinach ulicą Witosa i tam jest kolejka. Na Piłsudskiego też jest ruch wzmożony, w szczególności na wysokości Szpitala Powiatowego oraz ścisłe centrum tutaj Jana Pawła II i Marka oraz Mikołaja Kopernika przy Rondzie. I jeszcze zaglądamy do Gorlic, ulica Biecka i Parkowa bardzo zakorkowane. Do tych bardzo zakorkowanych ulic dołącza też Legionów oraz Mickiewicza, Nasienkiewicza też mały korek. No i cóż, na Kołłątaja i na Krakowskiej też trochę trzeba w cierpliwość się uzbroić.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
3: Trzynaście i pół minuty po 16:00, za chwilę spotkanie z naszym gościem.

0: To, że każda minuta ma znaczenie, my jako radiowcy wiemy doskonale, ale nie tylko w naszym fachu czas ma znaczenie. Służby z całego regionu spotkają się w Piwnicznej Zdroju i będą wyjaśniać, dlaczego minuty ratują. O wydarzeniu, które może uratować Twoje życie, mówią Monika Dominik, radna Piwnicznej Zdroju, i Mateusz Bołos, ratownik medyczny Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego i wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, a rozmawia z nimi Maria Mułka.
1: Zapraszamy właśnie do Piwnicznej Zdroju na ciekawe wydarzenie. Co to dokładnie będzie?
2: Piknik Minuty Ratują odbędzie się 14 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, w Piwnicznej Zdroju w godzinach od godziny 12 do godziny 16, na który zapraszamy. I będzie to piknik, który ma na celu, by mieszkańcy zdobyli wiedzę z pierwszej pomocy, z udzielania pierwszej pomocy. Jak sama nazwa naszego pikniku, Minuty Ratują, więc chodzi o te złote minuty, żeby nikt nie bał się udzielić pomocy, jak również miał takie poczucie, że chociaż raz spróbował, czy na fantomie, czy osoba, która zna się na tym, przeszkoliła go, chociaż w jakikolwiek sposób, nawet zobaczyć. I dlatego są tutaj ratownicy, kolega Mateusz. Myślę, że on tu nam powie dalej.
1: No właśnie, myślę, że naturalnie przejdziemy tutaj do pana, żeby nam powiedzieć o tym, jak bardzo te minuty z perspektywy ratownika medycznego są istotne.
3: Pierwsze minuty po zatrzymaniu krążenia są niezwykle istotne, gdyż średnio od 4 do 5 minut po zatrzymaniu krążenia dochodzi do zmian nieodwracalnych mózgu. To, że jeszcze ustaje właśnie oddech, zmiany w mózgu, które po prostu zachodzą po tym czasie, są nieodwracalne i nie da się ich po prostu przywrócić do stanu faktycznego, więc po prostu chcemy, żeby tym wydarzeniem zwiększyć świadomość mieszkańców, że jednak jest potrzeba właśnie udzielenia pierwszej pomocy i prawidłowej udzielenia pomocy, że jednak ta osoba, ten świadek zdarzenia właśnie w chwili wystąpienia zagrożenia zdrowotnego jest tym ogniwem pierwszym i on może, jeśli będzie prawidłowo wykonywał te czynności, udzielał pierwszej pomocy, po prostu jest w stanie zwiększyć rokowanie tego poszkodowanego do czasu przybycia służb ratunkowych, ewentualnie podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową, i chodzi tutaj o to, żeby rozpoznał prawidłowo to zatrzymanie krążenia, żeby nie bał się, czy po prostu robi coś nie tak. I głównie też chodzi nam o zastosowanie tego AED, czyli automatycznego defibrylatora zewnętrznego, który jest tworzony głównie właśnie dla laików, tak prostych ludzi, którzy po prostu po włączeniu podaje proste komunikaty i on nie ma możliwości sam zdefibrylowania, czyli wytworzenia tego ładunku, tego impulsu, gdyż analizuje sobie rytm serca. Jeśli ten rytm serca będzie odpowiadał jego programowi, że to są rytmy do defibrylacji, to wtedy po prostu wyda komunikat głosowy i poda dalsze instrukcje, więc nie ma takiej możliwości, żeby się przypadkowo porazić, o ile będziemy zachować bezpieczeństwo właśnie miejsca zdarzenia i tego otoczenia na miejscu.
1: A akurat jeśli chodzi o gminę Piwniczna, to tych defibrylatorów troszeczkę się ostatnio pojawiło, więc to będzie taki, można powiedzieć, też kurs korzystania z urządzenia?
3: Poniekąd tak, chociaż już w większości tam, gdzie były zamontowane na zewnątrz defibrylatory, szkolenia się odbyły. Głównie były to jednostki oświatowe, czyli szkoły.
1: Każda minuta się liczy i jak rozumiem, po pierwsze mówimy tutaj o udzieleniu tej pierwszej pomocy, ale też o reakcji na to, że komuś coś się dzieje złego.
3: No ta reakcja powinna być świadoma. Powinniśmy po prostu zrobić to z głową i czasami nie podejmować czynności ratunkowych, o ile nie będzie pozwalało na to bezpieczeństwo miejsca zdarzenia. Więc powinniśmy robić to właśnie świadomie, pewnie, zdecydowanie. Nie zwracać na tą znieczulicę, która czasami jest. Wystarczy nawet po prostu z dalsza czy z daleka zapytać się, czy potrzebna jest pomoc. Ewentualnie samo wezwanie służb ratunkowych jest udzieleniem pierwszej pomocy, bądź też zostanie z tą osobą, o ile nie ma zatrzymania krążenia, o ile tego zatrzymania krążenia nie rozpoznaliśmy, ale nie zawsze te zatrzymania krążenia po prostu występują. Są to jakieś nieraz pojedyncze urazy, jakieś omdlenia, zasłabnięcia, chwilowe jakieś niedomogi po prostu zdrowotne, więc nawet pozostanie z tą osobą do czasu przybycia służb ratunkowych jest już tym częścią udzielenia pierwszej pomocy.
1: O tym wszystkim będziemy się mogli więc dowiedzieć w trakcie pikniku, na który jeszcze raz zapraszamy. I jak rozumiem, ratownicy medyczni będą będą, ale przy okazji organizujecie dużo też innych atrakcji.
2: Tak, poprosiliśmy o współpracę różne służby. Głównie tutaj mamy Państwową Straż Pożarną, mamy policję, GOPR, jak również ochotnicze straże pożarne, jak ratowników medycznych, mamy studentów z Akademii Nauk Stosowanych. No i tu jeszcze będziemy mieć Wojska Obrony Terytorialnej i jednostkę Straży Granicznej. Są to służby, które są blisko nas i właśnie chcemy tutaj też pokazać, że ta współpraca z nimi, jak bardzo jest ważna w trakcie ratowania i w trakcie właśnie, jeżeli potrzebujemy pomocy, gdzie się zwrócić, jak również trochę przybliżyć te służby, żeby nie były dla nas takie dalekie, obce, tylko jednak to są swojscy nasi. Chcemy przybliżać tym piknikiem, pokazać również, jak te służby działają. Będą mieć swoje stanowiska, więc będzie można podejść i dotknąć tak na żywo, czy kamizelek, czy posłuchać różnych przedstawicieli tych służb, którzy będą nas informować o pracy, o swojej pracy, o swoich jednostkach. Więc no, warto przyjść do Piwnicznej, bo zdobyta wiedza na pewno będzie potrzebna i nam się sprzyda.
1: Na pewno zaowocuje, jeśli będzie taka konieczność, więc jeszcze raz zapraszamy do Piwnicznej. Przypomnijmy, gdzie przyjść, kiedy?
2: 14 czerwca, w najbliższą niedzielę, zapraszamy do Piwnicznej Zdroju, przy hali widowiskowo-sportowej, jak również z samej hali, bo stanowiska, na których będą fantomy i sprzęty, na których będziemy mogli ćwiczyć, będą w samej hali, a stanowiska jednostek będą na zewnątrz, więc zapraszamy do Piwnicznej w godzinach od 12 do 16 na piknik Minuty Ratują.
0: Zapraszali Monika Dominik, radna Piwnicznej Zdroju oraz Mateusz Bołos, ratownik medyczny Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego i wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Przypomnę, że z naszymi gośćmi rozmawiała Maria Mułka.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: Jeden festyn? Wiele dobra! Już w niedzielę 14 czerwca zapraszamy na parafialny festyn rodzinny przy Bazylice Kolegiackiej Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Spotykamy się od godziny 13 na parkingu parafialnym przy ulicy Bulwar Narwiku 12. W duchu hasła Dzielić chleb z głodnymi rozpoczniemy wspólne świętowanie koncertem zespołu Promyczki Dobra. W programie wiele innych występów, w tym duet z Pienin, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, losowanie nagród. O 17:00 mecz księża kontra rodzice ministrantów, a o 18:00 koncert zespołu Pogwizdani. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, baw się i pomagaj, bo cały dochód z festynu zostanie przeznaczony na działalność charytatywną Caritas przy parafii Świętej Małgorzaty. Jeden festyn, wiele dobra. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
8: Nawet dzisiaj pokazało się do 19, nawet 20 stopni miejscami. Jutro podobnie pod kątem temperatur, może nawet trochę więcej. Możliwe oczywiście gdzieś tam lokalnie przelotny deszcz, może nawet w towarzystwie burz, ale raczej nie. I ocieplenie takie zdecydowane przyjdzie dopiero od następnej środy, ale już w sobotę ma być całkiem ładnie, 21-22 stopnie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu obchodzi swoje 50-lecie. Z okazji złotego jubileuszu na skwerze u zbiegu ulic Broniewskiego i Batalionów Chłopskich zwanym Ogrodem Motyli odsłonięta została pamiątkowa tablica. To podziękowanie za pół wieku pracy sądeckich pszczelarzy. Na miejscu był Łukasz Raczkowski.
1: Sądecczy z namiotem stoi, więc sądeccy pszczelarze zostali docenieni. Tablica, którą na półwiecze ufundowały władze Nowego Sącza, wyraża wdzięczność pszczelarzom za ochronę ekosystemu regionu karpackiego. Mówił o tym zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek.
2: Dla tych osób zaangażowanych w hodowlę pszczół, w pozyskiwanie miodu, ale też produktów od pszczelich należy się jakieś wyrazy szacunku ze strony miasta, bo nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne są w naszym ekosystemie pszczoły i praca tych państwa, więc jest to kierunek i ukłon dla Związku Pszczelarzy.
1: Artur Bochenek przekazał z tej okazji na ręce władz Związku Denar Świętej Małgorzaty. Odebrał go prezes Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu Piotr Czernecki. Jak mówił, najważniejsze jest to, że doceniona została społeczna praca i zaangażowanie członków związku, którzy na przykład organizują bezpłatne szkolenia pszczelarskie.
3: Do dzisiejszego dnia Związek funkcjonuje, wszystkie czynności, wszystkie prace w związku są prowadzone społecznie, a więc naprawdę trzeba zaangażowania ludzi i oddania swojego prywatnego czasu. Robimy wszystko, żeby propagować pszczelarstwo. Propagowanie pszczelarstwa to nie jest tylko miód, ale przede wszystkim propagowanie zapylaczy, czyli pszczoły są niezbędne, nie tylko jeśli chodzi o produkcję miodu czy produktów pszczelich, bo to mówi się tylko o miodzie, ale jest szereg produktów pszczelich, tak jak propolis, mleczko pszczele, jak pyłek pszczeli.
1: Jak przekazał Piotr Czernecki, rok zaczął się dobrze, chociaż przyszły też wiosenne chłody, które uniemożliwiły pożytek z mniszka lekarskiego. W części pasiek pszczoły są też dokarmiane, a w innych nie.
3: Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczelich. Zwykle to są pasieki takie poniżej 60-50 rodzin pszczelich. Niektórzy mają 5, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, niektórzy mają 100 rodzin pszczelich. Także to wszystko w zależności jest od umiejscowienia tych pasiek. Czym bardziej tereny zalesione, tym pszczelenie jest troszkę większe, dlatego że jeśli się pokaże spać, to pszczelarze oczywiście jadą w te miejsca, wstawiają ule i próbują pozyskać tego miodu na miejscu. To się nazywa pasieka wędrowna.
1: Prezes dodaje, że rok zapowiada się raczej dobrze, a ceny miodów też nie powinny być większe niż w ubiegłym sezonie. To też dlatego, że liczba pszczelarzy nadal jest duża, a to oznacza konkurencję i wybór.
3: Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczelich. Zwykle to są pasieki takie poniżej 60-50 rodzin pszczelich. Niektórzy mają 5, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, niektórzy mają 100 rodzin pszczelich, także to wszystko w zależności jest od umiejscowienia tych pasiek. Czym bardziej tereny zalesione, tym pszczelenie jest troszkę większe, dlatego że jeśli się pokaże spać, to pszczelarze oczywiście jadą w te miejsca, wstawiają ule i próbują pozyskać tego miodu na miejscu. To się nazywa pasieka wędrowna.
1: Pszczelarze liczą też na to, że będą mieli komu przekazać pałeczkę pokoleń, jeśli chodzi o swój fach, bo nie jest on łatwy i wymaga wielu wyrzeczeń. Tym bardziej cieszy, że na skwerze pojawiły się nowosądeckie przedszkolaki, które starały się zgłębiać pszczelarską wiedzę.
4: Po co jest miodek?
5: Żeby jedli go osoby. Bez słodki. Spadziowy.
4: Widzieliście kiedyś ule?
5: Tak. U babci.
6: To są takie małe domki.
7: Miałem książkę o pszczółach.
4: Gdzie pszczółki lubią latać?
7: Na łące, na kwiatki.
1: Karpacki Związek Pszczelarzy z siedzibą w Nowym Sączu zrzesza około 1700 pszczelarzy w 30 oddziałach. Terenowo to powiaty nowosądecki, nowotarski, gorlicki, limanowski, tatrzański i koło Lubień z powiatu myślenickiego.
8: Reklama.
9: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Dziś w stolicy Meksyku rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. O 21:00 reprezentacja gospodarzy podejmie Republikę Południowej Afryki. Mundial, po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, zostanie rozegrany nie tylko w Meksyku, ale także w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Potrwa do 19 lipca, a prosto z Meksyku nadaje Jan Pachlowski.
2: Przyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych do miasta Meksyk już na lotnisku można zauważyć, jak zbliżający się Mundial jest głęboko zakorzeniony w świadomości Meksykanów. Pełne samoloty kibiców meksykańskich, którzy na stałe zamieszkują w USA, ale przylatują do stolicy, aby poczuć w ojczyźnie atmosferę tego wydarzenia. Już na lotnisku słychać śpiewy.
3: Se alegra cielito, lindo los corazones.
2: Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum ogłosiła, że zajęcia szkolne w mieście Meksyk zostaną zawieszone podczas inauguracji Mistrzostw Świata, a pracownicy urzędów swoje obowiązki będą wykonywać zdalnie.
4: Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu. Biorąc pod uwagę, że Mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu, dla Meksykanów przynajmniej.
2: Podkreśla nasza rodaczka Anna Olzacka, od wielu lat mieszkająca w meksykańskiej stolicy.
1: Zostajemy w temacie piłki nożnej. Sądeczanka Paulina Tomasiak zaliczyła kolejny występ w reprezentacji Polski, ale biało-czerwone przegrały 1-3 z Holandią. Polki zajęły ostatnie miejsce w grupie B eliminacji do Mistrzostw Świata. W kwalifikacjach podopieczne Niny Patalon zdobyły tylko 1 punkt. To oznacza również, że spadły do dywizji B Ligi Narodów. Jesienią zagrają w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w Brazylii. Metal Tarnów stracił szansę na utrzymanie w piłkarskiej czwartej lidze. Zawodnicy z Warsztatowej przegrali wyjazdowe spotkanie z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska 0-3. Metal ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie w lidze z rezerwami Hutnika Kraków, ale bez względu na wynik tarnowianie spadną do piątej ligi, w której zagrają w przyszłym sezonie. A w najbliższą niedzielę hala Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Krupniczej gościć będzie uczestników Mistrzostw Województwa Małopolskiego Masters w tenisie stołowym. Rywalizacja mężczyzn będzie się odbywać w 4 grupach wiekowych, a wezmą w niej udział zawodnicy od 40 lat wzwyż. Kobiety zmierzą się natomiast w jednej kategorii Open dla zawodniczek w wieku 40 lat i starszych. Turniej rozpocznie się o 10, a jego zakończenie połączone z rozdaniem nagród przewidziane jest na godzinę 14, przypomnę, w niedzielę.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Konkursy z nagrodami o tematyce bezpieczeństwa, symulatory dachowania, zderzeń, pokaz pojazdów zabytkowych, lot balonem na uwięzi, warsztaty, mini zoo, a w nim alpaki i kucyki. Tak na Powiślu Dąbrowskim zapowiada się 6. Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o 15 na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu.
2: Ten rok dedykujemy dzieciom i młodzieży. Chcemy w jakiś sposób, żeby to była zabawa, edukacja, ale wszystko pod kątem edukacji bezpieczeństwa. Główną atrakcją będzie też naczepa edukacyjna, która po rozwinięciu będzie miasteczkiem ruchu drogowego, będą symulatory i inne atrakcje, także atrakcji nie zabraknie. Myślę, że dopiszą mieszkańcy.
1: Mówił wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Będzie także prezentacja sprzętu, wyposażenia służb mundurowych, ratowniczych. Ponadto organizatorzy zaplanowali warsztaty florystyczne, odblaskowe, przyrodniczo-edukacyjne, gry integracyjne, dmuchańce, basen z kulkami, malowanie twarzy. Wszystkie atrakcje będą darmowe. Na koniec zaplanowano również zabawę taneczną. Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zaprasza na wernisaż wystawy zatytułowanej Malarstwo na Jedwabiu. Wernisaż odbędzie się jutro w Galerii Sztuki Siedlisko w Krynicy. Będzie to wyjątkowa wystawa, której głównym materiałem będzie jedwab, na którym powstają unikatowe i pełne wyrazu prace. Swoje dzieła zaprezentuje Agata Kuś, artystka, której malowane na jedwabiu obrazy zdobyły liczne nagrody w konkursach plastycznych i malarskich. Jej twórczość wyróżnia się subtelnością formy oraz wyjątkową grą kolorów. Warto podkreślić, że jako jedna z pierwszych amatorek w Polsce opanowała tę technikę na poziomie profesjonalnym. Wernisaż rozpocznie się o 16, a wystawę będzie można oglądać do 3 lipca. Wstęp jest wolny. W piątek o godzinie 10 przed pomnikiem pierwszego transportu do KL Auschwitz w Tarnowie odbędą się obchody 86. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów politycznych z Tarnowa do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tego samego dnia o 12 w Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała Zdzisława Baszaka przy ulicy Mościckiego 29 nastąpi otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Krakowie Pierwszy masowy transport Polaków do Auschwitz. Będą łucznicy, bractwa rycerskie z całej Polski oraz przedstawiciele ginących rzemiosł. Nie zabraknie muzyki, tańców oraz biegu dam. Tarnowska Zamkomania to także turniej rycerski i okazja, aby wcześniej posprzątać ruiny zamku na Górze Świętego Marcina. Zamkomania odbędzie się w sobotę i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 10 na Górze Świętego Marcina. Kulminacyjnym momentem będzie tarnowski turniej rycerski na ruinach zamku. To ponadregionalna impreza, na którą przybędą łucznicy i bractwa rycerskie z całej Polski oraz przedstawiciele ginących rzemiosł, którzy poprowadzą warsztaty m.in. tworzenia biżuterii średniowiecznej, zielarskie, tkackie, garncarskie. Będzie także okazja do rozmów z autorką trylogii z czasów wczesnych Słowian Moniką Mackiewicz. Pierwszy dzień turnieju zakończy tradycyjna bitwa o zamek z udziałem uczestników turnieju i widzów, którą zaplanowano na około godziny.

0: Planowany jest od godziny 18 do godziny 20, także serdecznie Państwa też zapraszamy. Oczywiście od godziny 14 już zaczynamy z piknikiem, startujemy. Bardzo wiele ciekawych tutaj właśnie wydarzeń typu dla dzieci, animacje, tutaj grill oczywiście wypasiony jak co roku, no i oczywiście muzyka.
1: Mówiła jedna z organizatorek, Beata Bernardy-Kochla. Piknik już teraz wspierają lokalni przedsiębiorcy, ale także osoby prywatne, które przekazują fundusze na leczenie Jasia. Jak dodaje jedna z organizatorek, Karolina Baliczek-Bermudez, wsparcia można będzie także udzielać w trakcie pikniku. Zbiórkę będą prowadzić wolontariusze Fundacji Robimy Coś Więcej.
2: Dla tych, którzy nie zdążą wcześniej nas wesprzeć przed rozpoczęciem imprezy, zapraszamy na piknik. Fundacja będzie w trakcie imprezy do puszek zbierała pieniądze dla Jasia, więc każda osoba, która nas odwiedzi, również może w ten sposób pomóc w zbieraniu na tą szczytną akcję.
1: Dodajmy, że chłopiec urodził się z niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa noga jest krótsza o 8 cm od lewej. Żeby ta różnica się nie powiększała, konieczne są specjalistyczne operacje, a później także rehabilitacja. Koszt szacowany jest na prawie 1 000 000 zł. Rodzinny piknik charytatywny odbywa się pod patronatem radia RTN Nowy Sącz.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Około 4 minut zostało do godziny 17. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, za słuchanie Pulsu Regionu. Jeszcze piątkowy przed nami, ale zanim Wam powiem do usłyszenia, to jeszcze informacja dla tych, którzy chcieliby doświadczyć czegoś wspaniałego, czegoś pięknego pod każdym względem, bo tam jest wszystko, drodzy Państwo. Mówię tutaj o pielgrzymce do Medjugorje w dniach od 4 do 11 lipca. Są piękne krajobrazy, jest naprawdę ciepło, jest tak pięknie jak u nas w najcieplejszych, w najpiękniejszych dniach lata, a może nawet i piękniej. Oczywiście, co przede wszystkim, to jest każdego dnia modlitwa, jest wspólnota z niesamowitymi ludźmi, też rozmodlonymi. Jest wszystko, czego można chcieć. Jest wypoczynek nad morzem, jest zwiedzanie wspaniałych zakątków świata, Bałkany. No po prostu cudownie. Pielgrzymka do Medjugorje na Was czeka. Jeszcze jest kilka wolnych miejsc, więc jeśli chcecie tam w naprawdę dobrej cenie pojechać od 4 do 11 lipca, to wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod numerem telefonu. Jeśli nie macie nic do pisania, to szybciutko teraz sobie weźcie cokolwiek, żeby móc ten numer telefonu zapisać i się zgłosić, dowiedzieć się czegoś więcej. 691 147 893. Za chwilę jeszcze ten numer telefonu powtórzę. Opiekunem duchowym podczas tej pielgrzymki będzie ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny naszego radia. Myślę, że też doskonale Państwu uznany, więc tym bardziej zapraszamy. Będą też sympatycy naszego radia, klubowicze, klubu dobrze nastawionych. Myślę, że naprawdę warto. Nie no, jestem o tym przekonana, że naprawdę warto. Zresztą byłam, widziałam, doświadczyłam i z czystym sumieniem Wam polecam. Numer telefonu raz jeszcze powtarzam, 691 147 893. Pielgrzymka do Medjugorje i wszystko to najpiękniejsze na Was czeka. No to teraz Wam mogę powiedzieć do usłyszenia i dziękuję za uwagę. Lucyna Ruchała.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wybrano wykonawcę nowego mostu na Sądecczyźnie. Ulica Rady Europy w Tarnowie do przebudowy. Miasto otrzymało pieniądze na wyczekiwaną inwestycję. To nie magiczne rozwiązanie, za chwilę o leczeniu otyłości.
2: Operacja jest bardzo skutecznym narzędziem, ale sama w sobie niestety ona nie zmieni nawyków żywieniowych.
1: 17 wiadomości, Ewa Biedroń. Prawie 16 milionów złotych ma kosztować budowa nowego mostu prowadzącego z Jazowska do Obidzy. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu po ocenie i analizie ofert wybrał wykonawcę. Do przetargu zgłosiło się 16 firm, mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Wojciech Błażusiak.
3: Firma najtańsza wydaje się takim sprawdzonym wykonawcą, odpowiednim potencjale, więc myślę, że nie powinni mieć kłopotów z dokumentami, niecałe 16 milionów. Też widzimy, jakie jest zainteresowanie pod kątem pytań. To też oczywiście świadczy o dokumentacji. Jak jest świetnie przygotowana, tych pytań z reguły jest mniej, aczkolwiek też czasem jest tak, że te pytania ukierunkowują konkurencję, co tu fajnie było widać. 16 ofert, z tego 15 mieści się w zakładanym budżecie, więc to świadczy też, że to było w miarę dobrze przygotowane.
1: W przypadku braku odwołań już w tym miesiącu może zostać podpisana umowa, po której firma będzie miała 2 lata na wykonanie inwestycji.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ulica Rady Europy w Tarnowie zostanie przebudowana w ciągu niespełna roku. Miasto otrzymało dofinansowanie na inwestycję, której mieszkańcy oczekiwali od lat. Zastępca prezydenta Maciej Włodek przyznaje, że ta ulica była dla miasta problemem. Utwardzona, ale wciąż gruntowa nawierzchnia nie sprzyjała bezpieczeństwu kierowców i pieszych.
4: Były doraźne poprawy tej ulicy, utwardzone. Ten proces trwał długo lat, w końcu się udało, wniosek został nasz pozytywnie rozpatrzony. Mówimy tutaj w zasadzie o całej modernizacji ulicy Rady Europy na całym odcinku. Będzie to ulica z pełną infrastrukturą, z odwodnieniem, z oświetleniem. Szacujemy, że niezwłocznie uda nam się to postępowanie przetargowe przeprowadzić. Jesteśmy w gotowości, już wcześniej przygotowywaliśmy dokumenty przetargowe, tak żeby jak najszybciej to postępowanie puścić.
1: Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Szacowany koszt inwestycji to 4 miliony złotych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Coraz więcej osób decyduje się na operację bariatryczną jako metodę leczenia otyłości. Specjaliści podkreślają jednak, że zabieg nie jest magicznym rozwiązaniem problemu. O tym, jak wygląda życie przed i po operacji, rozmawialiśmy w audycji bez skierowania. Dietetyk Katarzyna Wojta z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie podkreśla, że operacja nie jest drogą na skróty, to początek procesu, który wymaga zaangażowania pacjenta i współpracy z zespołem specjalistów.
2: Operacja jest bardzo skutecznym narzędziem, które będzie wspomagać tą redukcję masy ciała, ale sama w sobie niestety ona nie zmieni nawyków żywieniowych pacjenta. Ona nie sprawi, że pacjent będzie lepiej radził sobie z emocjami, ze stresem. Nie wpłynie również na poziom aktywności fizycznej u pacjenta. Czyli na wszystkie te czynniki, które realnie wpływają na masę ciała. Operacja owszem otwiera pacjentowi drogę do zmian, ale niestety ich nie zastąpi.
1: Powtórki tej audycji można będzie posłuchać dziś o godzinie 22 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czas ma znaczenie, szczególnie gdy chodzi o ratowanie ludzkiego życia. O tym przypominać będą przedstawiciele służb, którzy zapraszają na piknik edukacyjny do Piwnicznej Zdroju. W hali sportowej przy ulicy Krynickiej odbędzie się w niedzielę wydarzenie pod hasłem Minuty Ratują. Jak mówi radna Monika Dominik, będzie to okazja do poznania pracy strażaków, ratowników medycznych, policjantów, goprowców, ale także wojskowych i strażników granicznych.
5: Są to służby, które są blisko nas i właśnie chcemy tutaj też pokazać, że ta współpraca z nimi, jak bardzo jest ważna w trakcie ratowania. Chcemy przybliżać tym piknikiem, pokazać również, jak te służby działają. Będą mieć swoje stanowiska, więc będzie można podejść i dotknąć tak na żywo, czy kamizelek, czy posłuchać różnych przedstawicieli tych służb, którzy będą nas informować o pracy, o swojej pracy, o swoich jednostkach.
1: Piknik edukacyjny w Piwnicznej Zdroju. Minuty ratują, odbędzie się w niedzielę od 12 do 16.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Odpaliliśmy.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20:30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
4: Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG.

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Dzisiejsza ewangeliczna scena ustanowienia i posłania apostołów pięknie ukazuje misję Kościoła. Apostołowie, czyli wysłannicy, zostają posłani, aby iść i głosić ludziom bliskość Boga. Zostają posłani, aby mówić o obecności, która jest mimo wszystko. Aby mówić o Bogu, który szuka zagubionych, bo kocha każdego. To zadanie i ta misja jest kontynuowana przez kolejne pokolenia. Mimo różnych kryzysów, podziałów, zadanie Kościoła nie zmieniło się od czasów jego założenia. Powstaje pytanie, na ile zmienili się ci, do których ta misja jest skierowana. Tam, gdzie Kościół i jego członkowie żyją nauką Chrystusa, tam wiara jest silna i kształtuje wierne Bogu serca, które nie zrażają się różnymi przeciwnościami, ale mimo ich obecności trwają przy Nim, wiedząc, że tylko On może dać nam pokój serca.
2: Słuchacie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18:00, o tej porze łączymy się z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ksiądz Roman Hopej, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

0: Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Drodzy siostry i bracia, to Królestwo Boże staje się nam bliskie w osobie Jezusa Chrystusa, którego zbawczą ofiarę uobecnia Eucharystia. Przeżywając ją teraz w seminaryjnej wspólnocie wraz z wami, drodzy siostry i bracia, którzy modlicie się z nami za pośrednictwem fal radiowych, chcemy wspólnie złożyć Bogu dziękczynienie za dar powołań kapłańskich, prosić wciąż o nowe powołania. To szczególnie intencja od Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego z Ciężkowic, ale także w tej Eucharystii prosimy także dla was, dla naszych dobroczyńców i przyjaciół, o łaskę bliskości Boga i Jego Królestwa w waszej codzienności, w rodzinach, w pracy, w dźwiganiu krzyża, cierpienia czy samotności. Niech patron dnia dzisiejszego, święty Barnaba, apostoł, przyczynia się za nami i nas inspiruje do odważnego dawania świadectwa o Chrystusie i o Bożym Królestwie. A na początku naszego spotkania z przychodzącym do nas Chrystusem przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty przeznaczyłeś do nawrócenia pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Sprawa, by Twój Kościół słowem i

Dzisiejsze czytania pokazują, że wiara nie jest darem, który można zatrzymać wyłącznie dla siebie. Barnaba swoją dobrocią, wiarą i otwartością na Ducha Świętego prowadził innych do Boga. Tę samą prawdę odnajdujemy w słowach Jezusa z Ewangelii: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Dzieląc się wiarą, pomocą i dobrym słowem, stajemy się świadkami Ewangelii. To właśnie bezinteresowna miłość jest jej najpiękniejszym świadectwem. Z wiarą zasłuchajmy się w Słowo Boże. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła, a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarką i Szaweł. Gdy odprawili publicznie nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz wróci do was.

Drodzy siostry i bracia, wsłuchując się w ten dzisiejszy fragment dziejów apostolskich, rozumiemy ciągłość przekazu wiary i misji Kościoła. Gdybyśmy spojrzeli na kilka wersetów wcześniej, przed usłyszaną dzisiaj perykopą, to przeczytamy tam, że Boże Słowo dotarło do Antiochii dzięki tym, którzy musieli uciekać z Jerozolimy z powodu prześladowań, jakie wybuchło po ukamienowaniu Szczepana. Można więc powiedzieć, że to nie dzięki zawodowym apostołom, ale najpierw dzięki zwyczajnym uczniom Chrystusa, którzy sami wcześniej usłyszeli Jego dobrą nowinę, uwierzyli i dali o Nim świadectwo słowem i życiem, Ewangelia dotarła do Antiochii. Siła ich świadectwa stała się szczeliną do pogańskich serc dla łaski Bożej, tak że wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Kochani, ta historia Antiochii uczy nas fundamentalnej prawdy o Kościele, że ta misja ewangelizacji nie jest niczyją własnością, nie jest zarezerwowana wyłącznie dla kapłanów. Ona rodzi się zawsze z autentycznego zachwytu Chrystusem w każdym uczniu. To wy, drodzy bracia i siostry, często poprzez codzienną wierność Ewangelii w waszych domach, w szpitalnych łóżkach, miejscach w pracy, w szkole, w trudach codzienności, jesteście często tymi pierwszymi ewangelizatorami. To właśnie wasze świadectwo, niekiedy jako pierwsze, dociera do zranionych brakiem Boga ludzkich serc. Jaka więc w tym wszystkim jest rola świętego Barnaby, patrona dnia dzisiejszego? Jego imię oznacza syn pocieszenia. Usłyszeliśmy, że kiedy przybył do Antiochii, nie narzucał swoich racji, ale jak notuje natchniony autor, ucieszył się, widząc łaskę Bożą. Barnaba potrafił dostrzec działanie Ducha Świętego tam, gdzie inni widzieli jedynie nieznane czy obce terytorium. Co więcej, on ma odwagę odnaleźć Szawła, kiedyś prześladowcę, a teraz przyprowadzić go do wspólnoty i dać mu kredyt zaufania. Nawet więcej, postawić go pierwszym przed samym sobą. Drodzy bracia alumni, to jest niezwykle ważna lekcja dla nas, powołanych do kapłaństwa. Duszpasterz to człowiek na wzór Barnaby. Mamy być synami i zwiastunami pocieszenia w Panu. Naszym zadaniem często nie jest budowanie wszystkiego od zera według własnego uznania, ale umiejętność ucieszenia się łaską Bożą, która już jest w Kościele, działa w ludziach. Kapłan uczy się więc od świętego Barnaby sztuki towarzyszenia, podnoszenia innych i odkrywania w nich charyzmatów, tak jak on odkrył potencjał w Szawle. Drodzy siostry i bracia, ciągłość tej misji widzimy także w dalszym fragmencie dziejów apostolskich. Wspólnota w Antiochii modli się, pości, celebruje nabożeństwo. I to właśnie w tej atmosferze modlitwy Duch Święty mówi: odłączcie, wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Przekaz wiary nie jest ludzkim projektem. Misja Kościoła rodzi się na kolanach, rodzi się z zasłuchania w Słowo Boże, w Słowo Ducha Świętego. Seminarium duchowne jest taką Antiochią, przestrzenią modlitwy, rozeznawania, formacji, w której Duch Święty kształtuje serca przyszłych apostołów, aby w odpowiednim czasie posłać ich na współczesne krańce świata. Dlatego tak ważna jest dla nas, kochani siostry i bracia, wasza modlitwa i wsparcie, za które każdego dnia składamy Bogu dziękczynienie w celebrowanej waszej intencji Eucharystii. Świat was potrzebuje. Te słowa świętego Jana Pawła II, widniejące na seminaryjnej mozaice,
przypominają powołanym, ale także każdemu z uczniów Chrystusa, że jesteśmy potrzebni światu, że jesteśmy posłani z misją Ewangelii na cały świat. Jezus wysyła uczniów z jasnym nakazem: idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Chrystus wyposaża posłanych w potężną władzę uzdrawiania, uwalniania, ale jednocześnie nakazuje całkowite ubóstwo i radykalne zaufanie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi, nie bierzcie dwóch sukien, torby, sandałów czy laski. Bowiem największą siłą ewangelizatora jest jego całkowite zaufanie Bogu. Świat nie uwierzy nam z powodu naszych bogatych struktur, nowoczesnych narzędzi czy celebryckich popisów. Świat uwierzy wtedy, gdy zobaczy kapłanów i wiernych, którzy bezinteresownie dają to, co sami darmo otrzymali. Drodzy siostry i bracia, dzisiaj ta sama misja Chrystusa trwa. My jesteśmy jej kolejnym ogniwem. Sztafeta wiary, która rozpoczęła się w Jerozolimie, przeszła przez Antiochii i dotarła także do naszych czasów, nie może się zatrzymać. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami, nie dlatego, że nosili zewnętrzne emblematy, ale dlatego, że w ich życiu widać było Chrystusa. Stając wokół tego ołtarza, prośmy o serce na wzór świętego Barnaby. Módlmy się za chorych i cierpiących o pocieszenie, dla wiernych, świeckich o odwagę bycia szczeliną dla Bożej łaski w świecie, a dla nas, powołanych, dla was, drodzy bracia alumni, o to, byśmy potrafili rezygnować z naszych zabezpieczeń na rzecz całkowitego zaufania temu, który nas powołał. Niech nasza codzienność rzuca na świat światło Chrystusa, aby ludzie, patrząc na nas, bez wahania mogli powiedzieć: oni to chrześcijanie, ty jesteś Chrystusa. Amen.

0: Za wstawiennictwem świętego Barnaby apostoła prośmy z pokorą Boga w naszych intencjach.
1: Za wspólnotę Kościoła, aby przykładem życia pociągała do wiary wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Za papieża Leona, aby zasiewane przez niego ziarno słowa wydawało obfite plony. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby ochoczo podejmowali wszelkie działania prowadzące do pokoju między narodami. Ciebie prosimy. Za przyjaciół i darczyńców naszego seminarium oraz za słuchaczy Radia RDN, aby mogli czerpać wszelkie łaski z otwartego serca Jezusowego. Ciebie prosimy. Za zmarłych kapłanów Stanisława Nykiela, Józefa Gotka, Zdzisława Sąsiadka i Andrzeja Chmielarza oraz za zmarłych dobroczyńców seminarium, aby mogli zamieszkać pośród świętych w niebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas, uczestniczących w Najświętszej Ofierze, abyśmy zawsze mieli w sercach głęboką cześć do Chrystusa obecnego w Najświętszej Eucharystii. Ciebie prosimy.
0: Boże, który darmo, bez naszych zasług dajesz swoje dobrodziejstwa, wysłuchaj naszych modlitw przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, uświęć swoim błogosławieństwem nasze dary. Niech one nam wyjednają gorącą miłość, z jaką święty Barnabas

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, święty,

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Barnabą, błogosławionym Romanem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Go i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasz Boże, oddając cześć świętemu Barnabie, apostołowi, otrzymaliśmy zadatek.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Roman Hopej, ojciec duchowny z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, tato, mam plan.
9: Jaki?
8: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
9: To brzmi jak marzenie.
8: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
6: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
8: I żadnych wymówek.
10: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Biskup tarnowski Andrzej Jerz mianował nowych księży proboszczów. Zmiany dotyczą 7 parafii. Proboszczem w Jurkowie koło Czchowa będzie ksiądz Roman Łagorz, w Mochnaczce ksiądz Mieczysław Kita, w Siedliszowicach ksiądz Paweł Ryś, w Tropiu ksiądz Marian Dudek, w Wielkiej Wsi ksiądz Paweł Kaim, w Woli Rzędzińskiej ksiądz Janusz Batko i w Zdrochcu ksiądz Janusz Czajka. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, poświęcone czci miłości Bożej objawionej w sercu Jezusa. To także dzień modlitw o świętość życia kapłańskiego. W piątek nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. W piątek wieczorem na Placu Katedralnym w Tarnowie odbędzie się wieczór uwielbienia pod hasłem Serce, które widzi.
2: Koncert uwielbienia poprowadzi Kuba Piechnik wraz z księdzem Bartoszem Chęćkiem. W czasie tego wieczoru uwielbienia będziemy wspólnie modlić się pieśnią, ale też będzie moment, w którym zostanie wystawiony Pan Jezus na Świętym Sakramencie, na scenie. Także będzie możliwość też adoracji Najświętszego Sakramentu, uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
1: Mówił proboszcz parafii katedralnej, ksiądz dr Adam Nita. Wieczór uwielbienia rozpocznie się w piątek o 19 na Placu Katedralnym. Rodzina potrzebuje dziś promocji jak nigdy dotąd, przekonywali goście audycji Słowo za Słowo w Radiu RDN Małopolska przed sanktuaryjnym festynem rodzinnym i powiatowym świętem rodziny u matki, które w niedzielę odbędzie się w Tuchowie. Starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma zwraca uwagę, że współczesny świat nie zawsze sprzyja budowaniu trwałych więzi, dlatego potrzebne są inicjatywy przypominające o znaczeniu rodziny i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
3: Dla nas to święto niedzielne jest ogromnie ważne, jako dla powiatu tarnowskiego, ale też dla ludzi, którzy prezentują pewne wartości. Niestety ten trend negatywny z Europy dotarł do nas i dlatego takie ważne wydarzenia muszą się odbywać w naszym rejonie. Musimy przeciwdziałać, musimy jakieś wykonywać działania, które będą promowały rodzinę, ale też i dzietność, ponieważ obserwujemy to, choćby nawet po statystykach urodzeń dzieci w poszczególnych gminach, co się też przekłada na sytuację w oświacie, ale przede wszystkim to, żeby jednak utrwalać te wartości, które są od wielu pokoleń dla nas chrześcijan bardzo ważne. Dlatego to święto jest w Tuchowie u matki.
1: O wyzwaniach stojących przed młodymi ludźmi mówił również kustosz sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, ojciec Grzegorz Gut. Jego zdaniem jedną z przyczyn odkładania decyzji o małżeństwie i rodzicielstwie jest obawa przed odpowiedzialnością.
4: Jest pęd, jest bardzo intensywne tempo życia, są bardzo rozwinięte media społecznościowe, gdzie jest tymczasowość pewna też promowana, można powiedzieć, teraz takie i takie założenia, ale potem, gdyby człowiek patrzył długodystansowo, no to jeżeli nie będzie rodziny, jeżeli nie będzie dzieci, ludzie skazują się na samotność potem w pewnej przyszłości. Może i nawet na pewne wyrzuty, dopiero gdy powiemy, jak to mówię, człowiek mądrzeje z wiekiem gdzieś tam i potem, gdzie już nie da się czasu cofnąć, może się to wiązać z pewnymi potem wyrzutami właśnie związanych z samotnością. A można by mieć rodzinę, a można by mieć dzieci, można by mieć wnuki, można by właśnie cieszyć się obecnością bliskich osób.
1: Sanktuaryjny festyn rodzinny i powiatowe święto rodziny matki odbędą się w niedzielę przy sanktuarium w Tuchowie. O 14 będzie msza święta w intencji rodzin. W programie także są występy artystyczne oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. To będzie już 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi. Wydarzenie odbędzie się przy Sądeckiej Bazylice już w najbliższą niedzielę. Piknik ruszy o 13 na parkingu od strony ulicy Bulwar Narwiku. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na działania parafialnego zespołu Caritas. Podczas pikniku będzie można spróbować ciast, będą gry, zabawy oraz loteria fantowa. Jak mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, nie zabraknie także artystów i lokalnych zespołów.
5: Zespół Promyczki Dobra będzie o godzinie 13:15, o 14:00 katolicka szkoła podstawowa, jak również niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna. Też będzie miała swój program. Będzie nasz taki parafianin młody, Szymon Majerski, i będzie grał na akordeonie. Nasza solka Wesołe Nutki, DSM o 15:00. O 15:45 zespół regionalny Rożnowska Dolina. 16:15 duet z Pienin.
1: O godzinie 17:00 rozpocznie się mecz księża kontra rodzice ministrantów, po którym wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Pogwizdani. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym parafialnego festynu. Koncert orkiestry Miasteczko Małego Strażaka, Dmuchańce, Piana Party, m.in. takie atrakcje czekają w najbliższą niedzielę w Mędrzechowie. Na placu przy plebanii odbędzie się parafialny festyn rodzinny. Na scenie wystąpią przedszkolaki Orkiestra Adenta z Woli Mędrzechowskiej. Będą stanowiska Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa, Ratownictwa Medycznego. Nie zabraknie również zaplecza gastronomicznego oraz domowych ciast. Wydarzenie rozpocznie się o 15:00, wstęp jest wolny. W trakcie festynu będzie możliwość złożenia dobrowolnych datków na organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży z parafii. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

kierowcy zawodowi. To wszystko jest w cenie. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl.

0: piątek o godzinie 20:30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minęła godzina 19. Wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz prosimy do modlitwy różańcowej. Dzisiaj modlić się z nami będą członkinie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej z parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Librantowej.
2: Rozważania tajemnic światła dla Akcji Katolickiej łączą życie Jezusa z misją apostolską świeckich w świecie. Każda z pięciu tajemnic to wezwanie do aktywnego świadczenia wiary.

0: przez Jordanie, to odnowienie przyrzeczeń ich ścielnych i odwaga w głoszeniu prawdy. Wesele w Kanie to gotowość niesienia pomocy i wstawiennictwo za potrzebującymi. Głoszenie królestwa to codzienne budowanie sprawiedliwości, miłości i pokoju. Przemienienie na górze Tabor to modlitewne umocnienie do pracy na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Ustanowienie Eucharystii to karmienie się ciałem Chrystusa jako siła do działania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Intencja apostolska. O odwagę cywilną i wierność łasce chrztu dla wszystkich członków akcji katolickiej. Otwórzmy serca na obecność Ducha Świętego. Przyjmijmy dar Bożego dziedzictwa i synostwa. Bądźmy światłem w naszym środowisku. Odrzucajmy pokusy relatywizmu i zła. Brońmy chrześcijańskich wartości w życiu publicznym.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej. Intencja apostolska o wrażliwość na problemy społeczne i obronę godności polskiej rodziny. Zauważmy potrzeby naszych bliźnich w potrzebie. Zawierzmy Maryi wszystkie trudne sprawy. Reagujmy na krzywdę, samotność i ubóstwo. Promujmy kulturę życia i małżeństwa. Wspierajmy inicjatywy prorodzinne i charytatywne.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
4: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Intencja apostolska za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej. Wzywajmy do nawrócenia przez własny przykład. Odważnie głośmy Ewangelię słowem i czynem. Budujmy jedność w naszych rodzinach i parafiach. Wprowadzajmy zasady katolickiej nauki społecznej. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta. Przemienienie Pańskie na górze Tabor. Intencja apostolska. O duchowe odnowienie i siłę do wytrwałego apostolstwa w stowarzyszeniu. Szukajmy ciszy na osobistą modlitwę z Bogiem. Czerpmy radość z obcowania ze Słowem Bożym. Pozwólmy Chrystusowi przemieniać nasze słabości. Dajmy świadectwo wiary w trudnych chwilach. Spoglądajmy w przyszłość z chrześcijańską nadzieją.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Intencja apostolska. Aby nasza akcja katolicka czerpała siłę do działania z częstego udziału we mszy świętej. Doceniajmy wielki dar sakramentu ołtarza. Dziękujmy za dar kapłanów i ich posługę. Ofiarujmy nasze trudy za zbawienie świata. Budujmy wspólnotę opartą na miłości braterskiej. Adorujmy Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Bądź uwielbiony Boże za łaskę Chrztu Świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego mistycznego ciała, Kościoła Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia dobrej nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś mnie wspierał w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia publicznego. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w akcji katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świętego. Amen. Amen.
4: Zakończyliśmy modlitwę różańcową, którą dzisiaj poprowadził parafialny oddział akcji katolickiej z parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Librantowej. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Cappuccino. Kafe latte.
6: Co robisz?
5: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
7: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
10: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
11: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy się serdecznie. A, miałeś się ty odezwać pierwszy. A tu ja,
2: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: to się mówi?
2: Ja stary, ty nowa. Po dwutygodniowej przerwie.
1: W tamtym tygodniu słuchacze mieli, można powiedzieć, niespodziankę, ponieważ mogli mnie słyszeć w specjalnym wydaniu Listy z Mocą, wydaniu eucharystycznym. Także cieszę się, że wróciłam. Znaczy, tak będziemy się pojawiać. Raz ja, raz mój mąż, w zależności, kto tam się będzie naszym małym Ignacym zajmował. Przy mikrofonach niezmiennie Paweł Hajduga.
2: I Ewa Judasz-Jakubiak. Witamy serdecznie, zapraszamy na 704 notowanie Listy z Mocą. Mam nadzieję, że jesteście z nami, dacie wyraz temu na Facebooku.
1: Czekamy zaraz będziemy na tak,
2: będzie
1: na Facebooku. Musicie mi dać chwilę, bo ja nie siedziałam 4 miesiące za tak zwanymi heblami, więc dzisiaj może się wszystko dziać na Liście z Mocą, ale postaram się, żeby lista grała.
2: Mam nadzieję, że zaglądniecie. Czekamy na was. To za chwilkę będzie post nowy. Tworzy się w tej chwili, a my w tym czasie posłuchamy, co w naszej poczekalni po 2 tygodniach. No skromnie, bardzo skromnie, bo tylko jedna propozycja.
1: Ale jaka?
2: Anne-Marie, przytul mnie. Mam nadzieję, że uda się. Tydzień już. Nie będziemy 2-tygodniowych, mam nadzieję, już przerw robić. Wakacji też nie mamy. Przynajmniej nie tylko od Listy z Mocą, od was. No i słuchamy i głosujemy oczywiście erden.lista.183 niezmiennie pod numer 7148.

0: No i co powiesz, Pawełku, na ten utwór?
1: Ładny, bardzo ładny. Ładny. Mój klimat. Mm-hmm. Szkoda, że rozstać się nie rozstaniemy. Jeśli się nie uda w tym tygodniu, to na pewno będzie okazja w kolejnym tygodniu, ale ślijcie SMS-y. Pamiętajcie, każde niezmiennie od lat kosztuje złoty 23 całkowity koszt, a za każdego dodajemy 10 głosów. W przypadku utworu Przytul mnie ślemy pod numer RDN o treści rdn.lista.183.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Kobieta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobra, jak na razie udało mi się nie zgubić między wszystkimi heblami, także jest dobrze, oby tak dalej, trzymajcie kciuki. Jesteśmy już na Facebooku, możecie sobie zobaczyć mnie, możecie zobaczyć Pawełka, także serdecznie zapraszamy Was właśnie na Facebooka. No i co, patrzymy w garść statystyk, a co tu się dzieje, Pawełku, dzisiaj co się stanie?
2: Stabilnie, bardzo stabilnie, 8 utworów wędruje w górę, 8 w przeciwnym kierunku, 3 utrzymały pozycję sprzed 2 tygodni i mamy jedną nowość, ale to, że stabilnie, to nie oznacza, że nie będzie ciekawie, bo nawet tak patrzy na czołówkę, pierwsze 5 miejsc same zmiany, co oznacza zmianę lidera.
1: Oj, tak będzie się działo. Serdeczne pozdrowienia dla mojego małżonka. Ja pozwoliłam mu sobie już wcześniej wysłać to notowanie, stwierdził, ojej, tak dużo do zapowiadania, tak dużo dzieje, a mnie nie ma. Także serdecznie, Dariusz, pozdrawiamy cię, całujemy. I na czym ja całuję, smutne. Nie wiem, czy Paweł całuje cię.
2: Nie całuję, ale pozdrawiam serdecznie, gorąco.
1: Okej, okay. No i niestety smutne rozpoczęcie naszej listy z mocą, smutne dla mnie, ponieważ na najniższym stopniu naszego notowania, na miejscu 20, znalazło się Dzikie Serca. Jest to chyba największy dzisiaj spadek. Z miejsca 8 na miejsca 20 Dzikie Serca stać się kimś. RDN.lista.162 punktów, jedynie 8.

0: taki ogromny spadek.
1: No właśnie.
0: A nie słychać smuteczku w twoim głosie.
1: Co tu się stało? Nie słychać smuteczku, bo dzwoniła nasza stała radiosłuchaczka Zosia z Polichty. Serdeczne pozdrawiamy całe Polichty. Zosia, wszystkich uwielbiamy, jak do nas dzwonicie, piszecie, jesteście z nami. I
0: ale
1: czekamy na wasze zgłoszenie.
0: Na Facebooku również pozdrawiać. Przeczytamy wasze pozdrowienia. Zostawcie jakikolwiek ślad, że jesteście z nami. Czekamy na was. Post się chyba już pojawił.
1: Tak,
0: szybko
1: tak,
0: piszę.
1: Tak. Staram się.
0: No to super. Mam nadzieję, że zaraz zaglądacie do nas, a my zaglądamy teraz już na pozycję 19. Tu stabilnie Maria Bober utrzymuje pozycję sprzed 2 tygodni. Moc słowa punktów 9. Erden.lista.146.

0: Moc słowa. rdn.isa.146.9. Maria do nas też napisała w wiadomości prywatnej. Nowy utwór Ukryta miłość. Maria Bober z Jadwigą Przestrożną. Można znaleźć na YouTube. Serdecznie wam polecamy tenże utwór i mamy nadzieję, że być może za niedługo zostanie on zgłoszony jako propozycja do listy z mocą. A żeby zgłosić takie propozycje, no to ślijcie je w formacie MP3 albo Wave na naszą listę z mocową skrzynkę, czyli to jest lista z mocą mopa@rdn.pl bez polskich znaków. Tak.
1: Udało się. Teraz udało się. Pierwszy awans dziś. Dwa oczka w górę. Mniejsze granie z pozycji 20 w domu ojca. rdn.lista.179.10.

0: mniejsze granie w domu ojca. Awans, dwaczka do góry z 20 pozycji na pozycję 18. Erden.ista.179 punktów, 10 okrągłe.
1: Widzę mniejsze granie i słyszę w swojej głowie w ciszy tej za każdym razem. No nie potrafię się pozbyć. No ten utwór gdzieś od tylu miesięcy, chyba już lat wręcz, za mną krąży. Oczywiście trzymam kciuki. Życzę, żeby mniejsze granie było z nami z utworem w domu ojca jak najdłużej, ale no gdzieś tam sentyment w głębi serca jak widać jest. No to czas na 17. Dziś należy do Ani
0: Jaskierskiej.
1: Porwij mnie, erden.lista.113, jedno oczko w górę, punktów 12.

0: Krajewskiego.
1: Zasłuchał się Paweł.
0: Na pozycji 17, no ostatnio w tych dolnych rejonach tabeli, ale jest z nami już wielu tygodni i pozostanie na pewno. Po tych dwóch tygodniach zaledwie punktów 12, a stało się tak dlatego, że możecie również głosować przez stronę internetową. Zapraszamy.
1: Strona działa, mamy newsa, nasza strona już działa w każdej przeglądarce, słuchajcie.
0: Także ślijcie masę głosów. Pamiętajcie, że takie kliknięcie jednokrotne, no to tylko pół głosu, dlatego się zbiera właśnie później w pojedynczych punktach te głosy, no bo za SMS-y dajemy pełne 10 punktów za każdego.
1: Tak jest, no to zaraz będzie mocno. Ja już grzywę tutaj mam, bo tak mi się założyło sławki, że mi się zrobiła grzywa na czole. Paweł grzywy jeszcze nie ma, ale pożyczę. Będzie trząsał. To wszystko za sprawą kolejnej pozycji. Na miejscu 16 San Giuseppe Gangsta, Catholic Punk, rdn.st.164, punktów 15.

0: I ręce w górę, wow. I klaszczemy. Wow!
1: Grzybki
0: i grzybki już, tak. Grzybki.
1: San Giuseppe Gangsta, Catholic Pants, jedyny anglojęzyczny utwór. No troszkę gorzej w tym tygodniu. Po dwóch tygodniach spadek o dwa oczka. rden.lista.164.
0: Ale za to u nas na liście z mocą spadki się przeplatają z awansami. I teraz właśnie awans. Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. Jedno oczko do góry. rden.lista.181 punktów 16.

0: Zagorski, wsłuchaliśmy się, można tak powiedzieć, z Pawełkiem. No, wsłuchaliśmy się w siebie, tak. Słuchajcie, wybaczcie nam, długo się nie widzieliśmy, długo się nie słyszeliśmy, więc musimy się poza anteną nagadać.
1: Tak, na antenie też, ale dobrze, będziemy grać trochę więcej, bo teraz mój ulubiony rodzinny projekt. Państwo Gąsiorowie z najmłodszymi członkami rodziny, z 6 członków.
0: Tak.
1: Dlatego GGDŁO 6G, narodzenie, erden.lista.172, punktów 23.

0: no pięknie. Wezmą nas do chórków?
1: Z radiobiornikami to samo teraz.
0: Wezmą nas do chórków, będzie GG Duo 8G.
1: Zabawę, 8G.
0: Okay. Trzeba napisać do Gabi Gąsior, czy nas weźmie.
1: Gabi, czy nas przygarnie? Jesteś z nami? Wpadnij na Facebooka, czekamy. No,
0: tak,
1: jeszcze
0: tak,
1: 13 utworów przed nami, więc na pewno zdążysz. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Na Facebooka jeszcze zajrzymy, bo tam się dzieje. Dzieje się, odpisuję wam na komentarze, tylko słuchajcie, dajcie, wybaczcie trochę matce, bo odwykła od, że tak powiem, heblowania, nagrywania, gadania i odpisywania na Facebooku. Dajcie mi chwilę czasu, żebym wróciła do tutaj multitaskingu tak zwanego.
1: Ale energii nie brakuje, jak słyszycie.
0: A no tak, ja uwielbiam tu być. A z tobą, Pawełku, też w ogóle.
1: Są pożegnania, to o tym trochę później, a teraz witamy
0: nowość.
1: Święty drugiego planu. Jedyna nowość na 13 miejscu.
0: Ale
1: gratulujemy.
0: Jaka?
1: Zawracaj nas. erden.lista.182 punktów 24.

0: pełna zmiana klimatu, ale głos jakby znajomy.
1: No tak, brzmi znajomo.
0: Oratorium skomponowane i wykonane. No, dałem wam chwilę, zawiesiłem się głos. Tak, dobrze.
1: To
0: styczeń,
1: on.
0: Tak, styczeń w tak. czerwcu. Suchar pozostał, więc możemy dalej. Pozdrawiamy Darka. Już pozdrawialiśmy. Mam nadzieję, że dalej nas słucha.
1: Słucha, jest aktywny, ja nie wiem. Nie wiem, kto tam się Ignasiem zajmuje. Nie podoba mi się to. Albo chłopcy mają niezłą imprezę, słuchając Listy z mocą.
0: Jest na Facebooku. Wy też wpadnijcie. Za chwilę zaglądniemy, bo na razie będziemy na pozycję
1: 12. A tam nasz fantastyczny duet. Tak, nasze aniołki. Listo z mocową, czyli Aaron i Kruk z utworem Anioły Erden.ista.142 bez zmian względem poprzedniego notowania listy z mocą, wciąż pozycja 12, punktów 25.

0: taki, bo mamy dużo z temat, z Pawłem temat.
1: Dużo Pawła.
0: Dużo tematów.
1: O jednego za dużo, myślę, tak jak jest żona czasem powtarza.
0: Same Pawły wszędzie.
1: Aaron i Crux. Nie wiem, czy tam mamy Pawłów, ale mamy fajną muzykę, fajny utwór, no i stabilnie na pozycji 12, jak dwa tygodnie temu, rdn.lista.142.
0: A teraz będzie znowu chłodno. Znowu chłodno na naszej. Będzie się nie obejrzeć tam Styczeń. Przepraszam.
1: Martin.
0: Tak, odwykłam. Wybaczcie.
1: Styczeń. Noc tak. Pojedynku. Spadek. Ale bolesny. Jedno oczko, ale wypada z pierwszej dziesiątki. Ale zajmuje pierwsze miejsce. Drugiej. Zawsze wiesz. Jak to powtarzałeś zawsze. Szklanka do połowy pełna.
0: Tak, trzeba pozytywów szukać we wszystkim.
1: rdn.lista.170 punktów 32. Dzień podniósł.

0: Nie bój się, człowieku. Głosuj na Marcina Stycznia. Noc z pojedynku. Zamyka nam drugą dziesiątkę.
1: Czwartego
0: notowania listy z mocą. Erden.lista.170.32.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A co my mamy na otwarcie, na pozycji 10? Cóż my tu mamy?
2: Agnieszka.
1: Cóż.
2: I Mariusz.
1: Czyli duet.
2: Będziemy znowu płynąć przez ocean.
1: I płynnie się dalej. Płynnie się dalej.
2: Erden.lista.156 punktów 33.

0: serdecznie wszystkich.
1: Pobawiłbym się, zostało mi jeszcze.
0: Gdzie byś się pobawił? Albo w co? Albo z kim? Albo gdzie? Słuchaj, jest tyle opcji, tyle pytań, tak mało odpowiedzi.
1: Dobrze, to poza anteną. Dobrze, bo nie wiem, czy wszystko się nadaje na antenę.
0: Będziemy grać w kółko najbliższy utwór
1: tak.
0: Jeden.
1: Tak. Komu się poszczęści? Grzegorzowi, bo Agnieszka i Mariusz za nami, a na dziewiątkę wskoczył. To był duży skok.
0: Prochowiec.
1: Sześć oczek Mantel. W górę. Grzegorz Kloc, Hot Kloc chciało mi się powiedzieć. Tak mi gdzieś cały czas chodzi to w głowie już od tylu miesięcy, jak spoglądam w tabelę. Tak, i niezmiennie, jak słuchacie, wzbudza tą samą radość w nas. Zostawiamy was, bo miał dłużej pograć, to więc zamieniamy się w słuch.
0: Tak, niech gra.
1: Głosujcie, arda.lista.166.

0: Musimy pędzić, podobno.
1: Niestety.
0: Tak
1: mówią.
0: Tak powiada właśnie przed wejściem na antenę. Niestety. Grzegorz Kloc wybrzmi w całości, jak sobie go odpalicie gdzieś u siebie na to. Chciałem powiedzieć, jak będzie na podium, ale to też pewnie się będzie mijało z prawdą, bo na podium gramy mniej, więc Grzegorz ma szczęście, że jest na 9 pozycji, bo utwór W płaszcz prawie w całości wybrzmiał, może przełoży się to na głosy, chociaż nie ma co narzekać. Po 2 tygodniach uzbierał ich 34. Zawsze może być lepiej. I powinno być lepiej.
1: A 44 punkciki uzbierał nasz listozmocowy weteran od wielu, wielu, wielu lat. I od ilu wiedziałby mój mąż? Ja mam tego męża, żeby on wiedział, ja nie muszę wiedzieć. Chodzi o księdza Jakuba Bartczaka, który to bardzo lubi być księdzem. Erden.jest.902, awans od 3 oczka do góry i 44 punkty.

0: Good.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Mówisz, no słucha, Karol.
0: Tak jest, pozdrawiam. A dobra, jak jesteśmy na Facebooku, też pozdrówmy wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie Martę. Cieszę się, że mnie widzi. Też się Martusia cieszę, że cię widzę w komentarzach. Pozdrawiamy serdecznie Marka. Pozdrawiamy serdecznie Tomka, który pozdrawia Siedlec. Pozdrawiamy Grzesia Trybulca i z żoną. Pakują się na jutrzejszy wyjazd w góry. Też pozdrawiamy. No i ja serdecznie pozdrawiam mojego małżonka, moją drugą połówkę. Jesteś dzisiaj niczym Dariusz Szpakowski listy z mocą, po prostu masz trafne komentarze. Jeśli chcecie usłyszeć te komentarze, bo jest ich tyle, że naprawdę warto zerknąć, to ja was serdecznie, kochani, zapraszam do naszego Facebooka. Tam zobaczycie mnie i Pawełka, ale poczytacie sobie komentarze Darka, także jesteśmy, można powiedzieć, w trójkę, co prawda na odległość, ale razem wciąż.
1: Wszystko się zgadza i razem wciąż są.
0: Oj tak, razem wciąż, wreszcie razem
1: się.
0: Wrócili. Siostra, ja wróciłam i oni wrócili.
1: Julita
0: świetnie.
1: Zawadzka. Ach. Utwór Czuwajmy oczko wyżej, czyli wspólnie na jednej drodze powrócili. No, punktów trochę mniej, mam nadzieję, że będzie lepiej. Po dwóch tygodniach, no zaledwie 45, ale są razem. Szukamy plusów. erden.lista.026.

0: od wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wielu tygodni nad naszą listą z mocą siostra Julita Zawadzka z utworem właśnie o takim tytule erden.jsta.062 punktów 45, awans o dwa oczka do góry. A ja się prostuję tutaj, bo dostałam ochrzan taki kulturalny od Grzesia Trybulca, że przecież żona Grzesia ma na imię Gosia. Także pozdrawiam i Grzesia, i Gosię. Wybaczcie, mgła mózgowa, jak ja to zawsze zwalam po moim stanie fantastycznym.
1: Ochrzan, no ja nic, ja dostaję zawsze niekulturalny.
0: A to widzisz, trzeba sobie zasłużyć na kulturalny ochrzan. Ale ty jesteś pan Paweł, a jestem Ewa. Dobrze. Także do ciebie jest szacunek, tak, bo ty jesteś pan, a ja jestem, no, młodsza.
1: Znam swoje miejsce w szeregu. Dobrze, zostawimy was z muzyką, bo teraz znowu będziemy fajnie grać. Adam Rymasz, grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. erden.lista.124 punktów 109.

0: gramy?
1: Powiedziałam, idziemy, Paweł ubrał słuchawki, a ja się zapatrzyłam w Facebooka, bo tam się dzieje.
0: No, dużo, dużo gramy, dużo gadamy, dużo się dzisiaj
1: dzieje. Dużo się dzieje, bo ja jestem, haha, powiem nieskromnie.
0: Dużo zamieszania. Adam Rymasz, grupa Odpowiem, no tu się nie dzieje dużo, stabilnie na pozycji 6, chociaż punktów dużo, dwukrotnie więcej niż poprzedniczka. 109 rdn.lista.124.
1: A teraz będziemy się zastanawiać, cóż mogę ci, Pawełku, dać?
0: Dobrą muzykę.
1: Albo od kogo? Od kogoż ta muzyka?
0: Tam, gdzie Carlos
1: Santana?
0: Tak, się urodził. Chętnie bym pojechał w tamte rejony.
1: No, mamy trochę do zwiedzenia Hiszpanię, Szkocję. Może i tam też pojedziemy.
0: Czyli obiecanki, no dobrze, to mogę tak palcem po mapie jeździć.
1: O właśnie, palcem po mapie możemy wszędzie. Dokładnie.
0: Janusz Jędrusik, rdn.lista.116, punktów 247.
2: I pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność, zasiedzenie.

0: gitara.
1: A to nie byle jaka.
0: No i gitara, wszystko gra. Z Meksyku do studia listy z mocą, niestety tylko na mapie podróży. Chociaż jak zamykam oczy, to jest dużo przyjemniej przy takich rytmach. Mam nadzieję, że wy też odpływacie, ale zostaniecie z nami do końca. Już tylko 4 utwory pozostały do zakończenia 704 notowania listy z mocą. No, tuż za podium, kto się pojawi?
1: A jest to stosunkowo nowy zespół na naszej liście z mocą, Kapela N z utworem Anioł Pański. Tutaj niestety spadek z pozycji trzeciej na pozycję czwartą. Erdyn.Jestak.180 punktów 272.

0: kapela.
1: Fajne, nowa energia, nowa moc.
0: Tuż za podium, no, właśnie mówiliśmy o Dariuszu Szpakowskim dzisiaj
1: tak, na sportowo.
0: Ja wiem, że ty nie kibicujesz i nie oglądasz kopalni.
1: Nie mam czasu, powiem
0: ale dziś
1: tak.
0: Dziś startują Mistrzostwa Świata bez nas. No niestety, nie wiem jak to się wydarzyło, ale nie udało nam się.
1: Cytując klasykę, jak do tego doszło,
0: ale
1: nie wiem.
0: Tam jest połowa świata po raz pierwszy, nawet Haiti się pojawiło. Tam jest tyle egzotycznych drużyn, ale nas nie ma.
1: No cóż.
0: Jak to powiedziałem przedtem, no, musimy znać miejsce chyba w szeregu. No, szkoda, bo inaczej się ogląda. No ale to dla mnie strata, dla ciebie.
1: Wiesz co, no bezstronnie przynajmniej oglądasz, nie? Przynajmniej nie będziesz musiał się silić na to, żeby śpiewać, nic się nie stało.
0: Kiedyś zawsze trzeba było sobie wybierać kraj, któremu się kibicuje, bo Polski nigdy nie bywało, no ale...
1: No i tam, i tam. No to komu kibicujesz?
0: Lepszym. Nie,
1: a, no
0: nie
1: i to jest dyplomatyczna odpowiedź.
0: Poczekam, aż Polska będzie.
1: Dokładnie. A moi drodzy, teraz trzy najlepsze utwory 704 notowania listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
1: A tam spadek. I to bolesny. Boss number one na number three.
0: No, po jednej nutce. Nie już słyszymy, co się wydarzyło. Po dwóch tygodniach, ale udało im się przez dwa tygodnie. Może zrobimy listę co dwa tygodnie. Oj nie, stęskniłbym się.
1: A ja też.
0: Słyszymy się za tydzień. A co się stanie za tydzień z RT? No, zależy od waszych głosów, waszych SMS-ów. rdn.lista.133. Dziś spadek z pierwszej lokaty punktów 685.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: będziemy dalej, bo przegraliśmy trochę czas antenowy. Trochę tylko.
1: Tak, troszeczkę. Ja rączki mam tutaj. To ty rządzisz tutaj. Jak zawsze.
0: Aretę zwyciężyłaś na pozycji trzeciej. Erden.st.133 punktów 685.

0: Miejsce drugie.
1: A tutaj awans.
2: On z nami? Ona z nami. Ona, czyli Magdalena Sikora.
1: Sikora mała przyleciała.
2: Ale duży awans, duże powody do radości. Jest druga lokata. No niewiele brakło, duża była rywalizacja o dzisiejsze zwycięstwo. No nie udało się, jeszcze nie w tym tygodniu, ale jest dobrze. 782 punkty, erden.lista.159.

0: on z nami, a raczej ona z nami na pozycji drugiej, Magdalena Sikora. rdn.isa.159 punktów 782.
1: Miejsce pierwsze.
0: Do tego miejsca mamy dwóch pretendentów, albo Celię z utworem Do Betlejemu, albo słoneczną, deszczową, tego nie wiemy jaką Szkocję, ale projekt Tylko Jezus z utworem Jagłania. No i któż tam się znalazł na podium, Pawle?
2: Niestety nie Celia, żegnamy raz na zawsze utwór Do Betlejemu, ale Celię zapraszamy do naszej poczekalni. Możecie to również uczynić wy, na początku mówiła jak to zrobić, żebyście mieli realny wpływ na listę z mocą. Czekamy na wasze propozycje, a my zostawiamy was z dzisiejszymi zwycięzcami. Projekt Państwa Śmiałków, gościnnie Magdalena Bober, utwór Jagłania i projekt Tylko Jezus. Zwycięzcami 704 notowania listy z mocą 890 punktów.
0: Pięknie.
2: Gratulujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy na pewno cieplejszą i na pewno słoneczną bardziej niż Polskę, przynajmniej ostatnimi dniami, Szkocję.
0: Jakaż to była trudna struktura wyrazowa.
2: Tak, i pewnie nie do końca logistycznie i składnie poprawna. Pozdrawiamy wszystkich polonistów, maturzystów.
0: Wszystkich pozdrawiamy serdecznie.
2: Mam nadzieję,
0: cały Facebook, cały świat, wszystkich.
2: Tak, pozdrawiamy. Cały internet.
0: Tak jest.
2: Bądźcie z nami za tydzień, my będziemy na pewno. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dobrego tygodnia. Nisko się kłaniamy. Ewa Judasz-Jakubiak
0: oraz Paweł Hajduka.
2: Do usłyszenia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Szósty dzień pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Leon XIV poleciał na Wyspy Kanaryjskie. Ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z migrantami. Papież mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął trzeci etap wizyty apostolskiej w Hiszpanii. Papież udał się na Gran Canarię. Jest to wyspa, przez którą drogą morską do Europy przybywa najwięcej migrantów z Afryki.
2: Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad.
3: Ta wyspa, niewielka pod względem powierzchni, ale wielka pod względem człowieczeństwa, widziała, jak przybywały do niej tysiące osób, wyrwanych ze swojej ziemi i powierzonych kruchości łodzi typu kajuko. Są tutaj ludzie uratowani z morza i martwe ciała wyłowione z wody. Dlatego następca Piotra nie może odwrócić się od tych nabrzeży. Kościół nie może odwrócić się od tych wód, ani od żadnego miejsca, gdzie głód, pragnienie, przemoc, lęk czy wygnanie nadal ranią ludzką godność.
1: Papież spotkał się z migrantami oraz osobami zaangażowanymi w ich przyjmowanie i wspieranie. Wysłuchał świadectwa tych, którzy przemierzyli morze w małych łódkach w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy im pomagają.
4: W ciągu tych lat razem z moim zespołem uratowałem ponad 20 tysięcy osób. To liczba, która boli i której nie da się zapomnieć. Wszyscy znamy obraz Wysp Kanaryjskich za dnia, ale nocą wygląda to zupełnie inaczej.
1: W przemówieniu do migrantów Leon XIV przypomniał, że obok prawa do szukania schronienia istnieje także prawo do pozostania we własnym kraju w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i godnego życia. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.
3: Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg, ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
1: Papież spotkał się dzisiaj z biskupami i duchowieństwem Wysp Kanaryjskich. W przemówieniu, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, zachęcał ich, aby z zapałem podejmowali wysiłki ewangelizacyjne i nie poddawali się przeszkodom.
3: Kiedy napotkacie trudności, podnieście oczy i proście Ducha Świętego o łaskę życia w jedności wiary, nadziei i miłości. Cnót, które są jak trzy gwiazdy jaśniejące na niebie naszego życia duchowego, by prowadzić nas do Boga.
1: Diecezja pelplińska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Przysiersku, ksiądz Przemysław Szulc. Nowy biskup święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2003 roku. W latach 2006-2012 odbył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był też diecezjalnym moderatorem ruchu Światło Życie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: na jasnogórski apel i noc czuwania. Jak każdego 11 dnia miesiąca wraz z rzeszą Twoich czcicieli z różnych krańców ojczyzny, a nawet całego świata, przychodzi do Ciebie dzisiaj, Maryjo, wspólnota ludu Bożego Kościoła Częstochowskiego. W godzinie jestem, pamiętam, czuwam. Przypominamy sobie Królowo Polski, że jak powiedział święty Jan Paweł II 4 czerwca 1979 roku przed Kościołem świętego Zygmunta w Częstochowie, że jesteśmy diecezją maryjną i mamy służyć Kościołowi w Polsce i w świecie, spełniając wyjątkowe, związane z Jasną Górą posłannictwo. Dlatego też tutaj jesteśmy, aby to posłannictwo jeszcze lepiej zrozumieć i wprowadzać w życie. Mamy świadomość, że wyrazem naszej maryjności, Matko, powinno być najpierw prawdziwe nabożeństwo do Ciebie, które wcale nie mierzy się długością modlitwy czy też wymyślnych praktyk pokutnych, ale polega przede wszystkim na naśladowaniu Twoich cnót. Tego właściwego, miłego Tobie nabożeństwa na nowo chcemy się uczyć i wprowadzać w życie. Dlatego i dziś patrzymy, Maryjo, najpierw na Twoją wiarę i całkowite zawierzenie Panu Bogu, bo przecież błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Tego wieczoru również wraz z Tobą chcemy mówić: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo przecież nie powinniśmy i nie mamy prawa narzekać. I tak naprawdę mamy za co Bogu nieustannie dziękować. Za to, że od zawsze, jako Jego dzieci, jesteśmy w zamyśle kochającego Boga Ojca. Za to, że gdy przez grzech byliśmy nieposłuszni Bogu, Chrystus w swoim miłosierdziu umarł za nas na krzyżu. Za to, że przez dar Chrztu Świętego ciała nasze są świątynią Ducha Świętego, a także za Kościół, który tak jak Ty, Maryjo, jest prawdziwą naszą matką. Dziś jako Kościół Częstochowski szczególnie pragniemy uwielbiać wraz z Tobą, Maryjo, Pana Boga, w darze i za dar Eucharystii kapłaństwa. Dziękujemy za nowo wyświęconych prezbiterów, księdza Mariusza Gawrona, księdza Macieja Szymczykiewicza oraz księdza Tomasza Trochimiuka, którzy tej nocy podejmą i poprowadzą czuwanie. Nie po to, aby dodawać coś do Twojej chwały, ale aby jeszcze bardziej usłyszeć, że w swoim kapłaństwie mają zrobić wszystko, cokolwiek powie im Twój Syn. A On, Chrystus, do nich i nas wszystkich dziś mówi: idźcie, nie stójcie w miejscu. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. W to ewangelizacyjne i misyjne posłannictwo Kościoła wpisują się również, Maryjo, osoby świeckie, z całym bogactwem swoich talentów i charyzmatów, którzy dziś na ten apel przychodzą, aby Ci, Matko, podziękować za to, że przez serca ojców i braci Paulinów, generała Beniamina, przeora Grzegorza, kustosza Waldemara, przyjęłaś nas na Jasnej Górze, wieczorem w uroczystość Najświętszego Ciała Ekwipańskiej. Dziękujemy za 11 już koncert uwielbienia Ja Jestem, który w tym roku odbył się na Błoniach Jasnogórskich i oddajemy Ci wszystkie jego duchowe owoce. Dziękujemy za piękny śpiew i adorację Najświętszego Sakramentu, za artystów i wszystkich tych od tej może prostej roboty zakulisowej, za obecność licznie zgromadzonego ludu Bożego, wszystkich stanów pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa Wacława. To właśnie tu, gdzie codziennie śpiewamy Jestem, pamiętam, czuwam, przypominamy sobie najbardziej, że nie jesteśmy sami, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam, że zmartwychwstały Pan jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kończąc dziś tradycyjną oktawę Bożego Ciała, pragniemy zatem wyznać ze świętej pamięci papieżem Benedyktem XVI, że nie musimy projektować jakiegoś nowego Kościoła i że tego, czego najbardziej potrzebuje Kościół, to odnowy wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego, Maryjo, niewiasto Eucharystii, pokornie Cię błagamy, ależ to pokornie, wyproś dla nas i całego Kościoła u swego Syna łaskę odnowy wiary w żywą i zbawczą obecność Twojego Syna, zmartwychwstałego Pana w darze Najświętszej Eucharystii.
1: Dziękujemy księdzu Andrzejowi Kulibek, dzielikariuszowi biskupiemu do spraw duszpasterskich naszej archidiecezji częstochowskiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś na Jasnej Górze gościmy pielgrzymów archidiecezji częstochowskiej, którzy zawsze 11 dnia miesiąca przybywają na Jasną Górę, aby podjąć trud nocnego czuwania. W sposób szczególny pragniemy zauważyć pielgrzymów z miejscowości Bąkowa Góra, Zajączki, Krzepice, Iwanowice, Lindów, z parafii Mstów, Janów, Żuław, Złoty Potok, Zrębica oraz Olsztyn, z miejscowości Ręczno, Czarnożyły, z Ostrówka, z parafii Trójcy Przenajświętszej, z miejscowości Czernice, Chrzanowice, Kamińsk, Radomsko, Borowie, z Wielunia, z Poczesnej, z Białej, Raszyna, Naramic, Bożykowa, z Woli Krzysztoporskiej, Bogdanowa i Milejówka, Kiełczygłowa, z Myszkowa, Będusza, z Jaworznika. Są wśród nas także pielgrzymi z Pułtuska, z archidiecezji poznańskiej, z miejscowości Wschowa, Śmigiel, Leszno, a także grupa osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz pracownicy Caritas diecezji sandomierskiej. Są uczniowie zespołu szkół specjalnych z miejscowości Grajewo, pielgrzymi z miejscowości Poleszewo, a także z Austrii oraz Węgier. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Łąkowskim. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem Szorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie osoby chore, cierpiące. Prosimy za naszą umiłowaną ojczyznę, za wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze modlitwy apelowej. Polecamy dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
7: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nam grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
9: naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza Andrzeja prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
1: Święci są po to, żeby zawstydzać. Te słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane na tarnowskich błoniach do dziś rezonują w sercach mieszkańców Małopolski. Papież, beatyfikując wtedy Karolinę Kuskównę, przypomniał o niezbywalnej godności i wartości każdej ludzkiej osoby. W kolejnym odcinku audycji z cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego, rozmawiamy o bezwarunkowej wartości życia i o tym, co dziś oznacza dla nas tamto historyczne tarnowskie wezwanie do czci dla życia. Naszym gościem jest biskup Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy naszej diecezji, którego bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Pozdrawiam księdza, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Księże biskupie, Jan Paweł II mówił w Tarnowie, że święci są po to, by nas zawstydzać. Czy dzisiaj w czasach kryzysu demograficznego i lęku przed przeszłością postać błogosławionej Karoliny i nauczanie papieża wciąż powinny nas zawstydzać w temacie otwartości na nowe życie?
2: Może zacznę od tego, że byłem świadkiem tej homilii, uczestnikiem tej uroczystości i te słowa papieża rzeczywiście głęboko już wtedy mi zapadły w pamięci i zawsze, kiedy w brewiarzu je czytam, to wracam do tych słów. I teraz nie chodzi o jakiś taki wstyd, żeby kogoś postawić w kącie i powiedzieć, że jesteś winny i musisz ponieść jakąś karę, tylko chodzi o taki wstyd, który jest bardzo konstruktywny, twórczy. Chodzi o taki ewangeliczny wstyd, żeby odkryć, że ja mam sumienie. I to sumienie pokazuje mi, co jest miłe Bogu, co nie jest miłe Bogu, a jednocześnie, żeby odkryć, że my mamy także jakieś zobowiązania wobec rodziny, wobec społeczeństwa. I myślę, że w kontekście życia rodziny, w kontekście prokreacji, warto właśnie, żeby też pomyśleć o tym, czy my w sumieniu, patrząc na dar, jakim jest dziecko, chcemy przyjąć to dziecko, czy jako rodzice chcemy, żeby dzieci były, żeby w naszym społeczeństwie były dzieci. I tutaj Jan Paweł II z tym pytaniem jest bardzo aktualny i odpowiedzi na te pytania dzisiaj są bardzo, bardzo potrzebne i konieczne.
1: Ale żyjemy w kulturze, która bardzo mocno kalkuluje. Najpierw kariera, mieszkanie, stabilizacja, a dziecko jak gdyby odkłada się na później. Jak przełamać taki mentalny lęk przed nowym życiem, który paraliżuje współczesne młode małżeństwa?
2: Ja myślę, że to jest to papieskie wezwanie: nie lękajcie się. Nie bójcie się, od samego początku. I tutaj papież w wielu miejscach wzywał właśnie na otwarcie się na dar życia. Pokazywał, jak ważne jest rodzicielstwo, jak ważne jest macierzyństwo. I w tej kulturze to jest taka wielka zachęta do małżonków, żeby właśnie nie bali się, żeby zaufali Bożej opatrzności, żeby otworzyli się na dar życia i zobaczyli, że każda trudność materialna jest wtórną do tego daru, jakim jest życie, że przyjęcie życia jest takim wielkim darem Pana Boga, jest otoczone Bożą łaską, że wszystkie inne trudności, one będą rozwiązywane.
1: To papieskie wezwanie: nie lękajcie się, ale również inne zawołanie: przyjmijcie każde dziecko, brzmi pięknie, ale widzimy, że ono zdarza się z taką twardą rzeczywistością ekonomiczną. Co Kościół Tarnowski ma również do powiedzenia rodzinom, które chciałyby mieć więcej dzieci, ale boją się, czy na przykład podołają finansowo?
2: Myślę, że pierwsze to jest ten wielki apel Kościoła, który wzywa na otwarcie się na dar życia, a potem troska Kościoła, która przejawia się w takiej wyobraźni miłosierdzia, żeby też odkryć, że nie jesteśmy sami. jest dużo błogosławieństwa Bożego, są ludzie, którzy mogą pomóc, są instytucje w diecezji, które mogą pomóc i także wydaje mi się, że w naszym środowisku jest jeszcze takiej wiele wrażliwości, solidarności, że jest wiele ludzi wokół, którzy są zdolni do tego, żeby przyjść z pomocą tym, którzy mając dzieci, może na jakimś etapie nie będą sobie radzili, ale ja tutaj też bym chciał się odwołać trochę do przeszłości. My mamy przecież obraz naszych rodziców, naszych dziadków, gdzie warunki materialne były bardzo trudne, a nie było problemu z przyjęciem życia. A dzisiaj, ja to często podkreślam, że sytuacja materialna, w której żeśmy się znaleźli, jest najlepsza, jaka była w historii Polski. A więc to nie jest taki warunek, że my nie mamy żadnych środków, żeby dziecko wychować. Oczywiście, że wychowanie dziecka to jest ogromny też koszt i wielki trud, ale Kościół zawsze będzie przypominał rodzicom, że w tym wszystkim nie jesteście sami.
1: Ksiądz biskup bardzo często podkreśla w swoich homiliach potrzebę autentyczności w przekazie wiary. Jak w naszym małopolskim domu budować taką atmosferę, by dziecko od pierwszych chwil czuło się, że jest darem, że jest owocem miłości, a nie ciężarem czy jakimś problemem logistycznym.
2: Bo ja myślę, że dzieci słuchając rodziców, patrząc na rodziców, odkrywają, dziecko to jest taki radar, który wie, co kryje się w sercu mamy, co kryje się w sercu taty. I tutaj taka, myślę, że bardzo ważna rzecz, żeby rodzice mieli czas dla dziecka. Żeby z tym dzieckiem byli, żeby z dzieckiem po prostu rozmawiali. Ja często teraz poruszam w katechezach i w homiliach, zwłaszcza do bierzmowanych. I tutaj kieruję moje słowa do rodziców. Dzieci patrzą, dzieci słuchają i co widzą, co słyszą. Jeżeli dziecko jest kochane, jeżeli rodzice mają czas dla dziecka, jeżeli z tym dzieckiem rozmawiają, to dziecko jest szczęśliwe. I też można zauważyć, ci, którzy pracują z dziećmi, szybko to odkrywają, że jeżeli w domu jest dobrze, to po dziecku widać. Jeżeli w domu jest źle, to po dziecku też to widać.
1: A propos tego czasu, wróćmy na chwilę do przeszłości. W 1987 roku w Tarnowie papież mówił do rolników i do robotników o tym, że praca ma służyć człowiekowi, a nie człowiek pracy. Dzisiaj rodzice są często ofiarami pracoholizmu, wracają do domów skrajnie wyczerpani. Jak w takim tempie życia znaleźć czas na budowanie tych chrześcijańskich wartości, o których mówimy?
2: No ja myślę, że trzeba bardzo dobrze poukładać sobie hierarchię wartości. Praca jest ważna, owoce pracy są bardzo ważne, ale nie są najważniejsze. Jeżeli szczęście rodzinne jest podporządkowane pracy, to wtedy nie jest dobrze. Natomiast jeżeli mamy właściwą hierarchię wartości i zobaczymy, że na pierwszym miejscu jest rodzina, jest małżeństwo i mamy czas, żeby być sobą, jednocześnie nie zaniedbując obowiązków pracy, to wtedy jest wszystko dobrze. Rzeczywiście dzisiejsza kultura jest taka, że jest duża gonitwa i człowiek dzisiaj bardzo często nie ma czasu na nic. Ale wydaje mi się, że jeżeli jest taka troska, że chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, to trzeba postawić pewne granice. Nie możemy po prostu tej hierarchii zaburzyć, bo wtedy szczęście się rujnuje.
1: A co możemy zrobić jako społeczeństwo małopolskie, aby przywrócić taki należny szacunek i prestiż społeczny matkom i ojcom wychowującym potomstwo? Bo czasem widzimy, że spotykają się oni z niezrozumieniem, a nawet złośliwymi komentarzami.
2: Myślę, że my w Małopolsce mamy jeszcze bardzo wiele rodzin, które są dobrymi rodzinami, są szczęśliwymi rodzinami. Mamy przede wszystkim rodzinę i to jest taka wielka, wielka nasza wartość. I wydaje mi się, że w Małopolsce promocja tych rodzin, pokazywanie, że mamy szczęśliwe rodziny, że są szczęśliwe matki, są szczęśliwi ojcowie, to jest pierwsza rzecz, którą można zrobić, a później te świadectwa nagłaśniać, pokazywać i oczywiście też przychodzić z taką konkretną pomocą młodym matkom, młodym ojcom, młodym rodzinom, bo wtedy to jest taka pomoc z naszej strony.
1: A gdybyśmy tak mieli wybrać jedno konkretne zdanie z tego tarnowskiego przesłania Jana Pawła II na dzisiejszy wieczór dla tych, którzy nas słuchają, może to są też małżonkowie, jak to zdanie by brzmiało?
2: To myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby żona, mąż usiedli razem, żeby rozmawiali. Ja tutaj się odwołam do takiego zdania jednego z moralistów, którego zapytano, co zrobić, żeby małżeństwo było szczęśliwe, żeby rodzice byli szczęśliwi. I on odpowiedział bardzo prosto. Niech rozmawiają. Jak rozmawiają, to jest dobrze. I ja bym właśnie proponował, żeby młodzi małżonkowie, starsi małżonkowie, żeby często może wieczorem, czy w niedzielę, usiedli razem i rozmawiali, dużo rozmawiali. I nie bali się zaufać i Panu Jezusowi, jako ludzie wierzący, i opatrzności Bożej. I z takim poddaniem się właśnie temu wszystkiemu, co jest zamiarem Pana Boga, przyjmowali każdy dar, a przede wszystkim dar życia.
1: Bardzo dziękuję za tą budującą rozmowę o odwadze i wartości życia. Ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz był moim Państwa gościem. Serdecznie dziękuję, Bóg zapłać.
2: Ja też dziękuję, pozdrawiam i z serca błogosławię wszystkim rodzinom i wszystkim małżonkom.
1: Tarnowskie przesłanie świętego Jana Pawła II o czci dla życia to nienaruszalny fundament naszej małopolskiej tożsamości. Dzisiejsze spotkanie przypomniało nam, że bezwarunkowa wartość nowego życia i otwartość na nie jest kluczem do duchowej i społecznej siły naszego województwa. Małopolska ziemia swojego patrona, który zawsze upominał się o najsłabszych, pozostaje regionem, gdzie rodzina jest największym skarbem. Niech każde przyjęte dziecko będzie naszą wspólną nadzieją na przyszłość. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
3: Oznaczenie stężenia hormonu.
6: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
7: Pani doktor, chciałam zapytać.
8: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
7: Czy to podaniu tego jodu?
9: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko. Otyłość jest dzisiaj jednym z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Coraz więcej osób zmaga się nie tylko z nadmierną masą ciała, ale także z chorobami, które często jej towarzyszą. Cukrzycą typu drugiego, nadciśnieniem tętniczym czy chorobami serca. Wśród metod leczenia coraz częściej pojawia się chirurgia bariatryczna. Jednak specjaliści podkreślają, że operacja nie jest łatwą drogą na skróty, lecz elementem kompleksowego leczenia wymagającego przygotowania i trwałej zmiany stylu życia. O tym, jak wygląda ta droga przed zabiegiem i po nim, porozmawiam dziś z moim gościem. W studiu RDN Małopolska dietetyk Katarzyna Wojtas z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo mi miło.
9: Coraz częściej słyszymy o leczeniu bariatrycznym. Czy rzeczywiście dzisiaj więcej osób decyduje się na operację niż jeszcze kilka lat temu?
10: Tak, zdecydowanie. My obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania chirurgią bariatryczną, leczeniem bariatrycznym. To wynika głównie z, tak jak sama pani wspomniała, rosnącej liczby osób chorujących na otyłość, ale też na pewno z dostępności tych metod leczenia, których, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze kilka lat temu nie było aż tak dużo, a przynajmniej u nas w Polsce ta chirurgia bariatryczna nie była aż tak bardzo rozwinięta jak na dzień dzisiejszy. Powiedziałabym, że jest to efekt tych kilku czynników jednocześnie. My z jednej strony mamy coraz większą wiedzę na ten temat. Rośnie ta skala problemu otyłości i powikłań. Też ta dostępność właśnie do rzetelnej wiedzy oraz do specjalistycznych ośrodków, które będą proponować to leczenie otyłości. Myślę, że to zainteresowanie wynika też z możliwości finansowania tychże zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oczywiście po wcześniejszych kwalifikacjach, no ale to też

0: na pewno jest taki krok naprzód, wychodzimy pacjentom z otwartymi rękami.
1: Czy właśnie pacjenci myślą, że to jest takie szybkie rozwiązanie problemu?
0: Operacja jest bardzo skutecznym narzędziem, które będzie wspomagać tą redukcję masy ciała, ale sama w sobie niestety ona nie zmieni nawyków żywieniowych pacjenta. Ona nie sprawi, że pacjent będzie lepiej radził sobie z emocjami, ze stresem. Nie wpłynie również na poziom aktywności fizycznej u pacjenta. Czyli na wszystkie te czynniki, które realnie wpływają na masę ciała. Operacja owszem otwiera pacjentowi drogę do zmian, ale niestety ich nie zastąpi.
1: Czy w swojej praktyce obserwuje Pani wzrost liczby osób zmagających się z otyłością?
0: Oczywiście, że tak. Niestety coraz więcej mamy pacjentów młodych, nawet dzieci, którzy zmagają się już z zaawansowaną chorobą otyłościową. Natomiast takim, powiedziałabym, właśnie pozytywnym aspektem jest to, że coraz więcej osób widzi ten realny problem, widzi tą skalę problemu i jednak poszukują pomocy. Są zdeterminowani podjąć próbę leczenia, czy to w kwestii dietoterapii, farmakoterapii, czy właśnie chirurgii bariatrycznej, o której sobie mówimy.
1: Wielu pacjentów myśli o operacji jako o rozwiązaniu problemu otyłości. Dlaczego mówi się, że zabieg jest tylko częścią całego procesu leczenia?
0: Najistotniejszym i najbardziej kluczowym elementem jest to, że operacja jest tym tak naprawdę pierwszym elementem. Później dochodzi ta kwestia zmiany nawyków żywieniowych, kwestii psychologicznych, kwestii psychodietetycznych, więc pacjent po operacji dopiero rozpoczyna tą swoją drogę tak naprawdę z walką o to swoje zdrowie, niekiedy również życie, ponieważ nie oszukujmy się, pacjenci bariatryczni zazwyczaj są to pacjenci już z tą otyłością olbrzymią.
1: I jaką rolę odgrywa dietetyk w przygotowaniu pacjenta do operacji, no i później po zabiegu?
0: Dietetyk na pewno jest kluczowym członkiem tego zespołu terapeutycznego. On przed operacją na pewno pomaga ocenić te dotychczasowe nawyki żywieniowe, przygotować pacjenta do tego, jakie zmiany będą musiały być wdrożone. Natomiast po operacji pacjent musi przez kolejne etapy rozszerzać diety. Dietetyk na pewno jest taką osobą, która będzie prowadzić takiego pacjenta, ale również pomocnie lekarzowi będzie monitorował stan odżywienia pacjenta. No i przede wszystkim budować właśnie te trwałe nawyki żywieniowe, które jednak nieco będą różnić od tych dotychczasowych.
1: A czy są pacjenci, którzy mimo operacji nie osiągają tych oczekiwanych efektów i z czego to najczęściej wynika?
0: Tak, natomiast jest to niewielki procent. Te, powiedziałabym, niepowodzenia najczęściej wynikają właśnie z braku przestrzegania określonych zaleceń żywieniowych i powrotu właśnie do tych dawnych nawyków żywieniowych. Bardzo często również to takie nieprzepracowane problemy emocjonalne, które są związane z jedzeniem, tymi aspektami psychodietetycznymi. Jeżeli one nie są na pewnym etapie rozwiązane, to one niestety będą nawracać i często są właśnie skutkiem tego niepowodzenia.
1: Jak wygląda samo przygotowanie do operacji? Kiedy najlepiej zgłosić się do dietetyka? Dopiero po kwalifikacji do zabiegu czy wcześniej?
0: Tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. Jeszcze przed kwalifikacją do zabiegu. Dzięki temu pacjent na pewno będzie miał więcej czasu na wdrożenie pierwszych zmian. Bardzo często poprawę stanu odżywienia jeszcze przed zabiegiem. Lepsze przygotowanie do życia po tej operacji. Im wcześniej my się zaczniemy do tego przygotowywać, tym później ta adaptacja i samo przechodzenie procesu rekonwalescencji będzie na pewno dla pacjenta łatwiejsze i bardziej zrozumiałe.
1: Jak w takim razie wygląda ta pierwsza konsultacja dietetyczna przed operacją bariatryczną?
0: No ja z doświadczenia powiem, że na pewno my badamy sobie tą gotowość pacjenta do takiej operacji właśnie pod względem takim dietetycznym. Są analizowane jego dotychczasowe nawyki żywieniowe. Tego, jaką historię zmian masy ciała ma taki pacjent. Czy występują choroby współistniejące. Generalnie sprawdzamy, jak ten pacjent do tej pory żył. Dietetyk również bardzo często identyfikuje potencjalne trudności, które może taki pacjent na drodze napotkać i określa, czy pacjent poradzi sobie na tej płaszczyźnie właśnie psychodietetycznej.
1: Wspomniała Pani o tej otyłości olbrzymiej. No właśnie, powiedzmy, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, od ilu kilogramów rozpoczyna się ta otyłość olbrzymia, którą można leczyć właśnie chirurgią bariatryczną?
0: Z tymi kwalifikacjami właśnie bywa bardzo różnie. Najczęściej cały zespół, lekarz kierujący ma tą główną rolę, jeżeli chodzi o decyzję. My tutaj tą otyłość olbrzymią faktycznie najczęściej przy pomocy pomocy BMI identyfikujemy u pacjenta, ale bardzo często zdarza się również tak, że właśnie ta mnogość chorób współistniejących będzie równie kluczowym elementem niż sama masa ciała pacjenta.
1: Bo też nie możemy powiedzieć, że od 150 kg rozpoczyna się
0: oczywiście,
1: już ta otyłość, która kwalifikuje się do operacji, bo 150 kg u osoby wysokiej, a niskiej robi różnicę i z obciążeniami chorobowymi. W takim razie powiedzmy, jakie zmiany w sposobie odżywiania należy wprowadzić jeszcze przed zabiegiem?
0: No, na pewno u pacjentów zwracamy uwagę na takie kwestie związane bardzo z higieną jedzenia, czyli ta regularność spożywania posiłków, ograniczenie podjadania międzyposiłkowego u takich pacjentów, ograniczenie tej żywności wysoko przetworzonej. Kładziemy również duży nacisk na naukę chociażby dokładnego przeżuwania pokarmu, na odpowiednie nawodnienie, aby się nawadniać regularnie, nie unikać tego nawodnienia, no i przede wszystkim regulacja tych kwestii związanych z jedzeniem pod wpływem emocji, zarówno pozytywnych bądź negatywnych. To na pewno są takie kwestie, nad którymi warto się pochylić jeszcze przed zabiegiem.
1: To częsty problem u osób z nadwagą, z otyłością,
0: Bardzo częsty.
1: Ten czynnik psychologiczny.
0: Bardzo częsty, tak.
1: Czyli jak są kłopoty, zajadamy. Jak jest radość, nagradzamy się.
0: Dokładnie tak. I ciężko jest tak naprawdę te kwestie regulować bardzo często bez pomocy psychoterapeuty, psychologa, psychodietetyka.
1: Dlaczego często zaleca się redukcję masy ciała jeszcze przed operacją? Bo wielu pacjentów myśli, że właśnie operacja jest po to, żeby ten problem rozwiązać.
0: Przede wszystkim dlatego, że nawet niewielka utrata masy ciała przed takim zabiegiem będzie zmniejszać ilość tej tkanki tłuszczowej trzewnej w jamie brzusznej, co z kolei będzie ułatwiać przeprowadzenie operacji, co za tym idzie, będzie zmniejszone ryzyko powikłań. Również dla lekarza anestezjologa ta waga pacjenta jest bardzo ważna, z racji tego, że im pacjent cięższy, tym to ryzyko znieczulenia ogólnego podczas operacji jest większe. No, nie da się ukryć, że ta redukcja masy ciała jest również takim dobrym sprawdzianem gotowości pacjenta do wprowadzenia zmian, ponieważ jeżeli pacjentowi nie uda się wprowadzić tych ograniczeń, restrykcji przed zabiegiem, no to istnieje tutaj uzasadniona wątpliwość, czy uda mu się to po operacji.
1: I o tym też za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze do tego przygotowania chcę wrócić. Czy przed zabiegiem trzeba całkowicie rezygnować z określonych produktów lub napojów? Czy jest jakaś taka lista produktów zakazanych?
0: No, na pewno kładziemy nacisk na wprowadzenie zdrowej, zbilansowanej diety, czyli ograniczamy żywność wysoko przetworzoną, słodkie napoje, alkohol i tej takiej żywności, która dostarcza nam bardzo dużo kalorii, energii przy niewielkiej wartości odżywczej i przede wszystkim przy niewielkiej objętości. Te szczegółowe zalecenia przede wszystkim zależą od obecnego stanu zdrowia pacjenta i tego, czy u niego występują jakiekolwiek inne choroby, tak zwane współistniejące, dietozależne.
1: W takim razie jak przygotować się psychicznie do zmian, które czekają pacjenta po operacji? Czy w ogóle można się psychicznie do tych zmian przygotować?
0: Na pewno warto uświadomić sobie, że ta operacja to jest trwała zmiana stylu życia i my tych efektów operacji niestety już nie będziemy w stanie cofnąć. Na pewno pomoc na tym etapie jest określenie tych swoich własnych motywacji, tych realistycznych oczekiwań, zarówno względem siebie, jak i też tego zespołu terapeutycznego, który będzie z nami pracował. Na pewno warto liczyć na wsparcie tych specjalistów, wsparcie bliskich u bardzo dużej właśnie grupy pacjentów. Bardzo, bardzo cenne okazuje się to wsparcie psychologa, psychoterapeuty.
1: Bo co tak naprawdę zmienia ta operacja? Wiem, że to jest pytanie pewnie bardziej do chirurga, ale pacjent pewnie musi mieć tę świadomość i to jest właśnie to psychiczne przygotowanie. Co zmienia operacja, zabieg bariatryczny?
0: Operacje bariatryczne same w sobie mają za zadanie chociażby przy rękawowej resekcji żołądka, która jest najpopularniejszą tutaj u nas w Polsce wykonywaną operacją bariatryczną, że my nie tylko objętościowo zmniejszamy ten żołądek, ale również wpływamy gdzieś tutaj na pewno na tą gospodarkę taką hormonalną z racji tego, że w naszym żołądku wydzielany jest hormon grelina i my usuwając określone fragmenty żołądka jesteśmy w stanie zmniejszyć, tak najprościej mówiąc, apetyt u takiego pacjenta.
1: No właśnie, bo potocznie tak się mówi, że to jest zmniejszenie żołądka, tak naprawdę wycina się ten fragment, który upomina się o to jedzenie.
0: Dlatego bardzo często mówimy, że to jest nie tylko właśnie kwestia diety, kwestia odżywiania, ale te aspekty takie psychofizyczne są tutaj, również odgrywają bardzo ważną rolę.
1: No to w takim razie, jak wyglądają te pierwsze tygodnie po zabiegu, jak wygląda żywienie bezpośrednio po operacji?
0: Dieta po operacji bariatrycznej jest wprowadzona etapami. Ona na pewno początkowo opiera się na płynach, następnie przechodzimy do tej takiej fazy, gdzie te pokarmy są papkowate, miękkie, rozdrobnione, aż do takiego stopniowego rozszerzania jadłospisu. Gdzieś to tempo przechodzenia między określonymi etapami jest zależne od rodzaju operacji wykonywanej, ale przede wszystkim od indywidualnej tolerancji pacjenta i tego, jak ta rekonwalescencja u niego przebiega.
1: No i właśnie, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie tych kolejnych etapów rozszerzania diety?
0: No, przewód pokarmowy potrzebuje czasu na gojenie, rekonwalescencję i adaptację do tych nowych warunków. Właśnie zbyt szybkie rozszerzanie diety może prowadzić do powikłań, ale również tych takich najprostszych objawów ze strony układu pokarmowego, jak ból brzucha, nudności, wymioty. Na początkowym etapie właśnie spożywanie zbyt dużych ilości pokarmu może doprowadzać do ponownego rozciągania się ścian żołądka przy rękawowej resekcji, a to z kolei do powstawania powikłań. Więc ogólnie rzecz biorąc, ten pierwszy etap leczenia i to stopniowe rozszerzanie diety będzie zwiększać bezpieczeństwo leczenia, gojenia się ran i rekonwalescencji.
1: Czyli tak naprawdę uczymy się żywienia na nowo. A jakie są najczęstsze błędy popełniane przez pacjentów w tych pierwszych tygodniach tuż po zabiegu?
0: Na pewno zaznaczyłabym tutaj spożywanie zbyt dużych porcji, zbyt szybkie jedzenie, niedokładne przeżuwanie pokarmów, te problemy z nawadnianiem, o których już wspomniałam, albo pijemy za mało, albo pijemy z kolei zbyt dużo i właśnie zbyt intensywnie rozciągamy te ściany żołądka. Tak naprawdę powiedziałabym w takim ogromnym skrócie, że pacjent troszeczkę zbyt szybko chce przechodzić przez te określone etapy, chce przyspieszyć ten etap rekonwalescencji, a tutaj właśnie chodzi o to, że to wszystko musi odbywać się powoli, stopniowo. No, musimy słuchać tego organizmu, na ile on nam będzie pozwalał.
1: A też często te błędy wynikają zwyczajnie z przyzwyczajenia naszego ludzkiego, bo skoro do tej pory talerz był pełny zupy, drugie danie, kotlet i do tego kopa ziemniaków, a nagle jednak te porcje są dużo mniejsze po operacji, mają być mniejsze.
0: Zdecydowanie tak. Właśnie problem typu oczy by jadły, no to typowe tutaj dla tych operacji bariatrycznych, w których tacy pacjenci na początkowych etapach są w stanie zjeść naprawdę, ale to naprawdę niewielkie porcje tych posiłków.
1: A jak rozpoznać, że organizm nie toleruje jakiegoś produktu?
0: Tymi objawami są właśnie przede wszystkim objawy ze strony układu pokarmowego. Nudności, wymioty, to uczucie zalegania w żołądku, dyskomfort po posiłku, bóle brzucha, często biegunki. My w takich sytuacjach przede wszystkim konsultujemy się z dietetykiem, lekarzem, aby rozróżnić właśnie to, czy to jest nietolerancja na określony produkt, czy może pojawienie się jakiegoś określonego powikłania. Natomiast takiej klasycznej formie, kiedy nie tolerujemy jeszcze tego produktu, my go czasowo odstawiamy i robimy, że tak powiem, do niego podejście dopiero za jakiś czas.
1: Mówiła Pani też o tych płynach. Jak zadbać o odpowiednie nawodnienie, gdy jednorazowo można wypić na początku niewielkie ilości płynów, a jednak organizm musi być nawodniony?
0: No, kluczowe jest tutaj regularne picie, natomiast małych łyczków przez cały dzień. Taki pacjent po operacji powinien mieć zawsze gdzieś tam ten płyn, tą wodę przy sobie i unikać w sytuacji, w których my na siłę próbujemy uzupełniać te płyny dużymi, jednorazowymi objętościami, dużymi łykami. Mało, a często.
1: Ile ten czas przejściowy tak średnio trwa, kiedy pacjent może przejść do bardziej normalnego sposobu odżywiania?
0: Jest to kwestia bardzo indywidualna. Zwykle to następuje od kilku tygodni do kilku miesięcy po zabiegu, natomiast ten ostateczny termin zależy przede wszystkim od przebiegu rekonwalescencji pacjenta, tego, czy chociażby nie pojawiły się na tej drodze jakieś powikłania.
1: No i co później? Jak w takim razie powinien wyglądać taki dobrze zbilansowany jadłospis osoby po operacji bariatrycznej?
0: Warto zaznaczyć, że ten organizm po operacji bariatrycznej jest bardzo mocno narażony na różnego rodzaju niedobory, więc my musimy dbać o to, aby ta dieta była właśnie jak najbardziej pełnowartościowa. Kładziemy nacisk na to, aby dieta była bogata w białko na późniejszych etapach, aby pojawiały się w niej warzywa oraz owoce, które są doskonałym źródłem witamin, mikroskładników. Bardzo ważna kwestia związana z tą higieną jedzenia. Regularne jedzenie, niewielkich porcji, no i unikanie właśnie tych produktów wysoko przetworzonych, które same w sobie niosą nam małe porcje, natomiast wysoką kaloryczność i niską, powiedziałabym, tą macierz żywieniową, matrycę żywieniową.
1: W kontekście bariatrii też często mówi się o białku. Dlaczego to spożywanie białka jest tak ważne?
0: Białko na pewno pomaga nam chronić tą masę mięśniową, którą my tracimy podczas szybkiej utraty masy ciała, która zazwyczaj po operacjach bariatrycznych ma miejsce. Natomiast na pierwszym etapie na pewno będzie wspierać gojenie się tkanek. Na późniejszym etapie, kiedy powiedzmy sobie szczerze, już wracamy do tego normalniejszego sposobu żywienia, będzie odpowiadać za uczucie sytości. Białko jako ten makroskładnik odgrywa tutaj najważniejszą rolę, jeżeli chodzi o poczucie sytości, więc tutaj powiedziałabym, że na każdym etapie, zarówno przedoperacyjnym, operacyjnym, pooperacyjnym, to białko będzie odgrywać istotną rolę i musimy dbać o to, żeby faktycznie w każdym posiłku się ono pojawiało.
1: A czy po operacji konieczna jest suplementacja witamin i składników mineralnych?
0: Niestety w większości przypadków tak. Nie zawsze od razu, ale jednak po kilku latach zazwyczaj ta potrzeba się pojawia. Ten zakres suplementacji zależy przede wszystkim od tego, jakie są wyniki naszych badań, czy nie pojawiają się u nas jakieś objawy tych niedoborów. Natomiast one bardzo często mogą pojawiać się nawet przy tym prawidłowym odżywianiu i my traktujemy jako taki standard opieki pooperacyjnej.
1: A jak często pacjent powinien kontrolować te swoje wyniki badań?
0: Badania najczęściej wykonuje się regularnie w pierwszym roku po operacji. Następnie może później troszeczkę rzadziej, natomiast to nie zmienia faktu, że te badania muszą być wykonywane, aby jak najszybciej wyłapywać różnego rodzaju właśnie niedobory, nieprawidłowości. Bardzo ważne jest tutaj, tak jak już wspomniałam, ta obserwacja ewentualnych objawów niedoborów, obserwowanie tego, czy my czujemy się dobrze.
1: No właśnie, jakie sygnały mogą świadczyć o niedoborach pokarmowych?
0: Po operacjach bariatrycznych najczęściej to będą takie objawy zmęczenia, zawrotów głowy, osłabienia, również wypadanie włosów, łamliwość paznokci, bladość skóry, czy też jakieś zaburzenia neurologiczne. No one wynikają przede wszystkim z tego, że często dochodzi do niedoborów żelaza, bardzo często dochodzi do niedoborów witamin z grupy B, również wapnia, witaminy D, więc to gdzieś są takie objawy, które sugerują, że może warto poszerzyć diagnostykę i sprawdzić, czy tych witamin pierwiastków u nas nie brakuje.
1: Ważny jest ten czas taki tuż po operacji, to przestawienie się na inne nawyki żywieniowe, a jak wygląda życie później? Czy po zabiegu można jeść wszystko, tylko w mniejszych ilościach, oczywiście z uwzględnieniem tych pełnowartościowych produktów?
0: Jest to bardzo duże uproszczenie myślowe i faktycznie, tak jak pani wspomniała, choć z czasem ten jadłospis staje się taki coraz bardziej urozmaicony i my możemy sobie pozwalać na coraz więcej produktów, no tutaj właśnie w tych operacjach bariatrycznych nie chodzi właśnie tylko i wyłącznie o zmniejszenie porcji, tylko takie mądrzejsze jedzenie. Kluczowe znaczenie właśnie będzie miała jakość tych wybieranych produktów, ta odpowiednia podaż białka i przestrzeganie właśnie tych zasad żywienia pooperacyjnego. Z racji tego, że spożywanie chociażby zbyt dużych porcji tego pokarmu będzie powodować przy rękowej resekcji żołądka do ponownego rozciągania się ścian żołądka na żołądek, to jest mięsień, więc tutaj ma powinowactwo do tego, aby z powrotem się rozciągać. I jeżeli my zaczniemy jeść zbyt duże porcje, no to finalnie po kilku latach ten efekt operacji może gdzieś zacząć niestety, ale zanikać z racji tego, że spożywane porcje z powrotem będą zbyt duże.
1: A jak w takim razie radzić sobie z pokusami, tym jedzeniem emocjonalnym, o którym mówiłyśmy na początku, czy właśnie powrotem tych starych nawyków?
0: No tutaj bardzo ważna jest ta właśnie świadomość własnych mechanizmów jedzenia, tego, żebyśmy określili, czym u nas występuje chociażby to jedzenie pod wpływem emocji pozytywnych, negatywnych, również to pielęgnowanie i rozwijanie sobie w sobie innych sposobów radzenia sobie z tego typu emocjami. No na pewno na tym etapie pomocne tutaj będą wizyty u dietetyka, to wsparcie psychologiczne, ponieważ niekiedy specjaliści prędzej i szybciej będą w stanie wyłapać u nas takie momenty właśnie słabości i niekiedy trzeba ponownie wrócić, ponownie przepracować pewne kwestie związane z tymi kwestiami emocjonalnymi i starymi nawykami, które czasami próbują się gdzieś z powrotem wbić.
1: Jeżeli chodzi o nawyki, to warto jeszcze o jednym nawyku wspomnieć, czyli o ruchu. Jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna w utrzymaniu efektów leczenia?
0: To trzeba zaznaczyć, że aktywność fizyczna jest bardzo ważnym, jednym z ważniejszych filarów skutecznego leczenia otyłości, nie tylko w chirurgii bariatrycznej, ale również przy leczeniu dietoterapią czy farmakoterapią. Ona na pewno u pacjentów bariatrycznych będzie wspomagać utrzymanie tej utraconej już masy ciała, będzie pomagać w chronieniu tej masy mięśniowej, ale również poprawia metabolizm, będzie poprawiać pracę układu pokarmowego, korzystnie wpływa również na zdrowie psychiczne, więc jeżeli my od naszego lekarza bariatry dostaniemy zielone światło na aktywność fizyczną, tutaj warto zdecydowanie na nią postawić, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o utrzymanie już tych efektów tej diety, tej operacji.
1: A czy często zdarza się, czy w ogóle zdarza się ponowny przyrost masy ciała po operacji, skoro powiedziała Pani, że ten żołądek ma zdolność rozciągania się ponownego? Jak temu zapobiec?
0: Tak, część pacjentów doświadcza tego częściowego nawrotu masy ciała właśnie najczęściej po kilku latach od operacji. Najczęściej wynika to właśnie z powrotu do dawnych nawyków żywieniowych, zaprzestania aktywności fizycznej i co bardzo ważne, to podkreślam, właśnie zaprzestania kontroli specjalistycznych. Tak naprawdę im dłużej my jesteśmy pod opieką dietetyka, lekarza, całego zespołu terapeutycznego, tym lepiej. Otyłość niestety jest chorobą przewlekłą, dlatego to leczenie nie kończy się wraz z operacją i te regularne kontrole pozwalają monitorować nie tylko stan zdrowia pacjenta, zapobiegać niedoborom, ale przede wszystkim pozwoli na szybkie reagowanie w sytuacji ewentualnych trudności, zarówno na takiej płaszczyźnie dietetycznej, ale również psychodietetycznej.
1: To średnio jak długo pacjent powinien pozostawać pod opieką dietetyka i całego zespołu terapeutycznego?
0: Tak naprawdę im dłużej, tym lepiej, natomiast powiedziałabym, że dopóki pacjent nie czuje takiej potrzeby, czuje właśnie taką potrzebę, lekarz na pewno będzie wykonywał kontrolę z racji tego, że tak to musi wyglądać, chociażby w kwestii właśnie kontroli tych niedoborów samopoczucia pacjenta, natomiast jeśli chodzi o kwestie dietetyczne, takie psychodietetyczne, psychologiczne, to na tyle, na ile pacjent będzie czuł taką potrzebę.
1: Myślę, że warto, puentując już tę naszą rozmowę, zapamiętać to, że to, co powiedziałam na początku, że operacja bariatryczna nie jest drogą na skróty. To jest ważna decyzja życiowa, którą warto przemyśleć. Wiąże się też z szeregiem innych obowiązków, można powiedzieć, bo sama operacja nie rozwiązuje naszego problemu, a te nawyki żywieniowe, które dotyczą nie tylko osób z otyłością, a tym bardziej z otyłością olbrzymią, ale myślę, że dotyczą każdego z nas, bo chodzi przecież o zdrowie, a nie tylko o wygląd, co
0: dokładnie,
1: często
0: tak,
1: dietetycy
0: dokładnie
1: podkreślają. Bardzo dziękuję, dietetyk Katarzyna Wojtas z Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie
4: mięśni. Jeżeli dziecko podłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
2: To była audycja powtórkowa.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.